0: Kijowie i części Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy w związku z zagrożeniem atakiem balistycznym. Wcześniej władze ostrzegały również przed dronami i możliwym użyciem pocisków manewrujących kalibr. Siły powietrzne Ukrainy informowały o pociskach lecących w kierunku obwodów Mikołajowskiego i Czerakowskiego, a później o szybko poruszającym się celu zmierzającym w stronę Kijowa. Jak donosi agencja Reutera, w Kijowie przed chwilą było słychać wybuchy. Pozostajemy za granicą. NATO poderwało myśliwce w ramach misji Baltic Air Policing po ogłoszeniu przez Łotwę możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej w rejonie Łudza, niedaleko granicy z Rosją. Łotewskie siły zbrojne poinformowały również przed chwilą, że zagrożenie zostało zażegnane. W faktach teraz polska polityka. Do wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego miałoby dojść już w piątek. Tak wynika z wstępnego harmonogramu prac Sejmu. Jednak posłowie nie zaczęli nawet rozpatrywania kandydatur, mimo że od zgłoszenia byłego ministra minęły 2 tygodnie. Co jest przyczyną poślizgu? Czyżby parlamentarne wakacje? Odpowiedź na te pytania zna nasz dziennikarz Tomasz Skory.
1: Nie tylko, bo wciąż trwa spór o kandydowanie do Trybunału niemal prosto z rządu. Protestują organizacje związane z praworządnością. Przeciwko jest prawie 60% Polaków, a fundamentalne zastrzeżenia mają też posłowie koalicji.
2: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym.
1: Powtarza Tomasz Trela. Część klubów chciałaby się z kandydatem spotkać przed decyzją, jednak przede wszystkim przesłuchania kandydatów wciąż nie zapowiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Trzeba je zwołać 3 dni przed posiedzeniem, więc jeśli zrobi to dziś, jej członkowie mogliby się zebrać najwcześniej w czwartek, na który komisja ma już jednak 3 inne zaplanowane posiedzenia. Do wyboru Macieja Berka dojdzie więc albo w wielkim pośpiechu, albo dopiero za 2 tygodnie.
0: Na posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Maciej Berek wciąż nie otrzymał zaproszenia. Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o rozwiązaniu zarządu partii w Krakowie. Do czasu wyłonienia nowego zarządu krakowskimi strukturami KO będzie kierować Piotr Moskała, który został komisarzem. Moskała jest miejskim radnym, a także szefem sztabu wyborczego Moniki Piątkowskiej, która z poparciem KO i PSL ma się ubiegać w przedterminowych wyborach o stanowisko prezydenta Krakowa.
3: Gwiazda w faktach RMF FM.
0: Annie Hathaway zagra u boku Toma Cruise'a. Chodzi o nową odsłonę słynnego filmu Szybki jak błyskawica. Kogo zagra ta znana aktorka?
4: Ma wcielić się w rolę inżynierki oraz właścicielki zespołu wyścigowego, bo w tym filmie Tom Cruise wróci do świata wyścigów prawie 40 lat po premierze oryginału. Wtedy główną postać kobiecą zagrała Nicole Kidman i to wtedy oboje z Cruise'em poznali się, a potem zostali małżeństwem. Od czasu rozwodu nie pojawili się razem na ekranie. Premiera tego nowego wyścigowego widowiska ma już konkretną datę, 2 czerwca 2028 roku.
0: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy. Rozmowy polityczne z Grzegorzem Braunem. Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
5: Rozwój Plus powstał po to, żeby uniknąć konieczności koalicji z Grzegorzem Braunem. Chcemy być tamą z dwóch stron blokującą, z jednej Grzegorza Brauna, z drugiej lewicowo-liberalny rząd.
6: A jeśli będą listy senackie wspólne, takie pod patronatem prezydenckim?
5: Warto się tutaj dogadywać. Z
6: również z Grzegorzem Braunem?
5: Warto się dogadywać
6: z albo się jest tamą, albo się
5: tak,
6: dogaduje z Grzegorzem Braunem.
5: Ale demokracja rządzi się swoimi prawami. W wyborach do Senatu mamy ordynację większościową. Albo po raz trzeci obóz prawicowy, szeroko rozumiany obóz prawicowy, odda za bezdurno Senat, albo się dogadamy z tymi wszystkimi, którzy podzielą, będzie delimitacja, podzielą się okręgami, tak jak zrobiła to 2 razy koalicja lewicowo-liberalna.
6: Wyobraża pan sobie, że na wspólnych listach senackich, jeżeli będą oczywiście,
5: nie,
6: tego
5: nie ma wspólnych list senackich, właśnie na tym polega uroda paktu senackiego, dobrze, że nie musi być żadnych wspólnych list senackich.
6: Dobrze, na pakcie wspólnym senackim, jeśli do niego dojdzie, będzie na przykład pan Pitoń, no i politycy Rozwój Plus.
5: Nie znam dokładnie tej osoby, podejrzewam, że po pana pytaniu, że jest to...
6: No, to jest taki człowiek góral, taki człowiek, który opowiada różne rzeczy, na przykład o Goranwolk i tak dalej, takie rzeczy, powiedziałbym, dość zaskakujące.
5: No to bardzo zaskakujące rzeczywiście. Chyba zacząć trzeba od tego, jeśli mowa o pakcie senackim, panie redaktorze, szanowni państwo, że mamy tutaj deklarację taką wstępną ze strony Pałacu Prezydenckiego. Więc te pytania najbardziej pewnie powinny być tam kierowane, gdyż bez roli Pałacu Prezydenckiego jako swojego rodzaju akuszera pewnie ciężko będzie pakt senacki zawiązać.
6: Dobrze, to jeszcze pytanie o Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiejszy Newsweek informuje, że Jarosław Kaczyński miał poinformować o czarnej liście, że pana to jeszcze tak? By ewentualnie na jakieś wspólne

0: Rozmawiamy tutaj o różnych rzeczach, tymczasem nie pyta mnie pan o kwestię, która wiąże się, bardzo poważnie to powiem, z suwerennością finansową państwa polskiego. Czwarty rok z rzędu zaproponowany jest deficyt w okolicach 7%, blisko 300 miliardów złotych. Kiedy ja byłem premierem, dług publiczny do PKB zmalał. Zredukowaliśmy dług publiczny z 51 na 49. Teraz po 4 latach on wzrośnie do 70-75% w ciągu tylko 4 lat. Wie pan, co to znaczy? To znaczy uzależnianie się od rynków finansowych i Komisji Europejskiej, a ja chcę dbać o suwerenność finansową.
1: No tutaj pan raczej z Mentzenem wspólnie by mówił, z prezesem Mentzenem, bo on też mówi bardzo dużo o rosnącym deficycie.
0: O rosnącym długu publicznym dramatycznie i o bardzo wysokim deficycie budżetowym, tak należy mówić. I przyznam, że tak, że tutaj jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy biją na alarm, łącznie z panem prezesem Mentzenem, który słusznie pokazuje, że tak gigantyczny deficyt jest bardzo dużym zagrożeniem i grozi podniesieniem również
1: pan
0: podatków
1: w przyszłości. Pan teraz chwali prezesa Mentzena, ale prezes Mentzen bardzo ostro atakuje pana. Wręcz mówił, że pan jest jedną z przeszkód do koalicji Sprawy i Sprawiedliwości.
0: To już proszę pytać jego, natomiast pamiętam jego ostatnie słowa krytyczne, wiążące się z długiem publicznym. Więc ja raz jeszcze podkreślę coś, co jest bardzo ważne, że mimo naszej wielkiej polityki społecznej, wydatków na bezpieczeństwo ponad 4%, obniżki podatków z 18 na 12 i kwota wolna 30 tysięcy złotych, a także programów lokalny rozwój w gminach i powiatach, dług publiczny do PKB zmalał. A to jest jedyna realna miara, jaką makroekonomiści porównują między sobą różne
1: Ale PSL
0: okresy.
1: Nie odpowiada w tym rządzie za ekonomię. Jest inny minister finansów i to on odpowiada za ekonomię. Dlaczego nie PSL? Przecież w wielu kwestiach...
0: Dlatego, że PSL żyruje ten fatalny rząd. No panie redaktorze, jak ktoś jest w jednym pokoju i od kilku lat służy tak naprawdę Donaldowi Tuskowi, tak jak PSL, no to jak my z kimkolwiek takim możemy w ogóle rozmawiać?
1: No to z kim możecie wchodzić w koalicję? Z PiS-em nie, bo ma czarną listę. Z Mentzenem nie, bo twierdzi, że pan jest
0: Panie redaktorze, ja mogę
1: może,
0: a propos moich dawnych kolegów, powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, Zjednoczona Prawica. I wtedy, kiedy ja byłem twarzą i pan prezes oczywiście również, w 23 roku, mieliśmy 35,5%. Potem w internecie pokazały się takie niedawno wykresy, Marek Jakubiak pokazywał i wyciągnął z tego bardzo słuszny wniosek, że jeżeli by spadały akcje jakiejś firmy, tak jak spadają notowania Prawa i Sprawiedliwości od sierpnia 2023, to w międzyczasie każda rada nadzorcza już by bardzo ostro zareagowała w firmie, prawda?
1: Ale po rozłamie one spadły jeszcze bardziej.
0: Ale
1: to nie jest tak, że po zsumowaniu jest dużo więcej
0: jest,
1: waszych...
0: Po zsumowaniu jest więcej, ale proszę dokończyć, pozwolić mi dokończyć tamtą myśl. Najważniejszą rzeczą w demokracji jest też mieć zdolność koalicyjną. I my na tę zdolność koalicyjną pracujemy. Ja nie obrażam innych liderów. Pokazuję wolę współpracy z innymi liderami. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście od 20 blisko lat takiej zdolności koalicyjnej
1: się pytam
0: za bardzo
1: to,
0: nie ma.
1: Z kim możecie współpracować? Pan mówi, z PSL-em no nie możemy, z Braunem nie możemy. No to z kim?
0: Możemy współpracować z każdą partią, która jest partią pozytywnie, konstruktywnie reagującą
1: PSL
0: na...
1: PSL jest taką partią?
0: Nie, dzisiaj nie jest taką partią. Zdecydowanie nie jest. PSL nie jest taką partią, która patrzy na ten deficyt budżetowy. Przecież oni mają potężną władzę. Oni mogą tę koalicję zerwać. Oni mogą zaprotestować przeciwko tak
1: no, ale wtedy
0: drastycznemu...
1: W koalicji
0: drastycznemu
1: z PiS-em.
0: Nie, tak drastycznemu, nie, wręcz przeciwnie, tylko dokończę myśl, drastycznemu zadłużaniu państwa polskiego grożącemu utratą suwerenności finansową.
1: No to z kim by zbudowali koalicję?
0: Oni mogą przejąć odpowiedzialność za stery, ponieważ jestem przekonany, że mój dawny obóz, także my, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, wolelibyśmy, żeby rządził sobie dzisiaj przez ostatni rok Władysław Kosiniak-Kamysz. Niech sobie rządzi, niech ma rząd mniejszościowy, niech zajmie się tylko dobrymi ustawami gospodarczymi. Będziemy go popierać.
1: Panie premierze, pamięta pan swój wpis, żadnego chaosu, ludzie muszą czuć się, mogą czuć się bezpiecznie w nocy, każdego dnia walczę o to, by Polska nigdy nie powtórzyła błędów popełnionych przez Francję, Niemcy i inne kraje Zachodu. Pamięta pan ten wpis na pewno swój. I filmik, który pan do niego dołączył.
0: Proszę.
1: Da, no pytać. Więc ten filmik, to jest filmik, który zagrała migrantka z Iranu, pokazująca piękno kultury polskiej. Nie ma pan poczucia, że no, nie najlepszy był to wpis?
0: Mam takie poczucie, panie redaktorze, że gdybym nie stosował zasady w swoim życiu, całym życiu zawodowym i tym korporacyjnym, biznesowym i w politycznym,

0: Lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie, to bym nie zaszedł tutaj, gdzie zaszedłem.
1: I prosi pan o przebaczenie, panią Sachar?
0: I ta zasada dotyczy tego, że jak mam swoich współpracowników, a oni mają jakieś potknięcie, czasami jakiś błąd popełnią, to po prostu trzeba im wybaczyć, pozwolić im działać, bo jakby byli sparaliżowani i pytali było wszystko, czy mogą zrobić to, czy mogą
1: tamto. Czyli to nie pan za UN zamieścił ten filmik, tylko jakiś współpracownik.
0: Panie redaktorze, czy ja robię, pan myśli, wszystkie filmiki, które się ukazują, zlecam je. Proszę o wykonanie tych filmików, tak jak poprosiłem o wykonanie filmiku dotyczącego elektronicznego dziennika.
1: Panie, że pan mówi, pan wybacza.
0: W elektronicznym dzienniku tylko jedna rzecz, bo myślę, że dzisiaj u progu rozpoczęcia nowego roku szkolnego to jest ciekawe. Trzeci rok z rzędu nie może sobie ten rząd poradzić z opracowaniem darmowego elektronicznego dziennika.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: teraz najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu w radiu RMF FM. Bo to właśnie stamtąd docierają do nas informacje o kolejnym amerykańskim uderzeniu na Iran. Tym razem siły Stanów Zjednoczonych zaatakowały dwie wyrzutnie znajdujące się na wyspie Larak. To pierwszy publicznie potwierdzony amerykański atak na irańskie cele od końca lipca. Według Amerykanów stanowiska miały być wykorzystywane przez Irańczyków do przygotowania działań związanych z minowaniem cieśniny Ormus. A jeszcze kilka dni temu Donald Trump wskazywał przede wszystkim na naciski gospodarcze jako sposób wywierania presji na Teheran. Czy ostatnie wydarzenia oznaczają, że Waszyngton zmienia swoją strategię? Jak komentuje się te decyzje w Stanach Zjednoczonych? O tym z naszym korespondentem w Stanach Pawłem Żuchowskim rozmawiał Piotr Salak.
1: To znów zmiana taktyki ze strony administracji amerykańskiej?
2: Dzień dobry, tego nie wiemy, musimy poczekać kilka dni. Wiemy, co zrobił Teheran. Iran natychmiast odpowiedział, zaatakował siły USA stacjonujące w Jordanii. Co wiemy o ataku Stanów Zjednoczonych? Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu. Prezydent USA Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że wszystkie miny zostały zdetonowane lub usunięte z wód międzynarodowych cieśniny Ormus, a Iranowi powiedziano, że każdy statek lub łódź umieszczająca nowe miny zostanie zniszczony. Ostatnie znane ataki USA na Iran miały miejsce pod koniec lipca, ponieważ wojna w ostatnich tygodniach utknęła w martwym punkcie, a Waszyngton groził nałożeniem kosztownych sankcji na kraje wspierające Iran. Mówi się też, że Trump chce przeczekać przedwyborczy czas. Prezydent nie chce teraz zajmować się konfliktem z Iranem, bo wkrótce ruszy ostra kampania przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. W pierwszej połowie września w Teksasie odbędzie się też konwencja Partii Republikańskiej, która ma zmobilizować republikanów. Administracja, patrząc na sondaże, wielu Amerykanów sprzeciwia się działaniom w Iranie, obawia się, że to może wpłynąć na nastroje wyborcze. Dlatego Trump, jak mówi się nieoficjalnie, chciał zmienić taktykę na najbliższe tygodnie i głównie uderzać w Iran ekonomicznie, blokować porty, utrudniać dostawy, a zawiesić operacje wojskowe. Jest też i inna kwestia. Szereg dowódców wojskowych oceniło w dokumencie dla szefa Pentagonu Pita Hegseta, że dalsze operacje na dużą skalę przeciwko Iranowi są nie do utrzymania i osłabią gotowość sił USA do odpowiedzi na inne kryzysy, podał w niedzielę dziennik Washington Post. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Pawłowi bardzo dziękujemy. Jeszcze informacja, którą przekazują agencje. Irańska armia właśnie poinformowała, że zaatakowała bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a tam stacjonują siły USA. Teheran określił atak jako odwet za wczorajsze uderzenie sił amerykańskich właśnie na wyspę Larak.
0: O tym, co aktualnie dzieje się na świecie, jesteście na bieżąco dzięki RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Pół godziny później w ciszy sypialni stali naprzeciwko siebie. Jej oczy były niemal czarne. Migotliwy blask świec tworzył na skórze Leny drgające cienie. Bruno zsunął powoli ramionczka jedwabiu i suknia z cichym szelestem spłynęła na dywan. Po chwili ciało Leny, złote w półmroku, ozdabiały jedynie brylanty i szmaragdy rzucające refleksy na jej rozgrzaną skórę. Bruno przysunął miseczkę stojącą na blacie nocnego stolika i zanurzył palce w oliwie. Poprowadził powoli dłonią po ramieniu Leny i obwiódł czułym gestem jej pierś, rysując na niej oliwą świetlisty krąg. Ona ugięła kolana i położyła się. Rozchylając nogi, czuła, jak rozkosz zwilża jej rozgrzane wnętrze. Ciepłe blaski porannego słońca igrały na zaciągniętych storach i delikatnymi smugami migotały na ścianach sypialni. Lena przeciągnęła się i otworzyła oczy. Chłód jedwabnej pościeli czule pieścił jej rozgrzaną skórę i koił obolałe ciało. Ale ten ból był tylko rozkosznym wspomnieniem drapieżnej namiętności, jaką prawie do świtu obdarzał ją Bruno. Leniwie przekręciła się na bok. Rozejrzała się i uśmiechnęła. Na podłodze leżały rozrzucone ubrania, bielizna, suknia, spodnie. Wszędzie widać było ślady ich gwałtownego pożądania. Jeden z kieliszków spadł ze stolika. Drugi z resztkami wina stał obok pustej butelki. Sypialnia wyglądała tak, jakby demon ciemności i anioł raju stoczyli zwycięską walkę, w której każdy był pokonany i wygrany zarazem. Ciepły wiatr poruszył kotarami. Do pokoju wpadł jasny promień światła. Zamigotał i tysiące błysków przemknęło po suficie sypialni. Poruszyła się. Ciężar brylantów i szmaragdów na szyi niemal odebrał jej na chwilę oddech. Nagle pod powiekami zobaczyła ciemność i ogarnął ją niemal profetyczny lęk. Dotknęła koli, a wtedy lęk stał się bez mała namacalny. Już wiedziała, czuła całą sobą, że jej spokój, szczęście, otaczające ją piękno nie będą trwały wiecznie. A naszyjnik napisze dramatyczną historię. Rozdział trzeci. Nocny klub. Bristol tonął w ciszy gorącego poranka. O godzinie 8:00 w hotelach tej kategorii raczej niewielu gości kręci się po holu. Magda zajrzała do restauracji, gdzie na szwedzkim stole już serwowano najróżniejsze przysmaki. Na razie jednak zaledwie parę osób siedziało i ziewało nad filiżanką porannej kawy. Jej ekscentryczni podopieczni powoli zaczęli się schodzić i około 10:00 wszyscy pałaszowali z apetytem śniadanie. Towarzyską siłą ciążenia cała grupa usiadła w końcu przy jednym dużym, okrągłym stole i Magda zagaiła rozmowę o programie na pierwszy dzień zwiedzania.

0: Jest piękna pogoda, dlatego po południu proponuję spełnić pierwszą z Państwa próśb i wybrać się do ogrodu zoologicznego. To niedaleko, za mostem. Możemy nawet pójść na piechotę. Pan Karol na pewno będzie zadowolony, a Państwo, zaręczam, wypoczną w tym pięknym parku. Wieczorem na wniosek pani Pembroke idziemy do klubu. Mamy rezerwację na 21. A teraz zapraszam na spacer traktem królewskim. Lunch zjemy w jednej z restauracji na Starym Mieście. Cudowny plan, urozmaicony, ciekawy i można odpocząć. Wykrzyknęły zgodnie Ethel i Alice, ubrane tym razem w kwieciste kreacje. A kiedy obejrzymy jakąś drogę krzyżową? Rita wyglądała na zawiedzioną. Jutro, pani Rito. Żeby objechać w Warszawie miejsca tego typu, potrzebujemy busa, a jutro wieczorem druga z planowanych atrakcji. Magda zawiesiła głos dla podkreślenia dramaturgii. Rejs statkiem po Wiśle. To radochy wielkie. Wszystkie razem w woda wpaść. Wykrzyknął uradowany Rishi i rozejrzał się, uśmiechając się promiennie. Pełne zdumienia milczenie uznał za radosną aprobatę dla pomysłu i kiwał zapamiętale turbanem. Myślę, że plan jest dobry. Co państwo sądzą? Zawtórował mu Harry. Wspaniały! Ethel była zachwycona. Magda, jesteś mistrzem organizacji. Zgodziła się i czule popatrzyła na Łaszyńską. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak wyruszyć w drogę. Umawiamy się za 15 minut w holu przy wyjściu z hotelu. Tam będę na państwa czekać. Magda zakończyła naradę. Niebawem cała grupa spokojnie szła w kierunku Starego Miasta. Wypełniony historycznymi i biologicznymi atrakcjami dzień minął bardzo szybko. Kiedy po wizycie na Starym Mieście i w zoo dojechali do hotelu, była 18. Wszyscy uznali, że potrzebują około 2 godzin na przygotowanie się do wyjścia do nocnego klubu. Towarzystwo rozeszło się do pokoi, a Magda pędem poleciała na przystanek. Miała tylko godzinę na przygotowanie się do wieczornej wizyty w klubie. Punktualnie o 19:30 była już w holu hotelowym i czekała na gości. Pierwszy zjawił się niezawodny Rishi. Wyglądał niezwykle wytwornie, w jedwabnej, turkusowej kamis, tunice rozciętej po bokach, turbanie w takim samym kolorze i ciemnych spodniach. Magda aż się skłoniła, składając ręce, oczarowana wyglądem egzotycznego Brytyjczyka. Rishi też ukłonił się głęboko i usiadł obok Łaszyńskiej, wyprostowany jak struna i uśmiechnięty od ucha do ucha. Magda, ty jak rajski ptaka piękna jesteś. Komplementował ją tak entuzjastycznie, że aż zaczęła się obawiać o los jego zjawiskowego turbanu. W tym momencie z windy wysiedli Jonesowie i Karol. Rita, mimo lekkich krągłości, wyglądała bardzo ładnie w czerwonej sukience za kolano. Harry miał granatową koszulę i kremowe spodnie z doskonałej flaneli. Tym razem bez amuletów i aparatów sprawiali całkiem przyjemne wrażenie. Karol też pozostawił swoją ukochaną w pokoju. Chwilowo uwolniony od lornetki, mimowolnie gładził się po brzuchu, jakby czegoś mu brakowało.
1: Dawna i współczesna Warszawa w kryminalnym wydaniu. Zabójcza wycieczka za moment w RMF FM.

Podeszli do Magdy i Rishiego i wdali się w rozmowę, a po chwili otworzyły się drzwi windy i do holu weszły Alice oraz Ethel, pogodne i roześmiane. Alice miała koronkową bluzkę do czarnych spodni, jej przyjaciółka kremową sukienkę. Po nich w holu pojawili się Kowalscy. Magda musiała przyznać, że Halinka i Pawełek mieli dużo lepszy gust, jeśli chodzi o wieczorową modę. Pani Kowalska całkiem nieźle prezentowała się w jasnej sukni w delikatne kwiaty. Małżonek porzucił swoje skarpety i sandały na rzecz świetnych zamszowych mokasynów, które doskonale korespondowały z tabaczkowymi spodniami i koszulą w kolorze bordo. Grupa rozmawiała, oczekując na resztę. Drzwi windy ponownie się otworzyły i oczy wszystkich zwróciły się ku oksfordzkiej, ognistej, czarnej mambie, która przyoblekła się na to wyjście w wąską kieckę w czerwono-czarne, nieregularne pasy. Świetnie dopasowała kreację do czarnych szpilek Louboutina. Ich czerwone spody były doskonałym uzupełnieniem całości. Cześć! Zawołała Karol, zdając sobie sprawę z wrażenia, jakie zrobiła na zgromadzonych. Panowie wpadli w zachwyt. Czarno-czerwona mamba podeszła prosto do Karola, który w osłupieniu nawet nie zauważył, jak mały wamp wsunął swoją drobną dłoń pod jego ramię. Witaj, przystojniaku. Głos mamby był lekko schrypnięty i kusząco niski. Pierwszy taniec jest nasz, prawda? To nawet nie było pytanie, tylko uwodzicielskie stwierdzenie faktu. Karol tkwił ciągle w niemym podziwie dla małej kusicielki. Wreszcie ocknął się z chwilowego otępienia i wyszeptał: wyglądasz jak czarno-czerwony Broadbill. Wszyscy spojrzeli na mambę jeszcze uważniej. Jaki Bill? Zapytała Halinka. Szeroki, szeroki rachunek. Pawełek odruchowo przetłumaczył nazwę, nie odrywając wzroku od czerwono-czarnej sensacji wieczoru. Halina wzniosła oczy ku niebu. Mamba zatrzepotała długimi rzęsami, lekko zaskoczona tym jakże wyszukanym porównaniem, ale ponieważ najwyraźniej wszyscy powoli przyzwyczajali się do ornitologicznych skojarzeń Karola, westchnęła tylko i poklepała go po dłoni. Jesteś czarujący. Uśmiechnęła się rozkosznie. Domyśliła się, iż w ustach Zacha był to wyszukany komplement. W tym momencie pojawił się profesor w eleganckim lnianym garniturze z piękną laską ze srebrną główką. Byli w komplecie. Do klubu jazzowego nie mieli daleko, więc hotelowy bus szybko dowiózł rozbawione towarzystwo na miejsce. Magda trochę się denerwowała, czy Brytyjczykom przyzwyczajonym do słynnych londyńskich świątyń jazzu spodoba się miejsce, które dla nich wybrała. Szybko jednak uspokoiła się, gdy weszli do środka. Coraz bardziej lubiła swoich podopiecznych. Jak dotąd nie mieli o nic pretensji, wszystko im się podobało. Tutaj też zdawali się być zadowoleni, co sygnalizowali uśmiechami i okrzykami zachwytu. Fajne miejsce, bomba! Karol jako pierwsza wyraziła aprobatę. Magda, świetnie wybrałaś. Przyćmione światło, rewelacyjny wystrój i super muza, jak słyszę. Podszedł kelner i skierował grupę do odosobnionej loży, którą przygotowano dla Magdy i jej podopiecznych. Pomieszczenie było komfortowe i na tyle obszerne, że swobodnie mogło pomieścić do 12 osób. Pod ścianami wygodne kanapy zachęcały do wypoczynku. Loża była dyskretnie otwarta na główną salę, więc bez przeszkód można było słuchać muzyki i na tyle odosobniona, że rozmowy w środku nie przeszkadzały innym. Na małych stolikach obsługa postawiła półmiski z zakąskami i kieliszki. Wspaniale, ja poproszę wino. Ale rozsiadł się wygodnie i natychmiast objął ramionami Ritę i Alice, która usiadła z drugiej strony.

Dla mnie na początek gin z tonikiem. Karol z miną bywalczyni usiadła na środku kanapy i poklepała miejsce obok, wymownie zerkając na nieco zagubionego Karola, który najwyraźniej postanowił poddać się biegowi zdarzeń i przycupnął nieśmiało obok. Reszta gości usadowiła się wygodnie. Zaczęto zamawiać drinki. Profesor poprosił o whisky, Etel poszła za jego przykładem. Podobnie Pawełek, mimo że Halinka próbowała oponować. Najwyraźniej jednak Kowalski postanowił tego wieczoru przeistoczyć się w stanowczego macho, bo natychmiast zgasił jej protesty. Hela, będę pił co chcę, ty też. Co zamawiasz? Ten bunt był tak niespodziewany, że reszta towarzystwa umilkła na chwilę. Kowalska zdumiona spojrzała na męża i bez namysłu odpowiedziała: wezmę białe wino, kochanie. Pisnęła potulnie, co było widomym potwierdzeniem znanej zasady, że kobiety poskramia się stanowczością. Panowie spojrzeli z uznaniem na Pawełka. Panie z podziwem, acz dyskretniej. Ja prosić przezroczysta woda. Rishi, rozpromieniony, zwrócił się do zdezorientowanego kelnera. Z gazem czy bez? Kelner starał się uściślić zamówienie. A jest bez gazu woda w Polska? Niealkoholowana woda tu jest? Zapytał zdumiony Hindus. Kelner znieruchomiał. Na szczęście Magda szybko pojęła, o co chodzi. Pan chce kieliszek polskiej wódki, czystej, zwróciła się do zagubionego młodego człowieka. Reszta pań zamówiła wino i kelner poszedł realizować zamówienie. Tymczasem zmienił się repertuar i z sali dobiegły rozkoszne dźwięki muzyki Glenna Millera. Karol natychmiast zaczęła podrygiwać i zachęcać wszystkich do wyjścia na parkiet. Złapała Karola za rękę i wyciągnęła z loży. Za nią pomknęli rozochoceni Jonesowie. Alice i Ethel pod ramię sunęły na parkiet. Pawełek złapał połowicę za rękaw i podążał ochoczo za nimi, nie zważając na lekki opór Halinki. Rishi skłonił się dwornie przed Magdą i oboje dołączyli do pozostałych. Profesor, osamotniony, słuchał muzyki, patrząc z uśmiechem na tańczących towarzyszy. Niedługo zresztą, bo Ethel podbiegła do niego i wkrótce całe towarzystwo pląsało w rytm Chattanooga Choo-choo, a potem Little Brown Jug. W tym czasie przyniesiono zamówione drinki i kiedy zziajani, ale uśmiechnięci goście wrócili, wszystko było już na stolikach. Proponuję najpierw wypić zdrowie naszej wspaniałej Magdy, najlepszej przewodniczki w Warszawie. Twoje zdrowie, Magda. Harry wysoko podniósł kieliszek. Zdrowie, zawtórowała reszta z uśmiechem. Dzięki, kochani, wasze zdrowie. Jesteście wspaniali i cudownie się z wami pracuje. Łaszyńska z ochotą spełniła toast. Ulżyło jej, jak każdemu przewodnikowi, kiedy dowiaduje się od gości, że są zadowoleni i świetnie się bawią. Zawsze uważała, że dokładnie o to chodzi w tej robocie. Usiedli i atmosfera się rozluźniła. Część osób jadła, inni pili kolejne drinki. Magda wyszła na chwilę na zewnątrz. Tam odetchnęła głęboko wieczornym powietrzem. Była naprawdę zadowolona. Goście świetnie się bawili i najwyraźniej zgrali się jako grupa. Uspokojona wróciła do środka. Akurat pojawili się kelnerzy z nowym zestawem, tym razem ciepłych przekąsek i kilkoma butelkami wina.

0: Zbliża się godzina trzecia, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem.
0: Słuchamy.
1: Zapraszam. O trzeciej utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, prosimy o szczególną uwagę, jeżeli jedziecie w kierunku Wrocławia. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz w tegorocznym wielkoszlemowym US Open. Jest trzecia. Zaczynamy. Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem. Na węźle Łódź Południe ciężarówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas łącznicy zjazdowej w kierunku Wrocławia. Jedźcie ostrożnie. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, nad takim rozwiązaniem pracują Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe pomysły powstały po incydencie z lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Jak ma działać nowy system? To wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Jest to przejęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu, gdzie to zagrożenie występuje i że należy oczywiście zachować nie tylko spokój, ale śledzić komunikaty służb.
2: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Na razie główną formą przekazania informacji pozostają alerty rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do odwołania obowiązuje zasada, że takie alerty będą rozsyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce.
1: W kalendarzu mamy już 1 września, początek nowego roku szkolnego, a wraz z nim ważne zmiany w szkołach podstawowych. Dziś wejdzie w życie zakaz używania tam przez uczniów telefonów komórkowych. Wdrażaniem przepisu mają się zająć nauczyciele, zaś dyrektorzy szkół mogą wyznaczyć specjalne miejsce do przechowywania telefonów. Jak egzekwowanie tego przepisu wyobrażają sobie nauczyciele z Lublina?
4: To jest trudna sprawa. Kwestia pozostawiania telefonów komórkowych w szafkach szkolnych jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Będę oczywiście rekomendowała szafki.
5: Jeżeli nie będzie jakichś miejsc, gdzie te telefony będą oddawane, to na pewno pilnowanie, aby uczniowie z tych telefonów nie korzystali.
6: Kolejna rzecz, którą będziemy musiały dopilnować.
7: Jak pilnować?
6: Po prostu patrzeć, czy dzieci wyciągają telefony.
8: Najlepszym by było to, żeby telefony pozostały po prostu w domu i to by było najlepsze.
7: Ale... Wierzy pan w to?
8: Nie wierzę, natomiast tak będziemy przekonywać rodziców. Myślę, że duża część da się przekonać.
1: Głosy nauczycieli z lubelskich podstawówek zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: Cieszą nas takie fakty.
1: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z numerem 8 Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3. To jej trzecie zwycięstwo w trzecim meczu z tą rywalką. W drugiej rundzie Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorską. To spotkanie w czwartek. W najbliższy weekend wielki finał 15. edycji Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach 5-osobowe sztafety złożone z pracowników firm i instytucji pobiegną w szczytnym celu.
9: Będziemy biec nieustająco po to samo. Po to, żeby innym się żyło lepiej i dobrze, i sprawniej, i normalniej. Biegamy od 15 lat dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach. Pomagamy protezować, pomagamy stawiać na nogi, odzyskiwać wiarę w życie i w sens tego życia i w marzenia.
1: Zapowiadała Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Wczoraj ruszyły biegi wirtualne dla tych, którzy nie mogą pojawić się na miejscu zawodów. Rodzinna firma Smak z miejscowości Dziardonice w Kujawsko-Pomorskiem odbudowuje się po pożarze, który w kwietniu zniszczył główną halę produkcyjną i magazyn. Jej właściciele postawili jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków. Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała Magdalena Greinert.
10: Zostawiliście wszystko, co macie, po to, żeby ten zakład dalej działał, żeby ta fabryka dalej działała.
11: Tak, dokładnie. Zarówno nasze jakieś prywatne domy i nieruchomości, części wspólne, które mamy ze wspólnikami. No do tego stopnia zaangażowani jesteśmy, że nawet częściowo zaanektowaliśmy nasze domy do pracy obecnie przy naszej produkcji, a mianowicie naklejania etykiet na produkty z racji tego, że mamy ograniczone ilości, więc jakby zero półśrodków, dajemy wszystko, co możemy, żeby móc się możliwie jak najszybciej odbudować i wrócić do normalności, jeżeli chodzi o wydajność produkcji.
10: A jak ta praca właśnie jest teraz zorganizowana? Co się udaje robić tutaj, jak sobie z tym wszystkim radzicie?
12: W tej chwili już udało się poukładać to wszystko. Tak naprawdę w
7: momencie pożaru nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będziemy w stanie produkować, dokąd ten pożar dosięgnie, gdzie go się uda strażakom zatrzymać i z czym zostaniemy, co zostaniemy następnego dnia. Udało się tak naprawdę strażakom ocalić tą nową część produkcyjną, do której tak naprawdę w ciągu 2 tygodni się przenieśliśmy i tam zaczęliśmy produkować. Na początku praca była rotacyjna. W tej chwili działamy, mamy gdzieś na około 80% wydajności. Udało się nam tak naprawdę zachować całą załogę i nikogo nie zwolnić, co było tak naprawdę naszym celem, ponieważ tutaj tak naprawdę pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu pracowali też od przez 20-30 lat. I tak naprawdę to nie był tylko nasz dramat, tylko tak naprawdę to był dramat 50 rodzin, które tutaj tak naprawdę mieszkają wokół nas. To my nie mamy żadnych pracowników z daleka, nie ściągamy. To są wszystko tutaj lokalni pracownicy, lokalni ludzie i tak naprawdę to nie była tylko walka tak naprawdę o nasze majątki, tylko też to była walka tak naprawdę o pracowników, o tutaj tak naprawdę zachowanie jakiejś tam stabilności w naszej tutaj małej społeczności.
10: Teraz widać, że to wszystko się buduje. A czy były takie momenty zwątpienia, kiedy zobaczyliście ogrom, skalę tego, co się wydarzyło i pomyśleliście sobie, że no to jest po prostu niemożliwe, żeby się z tego podnieść?
11: Ja myślę, że taki moment mógł być tylko w samym momencie pożaru. To był taki moment, gdzie ja na przykład sam osobiście troszeczkę zwątpiłem, co będzie,

0: co nawet konkurencja się odzywała, czy nie potrzebują jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. Także tutaj było niesamowite tak naprawdę sposób, w jaki firma była prowadzona przez te lata. Tak naprawdę to wróciło. To podejście do ludzi, do tej społeczności tutaj, tak naprawdę to tego dnia wróciło. I to był taki początek, który też dał nam jakąś tą motywację do pracy i do dalszej walki o tą naszą firmę. Dodatkowo tak naprawdę też pojawił się pomysł, żeby tak jakby uzyskać jakieś wsparcie z zewnątrz. Też spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek, bo teraz jest moda na organizowanie zbiórek, bo zbiórki tak naprawdę uważamy, że nie są dla prywatnych firm, tak? My musimy sami sobie na to zapracować, tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, my też musimy sobie sami na to zapracować. Pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc, bo odzywały się do nas osoby naprawdę z całej Polski, których nie mieliśmy w ogóle pojęcia, że śledzą naszą historię. Pytali się, jak mogą nam pomóc i wymyśliliśmy taki właśnie sposób, że ten sklep internetowy będzie jakąś taką pomocą dla nas, która realnie nam pomoże w tym, żebyśmy odbudowali się i w tym, żebyśmy utrzymali pracowników, bo to nie jest tylko pomoc finansowa, tylko to też jest zaangażowanie wszystkich ludzi w pracę i w odbudowę tego zakładu, bo tutaj też musimy powiedzieć, że nasi pracownicy też stają na wysokości zadania i naprawdę przychodzą w sobotę, w niedzielę sami, wychodzą z inicjatywami. Coś niesamowitego.
1: Wasz sklep internetowy zaczął działać i?
2: No i zaczęło się dziać. My do końca nie wiedzieliśmy, jaka to będzie skala. My gdzieś jeszcze trochę wcześniej planowaliśmy to otwarcie sklepu jeszcze przed 20 kwietnia, ale robiliśmy to na spokojnie. Chcieliśmy zrobić z tego taką perełkę, ale sytuacja, która wyszła, zmusiła nas do szybkiego działania. No i otworzyliśmy sklep. Były stopniowe jakieś przyrosty poprzez jakieś nasze zwykłe posty, nasi znajomi, przyjaciele, rodzina. No i potem pojawiły się posty tutaj naszego lokalnego inicjatora różnych takich zrzutek społecznych, pomocy. To był taki pierwszy motyw, gdzie się troszeczkę przeraziliśmy, bo weszło nam bardzo dużo zamówień, ale to było tylko preludium. Dopiero uderzenie było, kiedy pan Kamil z profilu pomysłodawcy opublikował post o naszym pożarze. Nasz informatyk, pan Marcin, nam pomógł w nocy i udało nam się te serwery wzniecić i powstały kolejne zamówienia, aż rano o godzinie 7 tu się pojawiliśmy wszyscy, wydzwoniliśmy naszych pracowników, ci, którzy tylko mogli, to poświęcili całą niedzielę i zaczęliśmy pakować i tak to trwa do dnia dzisiejszego. Wczoraj skończyliśmy o 22, ale to była tylko praca sklepowa, że tak powiemy, a potem siedzimy po nocach i załatwiamy sprawy na bieżąco, które są do prowadzenia firmy, związane z odbudową, ale to już jest praca bardziej przy komputerze, więc kończymy późną nocą, wstajemy rano i przy ogromnym wsparciu, to co wspomniał Adam, pracowników, bo to naprawdę gloryfikować ich zachowanie, bo jest niesamowite i ludzie mają swoje rodziny, dzieci, a pomimo tego poświęcają każdą wolną chwilę, żeby móc się zaangażować, czy to w sklep, czy to w odbudowę, czy po prostu w naszą tradycyjną produkcję hurtową.
1: Czy z tej całej strasznej, smutnej i przerażającej historii jednak wyszło coś dobrego? Bo tak mam takie wrażenie, słuchając tego, że oczywiście źle, że to się wydarzyło, ale przy okazji dowiedzieliście się wielu i rzeczy i chciałam zapytać, czego dowiedzieliście się o sobie, o czym nie mieliście wcześniej zielonego pojęcia?
2: No my na pewno jako gdzieś tutaj kolejne pokolenie, które będzie prowadziło nasze przedsiębiorstwo, byliśmy trochę zaangażowani, zarówno Adam, jak i ja, przez wiele lat ostatnich nasze życia zupełnie w inną branżę, wyuczone nasze zawody, ale z nastawieniem oczywiście tutaj powrotu. Ten pożar na pewno przyspieszył naszą naukę pod kątem prowadzenia tego typu przedsiębiorstwa, pod kątem produkcji i no taka szybka bardzo nauka. Jeżeli chodzi o nas, my znamy się od dziecka wszyscy, zarówno Adam, jak i Stanisław, który też jest tutaj trzecim wspólnikiem z tego ostatniego pokolenia najmłodszych, to znamy się wszyscy od dziecka, ale jednak takie dorosłe życie i ta sytuacja pokazała, jak możemy na siebie wzajemnie liczyć i widać taką, powstała jakaś tego typu, jakaś większa więź na pewno, przepraszam, między nami. Takie wsparcie zarówno w sprawach prywatnych, jak i przede wszystkim biznesowych. Sytuacje, kiedy możemy sobie wzajemnie pomóc, nawet załatwić jakieś prywatne sprawy, bo akurat jeden z nas jest gdzieś na jakichś innych spotkaniach, więc to takie duże wsparcie mi się wydaje i duża nauka dla nas i myślę, że to na pewno będzie tylko na korzyść na przyszłość.
1: A ludzie jak was postrzegają? Zdziwiło was trochę to, co się w ogóle wydarzyło? Nie tylko wśród tych waszych najbliższych i super ludzi, którzy z wami od lat pracują i przyszli wam pomóc, ale tych, którzy w ogóle nie wiedzieli, że wy istniejecie do tej pory.
0: Nie, no zdecydowanie. To tak jak mówiliśmy, to nie spodziewaliśmy się takiej

0: tego nawału, takiej fali dobra, no tak jak to już określiliśmy, to już nie fala, tylko tsunami dobra.
1: Mówili w rozmowie z naszą reporterką Adam Barański i Jan Sokołowski, właściciele firmy Smak. To wszystko na teraz, fakty wracają punktualnie o 4:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dwanaście minut po trzeciej i mamy nowy sezon, a w nim dalej pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM z najważniejszymi informacjami z dróg, ze świata, z kraju. Anita Janczak z wami. I oczywiście do tego najlepsza muzyka. Alphaville to na początek.

nie ma miejsca jak dom, powiedział każdy po nocnej zmianie mrozu w RMF FM. 23 minuty po trzeciej. Fajnie słyszeć się z wami w pierwszej kawie na ostatniej prostej nocnej zmiany. 3-3-2-2, tu tradycyjnie nasza lista obecności. Wiem, że po drugiej stronie mamy kierowców i od razu zacznę od dobrej informacji. Jak słyszeliście w faktach RMF FM, były drobne problemy na A1 w Łódzkiem. Tam już przejdziecie spokojnie w stronę Wrocławia. RMF zawsze z wami i z najważniejszymi informacjami. A do tego najlepsza muzyka, żeby ta podróż milej i szybciej wam mijała. Mike

Tak, muzycznie. Jeszcze przemycamy wam wakacje. Messiah w RMF FM do pierwszej kawy, 3:30 na zegarach. Otwieramy nowy miesiąc, nowy sezon i wygląda na to, że pierwszy wrześniowy spacer do szkoły będzie całkiem przyjemny. Termometry w ciągu dnia pokażą około 20 stopni w Suwałkach i Łodzi, po 23 w Opolu i Katowicach, a nawet 25 w Krakowie i Rzeszowie. Na północy warto tylko zabrać parasol, tak na wszelki wypadek, bo wrzesień najwyraźniej jeszcze nie zdecydował, czy już być jesienią.

0: tak, was najlepszą muzyką nastrajamy do pierwszej kawy. Pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM, w programie, w którym informujemy was o tym, co najważniejsze. I jeśli przespaliście wieczór, noc, to i teraz dopiero otwieracie oczy, z nami możecie nadrobić, co działo się na przykład na kortach wielkoszlemowego US Open.
1: Iga Świątek jest w drugiej rundzie turnieju. Polka rozstawiona z numerem 8 bez większych problemów pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3.
0: No dobrze, czyli to oznacza, że Iga jest w świetnej formie. Oglądałeś to spotkanie?
1: Tak, jest w świetnej formie, zgadza się. Bardzo dobrze serwowała, ani razu nie dała się przełamać i nie musiała bronić breakpointa. W drugiej rundzie zagra z Argentynką Nadią Podorowską. Polka mierzyła się z nią już wcześniej, tylko raz. Wygrała w półfinale French Open w 2020 roku.
0: No dobrze, ale dla równowagi, no to tutaj niestety nie był to udany wieczór dla naszej Mai Chwalińskiej. No,
1: niestety, Maja przegrała z Amerykanką Taylor Townsend i pożegnała się z turniejem singlowym.
0: I to nie koniec sportowych emocji, bo dzisiaj również kolejne starcie.
1: Tak, i czekamy do wieczora. Dwa starcia dokładnie. O 20:30 kibicujemy Magdalenie Fręch, która zmierzy się z Iwą Jowicz, i o 22:00 Magdzie Linet, która stanie naprzeciw Francesce Jones.
0: To już wiecie, jak spędzić wieczór pierwszego.

na Westerplatte trwają przygotowania do rocznicowych uroczystości II wojny światowej. Na miejscu jest nasz reporter, z którym połączymy się w Faktach RMF FM punktualnie o 4:00. Bądźcie z nami.

0: Na zegarach czwarta, zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Słuchamy.
1: Zapraszam. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Za niespełna godzinę na Westerplatte rozpoczną się centralne obchody. Minister finansów USA apeluje do Rosji o poparcie planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. W faktach także komentarze europejskich mediów po referendum na Islandii. Za niespełna godzinę na Westerplatte rozpoczną się centralne obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. O 4:45 zawyją syreny alarmowe. Dokładnie o tej godzinie w 1939 roku padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Przy pomniku obrońców Wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się tam o tej porze? Dzień dobry.
2: No jest jeszcze zupełnie ciemno i na razie dominuje tutaj atmosfera oczekiwania i zadumy. To, co zwraca od razu uwagę, to podświetlony w biało-czerwonych barwach pomnik obrońców Wybrzeża. W oddali widzę również napis "Nigdy więcej wojny". Trwają ostatnie techniczne przygotowania. Rozstawiane są armaty, z których oddany będzie uroczysty salut. Powoli przychodzą tu kolejne osoby. Są harcerze, żołnierze, delegacje. Za chwilę, bo o 4:15 kwiaty na cmentarzu złożą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Później wszyscy przejdą przed pomnik. Uroczystości rozpoczną się, tak jak wspominałeś, o 4:45. Usłyszymy wtedy dźwięk syren. Z Westerplatte, Stanisław Pawłowski.
1: Dziękujemy za te relacje. Ze Staszkiem połączymy się ponownie w Faktach za godzinę. Minister finansów USA Scott Bessent apeluje do Rosji o poparcie planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. Do rozmowy Bessenta z rosyjskim ministrem Antonem Siluanowem doszło na marginesie szczytu G20. Wiceszef portalu Defense24 Mariusz Marszałkowski podkreśla, że Amerykanie nie chcą upadku Rosji, bo ich głównym rywalem są Chiny.
3: W polityce amerykańskiej upadek Rosji oznaczał automatycznie znaczny wzrost znaczenia Chin. Stanie się Rosji jako wasalem Chin jest z perspektywy amerykańskiej nieakceptowalne. To jest szerszy interes strategiczny Stanów Zjednoczonych, żeby tak balansować dzisiejszym układem sił na świecie, żeby powodować, że Amerykanie dalej będą hegemonami, natomiast cała reszta świata będzie w jakiś mniejszym bądź większym stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych.
1: O tym, jak może w następnych latach i dekadach wyglądać ta rywalizacja i czy grozi nam globalna konfrontacja, możecie posłuchać w najnowszym odcinku podcastu Wojna Światowa na RMF On i na kanale RMF24 na YouTubie.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Zimny islandzki prysznic, stracona szansa i porażka Unii Europejskiej. Tak media w Europie komentują wyniki referendum w Islandii. Mieszkańcy tego wyspiarskiego kraju opowiedzieli się przeciwko rozmowom o wejściu do Unii. Obawiają się utraty swobody w podejmowaniu decyzji i ograniczeń w rybołówstwie. Od lat Islandia zajmuje czołowe miejsce w rankingu państw najlepszych do życia. Nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku rozmawiał z mieszkającymi na wyspie Polakami.
5: Miejsce spokojne, zasoby naturalne, w sensie utrzymanie się i tak dalej, prąd, woda, to jest fajne, jeżdżenie elektrycznym samochodem prawie za darmo. Wiadomo, że tak jak po całej sytuacji na świecie, wszystkie ceny poszły do góry.
6: To jest tak spokojnie, jakby wszystko się rozwiąże, wszystko tak fajnie płynie. Ludzie są mimo wszystko dużo bardziej przyjaźni do siebie, może dlatego, że ta natura jest dosyć ostra.
1: A jaka jest ta druga strona medalu?
7: Jest nas tutaj 300 coś tysięcy osób na wyspie. Dużo rzeczy jest tak, że się leci trochę na prowizorce.
1: O plusach i minusach życia na Islandii usłyszał wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Na koniec tych faktów wracamy do Polski. Mural upamiętniający Andrzeja Załuchę odsłonięto wczoraj w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To właśnie w tej okolicy artysta mieszkał z rodziną i tragicznie zmarł 35 lat temu.
8: Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że tu se to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam. Tutaj mieszkaliśmy niedaleko przez wiele lat, także no tata był obecny w tej dzielnicy.
9: Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Załuchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
1: Mówili Mateusz Masior, prezes Fundacji imienia Andrzeja Załuchy, a wcześniej Agnieszka Załucha, córka artysty. Malowidło możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

i zaglądamy w mapy pogodowe. A tam w ciągu dnia będzie deszczowo na północy, szczególnie i tak w pasie od Szczecina do Olsztyna. Na termometrach między 18 a 23. W centrum też popada, w okolicach Warszawy 21 stopni, a w Krakowie i Rzeszowie nawet po 25 stopni. 5 minut po 4:00, tu pierwsza kawa z RMF FM. W nowym sezonie 1 września i jak słyszeliście w paktach RMF FM, na Westerplatte jest nasz specjalny reporter, z którym połączymy się o 4:45. Wtedy syreny przypomną o pierwszych strzałach II wojny światowej i my również będziemy tam na miejscu. Anita Janczak, dzień dobry.

to tak do spokojnej pobudki wam gramy, tak nastrojowo. Zaliam w RMF FM, pijemy z wami pierwszą kawę o 4.16 w nowym miesiącu. I wiecie, wrzesień ma tę niezwykłą właściwość, że nagle wszyscy czegoś szukają. Plecaka, planu lekcji, stroju na bław, albo własnego życia po wakacjach. My was przeprowadzimy przez ten dzień. Może białych koszul za was nie wyprasujemy, ale wam przypomnimy o tym. A z najlepszą muzyką sprawimy, że te przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego pójdą wam niezwykle gładko. To dajcie głośniej teraz RMF FM.

I takie nowości dla Was gramy o poranku. Margaret i Prima Ballerina, tak żeby się lepiej wstawało o 4:26. Tu pierwsza kawa z RMF FM, program, którym zaczynacie dzień, kończycie nocną zmianę. Jesteśmy tu dla Was ekipą RMF-u. Jeśli dziś rano planujecie zatankować, przygotujcie się na wyższy rachunek. Od północy wrócił 23% VAT na paliwa i skończyły się maksymalne ceny. Benzyna 95 może kosztować w pierwszych dniach września około 7,40 za litr, a diesel może przekroczyć 8 zł, czyli co? Wakacje się skończyły, razem z nimi skończyła się promocja na dojazd do pracy.

przypominamy, 1 września w kalendarzu na Westerplatte już za 8 minut rozpoczną się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na miejscu jest nasz reporter, z którym połączymy się już za chwilę. Bądźcie blisko. RMF FM.

0: Zbliża się 4:45 na Westerplatte. Trwają właśnie uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Powiedz proszę, co się dzieje teraz na miejscu?
1: Dzień dobry. Ciszę na Westerplatte, za chwilę przerwą syreny alarmowe. No, wszyscy w ciszy i zadumie obserwują teraz tę scenerię, to co dzieje się, czyli podświetlony pomnik obrońców wybrzeża w biało-czerwonych barwach. Wokół niego ustawili się harcerze, którzy trzymają rozpalone pochodnie. Przed pomnikiem obrońców wybrzeża stoją setki osób. To harcerze, żołnierze, przedstawiciele władz i mieszkańcy. W niebo za chwilę również zostaną wystrzelone race. Ich czerwone światło rozświetli niebo, które jeszcze cały czas jest zupełnie ciemne.
0: Dziękujemy za te relacje. Do wydarzeń związanych z 87. rocznicą wybuchu II wojny światowej wrócimy także w faktach RMF FM punktualnie o 5:00. Bądźcie z nami.

Rosyjskie drony i pociski balistyczne zaatakowały Kijów. W mieście doszło do eksplozji pożarów. Więcej o nocnym ataku usłyszycie w Faktach RMF FM punktualnie o 5.00.

0: połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
1: Ola Filipek
2: i Olek Sikora,
1: czyli wasze
2: radiowe Olki.
0: Już oni wam tu dadzą energii
2: na koniec pracy
1: i na powroty do domu.
0: A to nie wszystko, bo będą z wami także
2: Paulina Stawicka
3: i Paweł Jawor.
0: Dwa duety, popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia, codziennie po 14 w RMF FM.
4: A na zegarach już piąta. To czas na fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, jestem. Zapraszam. Na Westerplatte trwają centralne obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To nie była spokojna noc w Ukrainie. Trzy osoby zginęły, kilkanaście jest rannych po rosyjskich atakach na Kijów i okolice. Stany Zjednoczone naciskają na Wielką Brytanię. Chodzi o wydatki na obronność. O szczegółach powie nasz korespondent. Na Westerplatte rozpoczęły się uroczystości upamiętnienia bohaterskich obrońców Westerplatte. 87 lat temu właśnie tam padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej, tym samym zwiastując początek najkrwawszego i najtragiczniejszego konfliktu we współczesnej historii świata. Przy pomniku obrońców Wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak rozpoczęły się uroczystości?
6: No, zgodnie z tradycją, ciszę i zadumę o 4:45 przerwał dźwięk syren. I stojąc tutaj, trudno nie myśleć o zupełnie innych dźwiękach. Strzałach, które 87 lat temu o tej porze wyrwały ludzi ze snu. Setki osób zebrały się tu. Wiele osób ma ze sobą biało-czerwone flagi. Za nimi, jak widzę, podświetlony jest napis "Nigdy więcej wojny". Teraz na Westerplatte powiewa już uroczyście podniesiona biało-czerwona flaga. Wspólnie odśpiewano hymn. Obok prezydenta, szefa rządu i szefa MON w uroczystości biorą udział ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. Przed chwilą zapalony został znicz pokoju. Teraz trwa odczytywanie apelu pamięci. Za chwilę oddany zostanie salut armatni. Z Westerplatte Stanisław Pawłowski.
2: Aktualny obraz faktów.
5: Co najmniej 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne, w tym dzieci w zmasowanym rosyjskim ostrzale Kijowa, poinformowały władze stolicy Ukrainy. Ponadto co najmniej 8 osób zostało rannych w obwodzie kijowskim. Lokalne władze oraz ukraińskie media poinformowały o licznych pożarach w całym mieście. Kijowem wstrząsnęły też liczne eksplozje. Rosyjska armia atakowała miasto dronami i pociskami balistycznymi. To największy atak rakietowy na Kijów od jakiegoś czasu, powiedziała Olga Rudenko, redaktor naczelna portalu Kijów Independent. Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko poinformował, że w ataku w Boryspolu na obrzeżach Kijowa uszkodzony został m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny. Stany Zjednoczone gotowe szantażować Wielką Brytanię. Donoszą o tym media na wyspach, cytując wysoko postawione źródło w amerykańskiej administracji. Chodzi o brytyjskie wydatki na zbrojenia, które obecnie wynoszą niewiele ponad 2,5% PKB. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan.
7: Waszyngton uważa, że brytyjski plan inwestycji obronnych jest niewystarczający i szuka obecnie sposobów, aby zachęcić Londyn do dalszych wydatków. Jednym z nich, jak donoszą brytyjskie media, miałaby być groźba wycofania poparcia dla suwerenności brytyjskich Falklandów, o które w 1982 roku Wielka Brytania stoczyła krótką wojnę z Argentyną. Nie dalej jak w kwietniu tego roku ujawniono wewnętrzny e-mail amerykańskiej administracji, który sugerował, że Stany Zjednoczone mogą zweryfikować roszczenia Wielkiej Brytanii do Falklandów w odwecie za brak wsparcia w wojnie z Iranem.
5: Na zegarach 3 minuty po 5 to są fakty w RMF FM. Zawsze z wami. Pod tym hasłem wystartowała wczoraj nasza jesienna ramówka. Są w niej prowadzący, których znacie i lubicie, a także nowe programy i nowe głosy. Polecamy m.in. poranne rozmowy, na które w RMF FM i w radiu RMF 24 zapraszają Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Wczoraj to oni odpowiedzieli na pytania naszego reportera Michała Dobrołowicza.
8: Czy wy już wiecie, jakie pytania mogą najczęściej padać tej jesieni?
9: No pewnie, kto wygra wybory.
8: I co z tym Braunem? A może pytania ile? Ile pieniędzy?
9: Wiesz co, pieniądze tak, ale myślę, że bardziej pytania z kim? Z kim te pieniądze? Z kim tą politykę? Generalnie myślę, że o to będziemy najczęściej pytać.
8: Z kim się łączyć, z kim współpracować?
9: Z kim współpracować, tak. Pytania o koalicję, z kim ci po drodze?
8: Perspektywa wyborów, która już za rok już będzie dała się usłyszeć.
10: Z całą pewnością będziemy słyszeć się w wyborach, ale będziemy też słyszeć pytania o to, co dalej z państwami bałtyckimi, co się wydarzy z Rosją. bo pamiętajmy, mamy też wybory w Stanach Zjednoczonych, też zbliżające się połówkowe i one także dla Polski będą ważne.
5: Dziś po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, a godzinę wcześniej gościem Piotra Salaka będzie Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Zapraszamy do słuchania. Tymczasem kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o 5.30 poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: No dobrze, na pewno Was interesuje, czy ta biała koszula dzisiaj zmoknie w drodze do szkoły, czy nie. Na północy, owszem, może, szczególnie w okolicach Koszalina i Olsztyna, tam dzisiaj popada rano. No i tak od 15 do 16 stopni, więc koniecznie na białą koszulę jakaś marynarka, ale w ciągu dnia to się wypogodzi. No i pięknie będzie. Nawet tak po 22 stopnie na południu, a do 25 stopni nawet w Rzeszowie. Tu pierwsza kawa w nowym sezonie, w nowym roku szkolnym. Już za chwilę przejedziemy się z Wami na stację paliw i będziemy mocno Was trzymać za rękę. Tak wspierająco. Anita Janczak, dzień dobry, 5 minut po 5.00.

0: Tak, brzmi najlepsza muzyka w RMF FM. Sarsa do pierwszej kawy, a czemu nie? No prawie do pracy spóźnił się dzisiaj Karol Płaczkiewicz, bo oczywiście wszystko na ostatnią chwilę i stałeś w tych kolejkach
1: po paliwo. Przyznaję się. No a wczoraj to było przed północą naprawdę bardzo duże kolejki, no bo wczoraj ostatni dzień obowiązywania programu CPN.
0: I można zaśpiewać za Marylą Rodowicz, ale to już było.
1: No to już było, tak, to się zgadza. No i późnym popołudniem i wieczorem stacje paliw pękały w szwach. Kierowcy chcieli zdążyć przed podwyżką. Były miejsca, gdzie zabrakło paliwa, jak na przykład w Zakopanem czy w Kielcach.
0: Podwyżka, słowo klucz. Jakich cen możemy spodziewać się dzisiaj?
1: No nie mamy dobrych informacji. Nawet złotówkę więcej niż jeszcze wczoraj, czyli około 7 zł i 60 groszy za benzynę 95. Dziś w porannych faktach RMF FM będziemy sprawdzać, jak zarysowuje się sytuacja na stacjach paliw w Polsce.
0: A ja mogę wam tylko powiedzieć, że pogoda jest naprawdę dzisiaj bardzo przyjemna. To może ten rower. Karol Płaczkiewicz przespaceruje się teraz do domu. Bardzo dziękuję za dziś.
1: Dzięki, do usłyszenia.

jak przyjemnie pije się z wami tę pierwszą kawę o 5:23, ale uważajcie na białe koszule, żeby się nie powróciły. To Kleo teraz, do przyjemniejszego spaceru do szkoły.

0: 5.30, zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. To wydanie faktów. Zaczynamy od Westerplatte, gdzie trwa właśnie wystąpienie prezydenta w dniu 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rosja kolejną noc kontynuowała ataki na ukraiński Kijów. W mieście odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. Na US Open Iga Świątek i Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy. Na początek, jak mówiłem, Westerplatte, gdzie trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tam przy pomniku obrońców Wybrzeża stoi nasz wóz satelitarny, na miejscu reporter RMF FM. Jak słychać, Stanisław Pawłowski, uroczystości trwają. Staszku, jak wygląda teraz ten rocznicowy poranek?
2: Jest już coraz jaśniej, ale uroczystości rozpoczęły się jeszcze w zupełnych ciemnościach. Zapalony został znicz pokoju, po tym odczytano apel pamięci, podczas którego przywoływano bohaterów narodowych.
3: Wołam nieustraszonych lotników i marynarzy. Stańcie do apelu!
2: Później nad Westerplatte rozległy się salwy armatnie. Teraz trwa przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Na Westerplatte wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej na wszystkich szerokościach geograficznych, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
2: Za chwilę swoje przemówienie będzie miał również premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Uroczystości 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej także w Wieluniu w Łódzkiem. Tam o 4.40 rozbrzmiały dziś syreny alarmowe. O tej godzinie 1 września 1939 roku rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W tym nalocie zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. To fakt RMF FM. Rosja tymczasem kolejną noc kontynuowała ataki na ukraiński Kijów. Na miasto w nocy skierowane zostały rakiety balistyczne. Władze stolicy Ukrainy informują, że zginęły co najmniej 3 osoby, 4 zostały ranne. W ciągu 11 minut między 2.23 a 2.34, krótko po ogłoszeniu ostatniego alarmu, w Kijowie odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. 1 września w kalendarzu, wtorek, to jest też pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Jakie zmiany czekają uczniów? O tym dziś w porannych faktach RMF FM. Od dziś też drożej na stacjach benzynowych. Program CPN od północy to już przeszłość. Ile u was kosztuje litr paliwa o poranku? Dajcie znać, adres fakty@rmffm. Na US Open Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie Wielkiego Szlema. Polka 3 godziny temu pokonała Chinkę Chi Wang 6-2, 6-3. Hubert Hurkacz dłużej powalczył z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, potem 4-6, 6-1 i 6-1. Dla Polaka kolejnym przeciwnikiem Amerykanin Ben Shelton, zatem turniejowa ósemka. No i na pewno nie będzie to bułka z masłem. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 6.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jeden w pamięci, czyli ile mamy? 16 minut do godziny 6. Dobra.
1: Nie wiem, co liczysz, ale uważam, że bardzo dobrze, że to... super, że piątka.
0: Ja dzisiaj muszę się skupić, tak, no, zdecydowanie. No, no, no. Dobra, ale 1 września, to tak też szkolnie podchodzę. No i uwaga, no i ja jestem przeszczęśliwa, że mogę to powiedzieć w takim towarzystwie. Dzisiaj mam rocznicę RMFFM.
1: A brawo ty, ale no pięknie, już rok do tego mikrofonu gadasz. Co tak, za tak, cudowna
0: ale
1: historia.
0: Właśnie ten kolega tutaj, tak, obok, którego słyszycie, powiedział mi, gdzie mam mówić, gdzie, że do tego żółtego mikrofonu.
1: Tak, jest, rzeczywiście.
0: Ja byłam bardzo zagubiona.
1: Anita przyjechała nagrać pierwsze demo. Mi się tu taka plątała troszeczkę, tak nie wiedziała, tak, co i ten, to mówi, że najważniejsza rzecz, żeby mówić do mikrofonu od strony gąbki.
0: Tak.
1: I co, i pomogło? Co? Pomogło?
0: I słychać, no dziękuję.
1: Dyrekcja usłyszała demówkę. O kurczę, jak pięknie mówi, jak ładnie brzmi od strony gąbki. Rewelacja, bierzemy dziewczynę, no.
0: A tak, to się tu plątała, no, do drzwi, no, mówiła, do okna, do w kuchni. Więc...
1: Gratulacje, nie, że wytrzymałaś z nami tutaj rok, to jest naprawdę.
0: Z przyjemnością. Super. Zostawiam was w najlepszych rękach, Przemysław Skowron.
1: Dzień dobry, tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF FM. Kłaniamy się bardzo nisko.
2: Reklama.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
8: Budzisz się i masz RMF FM.

0: prezydent podsiadło się będzie śmiał, to jest taki, widzisz, tak śpiewa o tym.
1: No bo jest 1 września, z tego się oczywiście, że można śmiać.
0: Końce wakacji zwłaszcza, bo kolejne wrócą już za 10 miesięcy, więc spokojnie, na luziku.
1: To z górki, za chwilę o 6 fakty w RMF FM. No ale właśnie, to jest jeden temat.
0: A drugi,
1: ja mam
0: jest
1: taki
0: jaki?
1: Szybki temat na teraz.
0: No.
1: Małżeństwa.
0: A to mężowie, żony, dajcie głośniej.
1: Polacy nie spieszą się do małżeństw.
0: Nie spieszą się.
1: Przeciętny singiel ma teraz 29 lat. Zamiast małżeństwo wybierają na przykład konkubinat, życie w samotności lub w komunie.
0: W komunie. To co za nowoczesne nazewnictwo. No. Ale zresztą mam kolegę i on ma 39 już lat i on mieszka w komunie.
1: Aha.
0: To jest taka komuna mama, tata i on. Mała, ale wiesz, no, jeść co ma, tą przepiórkę też. Fajnie.
1: 3 minuty do faktów.

0: w RMF FM, a na zegarach godzina 6.
1: Co to znaczy? To oznacza, że w RMF FM mamy dla was w tym momencie kolejną porcję porannych faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
3: I na początek faktów: Gdańsk i obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2: Zaczynamy od mocnych słów prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie pożaru w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony.
2: Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Siatkarki z Portugalii nie miały szans.
3: Zawsze z wami. Pod tym hasłem wystartowała jesienna ramówka RMF FM. Apeluje z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego: załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia. Tak mówił kilkadziesiąt minut temu podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki.
4: Polska jest twierdzą Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodzie. Dziś te reparacje mogą służyć bezpieczeństwu europejskiemu.
2: Przy pomniku obrońców Wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, z którym ponownie się łączymy. Staszku, o czym jeszcze mówił prezydent?
5: Prezydent stwierdził, że pieniądze od Niemiec mogłyby zostać przeznaczone na polskie siły zbrojne i przemysł uzbrojeniowy, tak żeby, jak mówił, Polska nie musiała brać na ten cel zachodnich kredytów.
4: Z serca się zwraca do pana premiera, do pana ministra, do pana marszałka, do wszystkich stronnic w polskim parlamencie, do narodu polskiego się zwracam. Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
5: Karol Nawrocki stwierdził również, że Westerplatte współczesnej Polski powinno być to, abyśmy byli twierdzą, która nie będzie się bronić, ale której nikt nie odważy się nigdy zaatakować.
3: Stanisław Pawłowski o poranku na Westerplatte. W tych uroczystościach bierze udział także premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: 87. rocznica wybuchu II wojny światowej na pewno wróci dziś w faktach. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie pożarów w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Postępowanie wszczęto w oparciu o przepisy o szpiegostwie i terroryzmie.
3: Trwają poszukiwania podpalacza, który zamaskowany włamał się do firmy, podłożył ogień w magazynie. Straty wyniosły 15 milionów złotych.
2: O szczegółach Krzysztof Zasada.
6: Prokuratura krajowa potraktowała to zdarzenie jako udział w działalności obcego wywiadu na szkodę Polski. To oznacza, że jedną z głównych hipotez jest dywersja na zlecenie obcych służb. Dodatkowo to podpalenie potraktowano jako czyn o charakterze terrorystycznym. Sprawcy grozi dożywocie. Śledztwo prowadzą wspólnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Świętokrzyska Policja. Komendant wojewódzki powołał w tym celu specjalny zespół. Analizuje m.in. zapisy kamer monitoringu. Kamery w firmie zarejestrowały postać w kominiarce z plecakiem, która podkładała ogień w pomieszczeniach. Służby badają też, czy jest związek między tym incydentem a ostatnim pożarem w magazynach firmy produkującej w Lublinie części do samolotów, a także zeszłotygodniową próbą podpalenia zakładów produkujących drony na Słowacji.
2: Koniec z pakietem CPN. Od dzisiaj kierowcy na stacjach muszą liczyć się ze znacznymi podwyżkami cen paliw.
3: Dotyczą one zarówno 95, 98, jak i oleju napędowego. Będzie to blisko złotówka na litrze. Tak mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex.
7: Podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać do tych wzrostów cen na stacjach.
3: A jakie ceny o poranku zobaczyliście na stacjach benzynowych? Piszcie na adres fakty@rmffm.
2: A już o 7 połączył się z naszym reporterem, który sprawdza, o ile podrożało paliwo.
3: To fakty RMF FM. Nasze siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy biało-czerwone nie dały szans Portugalkom. Wygrały gładko 3-0.
2: Teraz na drodze Polek stają Holenderki. Mecz ćwierćfinałowy w czwartek.
3: Tak jest. Iga Świątek, mówiliśmy przed trzecią, wygrała swój mecz na US Open. Pokonała Chinkę Chiu Wong w dwóch setach 6-2, 6-3. Zatem mamy Polkę w drugiej rundzie. Po meczu Iga zachęcała do czytania książek.
2: Może kolejne pokolenia, kiedy będą musiały sięgnąć po social media i całą resztę, poczują się trochę zmęczone i znów sięgną po książki. Mam nadzieję, że w ten sposób dołożę swoją cegiełkę.
3: Owacja dla Igi w Nowym Jorku. 1 września, początek roku szkolnego. Książki mogą być fan, tak zapewniała nasza tenisistka.
2: Zawsze z wami. Pod tym hasłem wystartowała jesienna ramówka RMF FM.
3: Jej szczegóły ujawniliśmy wczoraj tradycyjnie podczas promocyjnej wrześnióweczki zorganizowanej na terenie Stołecznego Aeroklubu Warszawskiego.
8: Pełen odlot z RMF FM. Wrześnióweczka 2026. Czas zacząć!
3: W Ostatnie jeszcze letni nastroje imprezy rozpoczynała Sylwia Grzeszczak.
2: A szczegóły nowej jesiennej ramówki RMF FM znajdziecie również w naszych mediach społecznościowych i na stronie RMF FM.
3: Polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Byłem tam wczoraj na prezentacji ramówki, godnie nas reprezentowałem.
12: Widziałem, mówiłem, bardzo profesjonalnie, jak, tak no. I o tym radiu i to.
1: Tak, i ładne
12: fajnie.
1: Ciuchy miałem, takie kościołowe, ale też brzydki nie jestem, więc naprawdę było na kim oko zawiesić.
12: Co w pogodzie?
1: Parasolki dzisiaj weźcie, bo będzie kropić przelotnie praktycznie w całym kraju, więc wszystko zmoknie. Chociaż z tego co widzę, to tak o godzinie 11-12 te deszcze przeniosą się na północ, więc jeżeli wychodzicie z domu w kole południa, no to na południu parasolek nie potrzeba.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Czyli północ Polski zabiera parasolki, południe może parasolki dzisiaj w domu zostawić.
12: 6 minut po godzinie 6. Tak przeglądałem przed sekundą internet, żeby słuchacze nie musieli tego robić.
1: No bo po co?
12: Nie wiem o co chodzi, ale trwa jakaś walka polityczna na zdjęcia, stare zdjęcia. Okładają się nasi zdjęciami.
1: Ale że myślę, że na przykład ten zdjął tamtego.
12: Nie. Wrzucają swoje zdjęcia. Szczegóły za moment w RMF FM we Wstawa i Szkoda Dnia. Ale wcześniej Erasmus in the Shadows. Dajcie głośniej. Jacek Tomkowicz.
1: Przemysław Skowron. Dzień dobry.

0: Fredek Mercury. Ale wam gramy w RMF FM. Zresztą po to nas macie, żeby takie kawałki dostać prosto na uszy. Od Wstawa i Szkoda Dnia.
1: Walka polityczna weszła w Polsce w nową fazę, tak. Fazę fotograficzną. Politycy zamieszczają stare zdjęcia swoich przeciwników. I tak, Karol Nawrocki wypomniał Donaldowi Tuskowi zdjęcie w koszulce Lech i Gdańsk z logiem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
0: A premier nie zwlekał z odpowiedzią, zamieścił w sieci fotografię, na której oprócz Nawrockiego widać także Radosława Piesiewicza, przepraszam, Radosława P. i Andrzeja Dudę.
1: To Duda na to pokazał zdjęcie Tuska z Putinem.
0: Ale to inni też prowadzą wojnę fotograficzną.
1: No. Nie wiem, czy prawdopodobnie dokopali się do albumów rodzinnych i epatują.
0: Ej, słuchajcie, czyli jeżeli macie zdjęcie z jakimś kimś, takim politykiem, no, to wyrzućcie.

0: Zróbcie tak wszyscy teraz razem. W samochodach. Takie
1: Wszystko w porządku, Jacku?
0: Aż tak to bym nie szarżował, jest 1 września. 20 minut po godzinie 6. Przed chwilą mówiliśmy o walce politycznej, że nasi politycy się układają. I pod 3322 właśnie przed SMS piszecie: jest jeszcze konflikt pomiędzy wróblami a bocianami. Ci pierwsi cisną, że bociany mają zbyt słabe charaktery, by siedzieć na zimę w Polsce, a ci drudzy, że tamtych nie stać na wakacje w ciepłych krajach.
1: Ptaszki kochane, weźcie, by się nie kłóćcie. Apeluję jako Skowronek. Wszystkim na zgodę w Polsce polecamy poranną kawkę. I najlepszą muzykę. Nieważne w jakim jesteście towarzystwie, czy sami o poranku, dajcie głośniej. A za chwilę punktualnie o 6.30 w RMF FM kolejna porcja najświeższych faktów.

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
7: Zmieniały się trendy.
8: Ale jedno pozostało niezmienne.
6: To wy wybieracie największe hity.
9: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. Codziennie po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
15: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
14: To gdzie mam malować?
15: Może następnym razem maluj na tablecie?
16: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
17: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
18: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
19: Kaufland jest!
20: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Po reklamie.
23: 6:30 mamy na zegarach, w RMF FM pora na fakty. Zapraszamy.
24: Prezydent Karol Nawrocki o poranku z Westerplatte zwrócił się do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego z apelem o rozstrzygnięcie sprawy reparacji i zadośćuczynienia po II wojnie światowej.
25: Zaapelował m.in. do szefa rządu Donalda Tuska o wspólne działanie w tej sprawie.
26: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
25: O 7 w Faktach wrócimy na Westerplatte, gdzie przed kwadransem zakończyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
24: Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki upoważniony do zastępowania prezesa Radosława Piesiewicza.
25: Prezesa, przypominamy, aresztowanego w ubiegłym tygodniu na 3 miesiące.
24: O 7 o sytuację w PKOL-u zapytamy Witolda Bańkę, prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, byłego ministra sportu, który będzie gościem Faktów i informacyjnego radia RMF24.
25: Andrzej Zaucha od wczoraj ma swój mural w Krakowie.
24: Przy ulicy Mogilskiej mieszkańców wita wielkoformatowy wizerunek wokalisty.
0: Tutaj mieszkaliśmy niedaleko przez wiele lat, także no tata był obecny w tej dzielnicy. Chciałam troszkę inny napis, bo ja wymyślałam, żeby było tu se zaśpiewam, ale to się chyba nie udało, natomiast tu se la vie też jest bardzo, bardzo okej.
1: Dwa lata temu, jak zakładaliśmy fundację, towarzyszało nam jeden cel, zrobić coś po krakowsku, czyli po prostu powiedzieć, że był taki Krakus Andrzej Zaucha, który robił fajną muzykę, który był bardzo fajnym człowiekiem.
25: Mówili Agnieszka Zaucha, córka artysty, i Mateusz Masior, prezes fundacji jego imienia.
24: Ostatecznie zatem tu se la vie, do zobaczenia. Mogilska 43B.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dalej w US Open.
25: Pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM na linii Cezary Dziwiszek.
3: Dzień dobry.
25: Jak wyglądały te nocne mecze naszych tenisistów w Nowym Jorku?
3: Najpierw Iga. Iga wygrała pewnie, chociaż nie mogę powiedzieć, że zmiotła rywalkę z kortu, czy rozgromiła, czy rozbiła, bo Chinka Xi Wang w niektórych gemach postawiła się. Trwały one długo, ale ostatecznie niemal 1,5 godziny wystarczyło Polce, żeby awansować do drugiej rundy US Open. Wygrała 6-2, 6-3. I teraz zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny. Hubert Hurkacz po trudnym początku, przegranym pierwszym secie z Bośniakiem Damirem Dżumurem, kolejne 3 już wygrał i teraz czeka go bardzo trudny pojedynek, tak się wydaje, z 9. rakietą świata, Benem Sheltonem z USA. Nasze siatkarki, przypomnę, pewnie pokonały Portugalię i zameldowały się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mimo suma summarum pewnego zwycięstwa 3-0, nasza środkowa Maja Kopot przyznaje, że ze słabszymi rywalkami Polkom wciąż zdarzają się słabsze momenty.
4: Myślę, że ucieka nam koncentracja, szczególnie mamy taki problem na początku seta, też pozwalamy rybalkom grać lepiej, więc trochę cierpliwości w takich momentach nam brakuje.
3: Oby nie zabrakło w czwartek, w ćwierćfinale z Holenderkami, bo to już znacznie trudniejsze rywalki, 6 w rankingu światowym, tuż przed Polkami. Na koniec futbol, Arsenal pokonał na wyjeździe Aston Villa z Mattym Cashem w składzie 1-0 w angielskiej Premier League. To był 250. mecz Mikela Artety w roli trenera Arsenalu. W polskim meczu w Serie A Atalanta z Nikolą Zalewskim wygrała 1-0 z Bolonią Łukasza Skorupskiego. W hiszpańskiej La Liga Barcelona musiała co prawda odrabiać straty z Rayo Vallecano, ale skutecznie, koniec końców, rozbiła rywali 5-2.

0: chcieliście, to macie najlepszą muzykę o poranku. Bonnie Tyler, tak to zabrzmiało.
1: Ale dobrze. Się do szkoły wstaje wspaniale. Elegant. Przy Bonnie Tyler. Och, jak się fajnie wstaje do szkoły.
0: Dobra, tymczasem prasa, bo my prasę przeglądamy, żeby się wy nie musieli. Niemieckie AfD rośnie w sondażach. Liderka AfD zapowiada wyjście ze strefy Schengen i rezygnację z euro. O.
1: I to w Niemczech.
0: To są niemieckie takie pomysły.
1: A Unia się Węgrów bała.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Zdrowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Po reklamie.

0: Za minut 8 będzie godzina 7, wtedy o 7 kolejne fakty, ale teraz mamy jeszcze dla was kilka tematów, bo chodzi o to, żebyście byli najlepiej poinformowanymi ludźmi w Polsce.
1: Wy nawet nie wiecie, ile zarabiacie,
0: a my
1: wiemy.
0: Nie macie pomysłu.
1: Ministerstwo Finansów prognozuje, w przyszłym roku średnia krajowa przekroczy 10 tysięcy złotych brutto.
0: W przyszłym roku.
1: Tak, ale tutaj Polacy zatrzymani na ulicy pytają w gazecie, jakie 10 tysięcy?
0: Bo to jest tak, że troszeczkę te dane są przekłamane.
1: Aha.
0: Dlatego, że jak tych od wszystkich danych dotyczących mediany zarobków w Polsce odliczy się lekarzy ze Szpitala Południowego w Warszawie, aha, to ta średnia wtedy wynosi 3 tysiące. No 3300, żeby was nie skłamać.

0: Rześki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
0: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
4: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF.fm.
5: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
11: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
10: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
11: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: Po reklamie.
14: Przed nami 7, przed nami również kolejne spotkanie z porannymi faktami. RMF FM, to wszystko dla was. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
15: 1 września w symbolicznym miejscu na Westerplatte prezydent wraca do sprawy reparacji.
16: Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje.
17: Po Westerplatte ceny paliw bez CPN-u.
15: Rządowy program wygaszony. Sprawdzamy, o ile zmienił się ceny o poranku.
17: 8 września posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
15: O sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim pytamy w rozmowie o 7.
17: Naszym gościem Witold Bańka.
15: Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, były minister sportu. Reparacje od Niemiec, dalsze wsparcie Ukrainy i wzmacnianie polskiej armii. Te tematy wybrzmiały o poranku podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte.
17: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jakie apele popłynęły dziś z Westerplatte?
18: Karol Nawrocki zwrócił się do kanclerza Niemiec o załatwienie sprawy reparacji. Przekonywał, że pieniądze z zadośćuczynienia Polska mogłaby przeznaczyć na armię i przemysł zbrojeniowy.
19: Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
18: Premier Donald Tusk z kolei mówił m.in. o wojnie za naszą wschodnią granicą i konieczności dalszej pomocy Ukrainie.
20: Dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie.
18: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska ma dziś 220-tysięczną armię i wydaje rocznie 200 miliardów złotych na bezpieczeństwo.
21: 87 lat temu Polska została sama. Miała tylko odwagę. Nigdy więcej Polski, która ma tylko odwagę.
18: Ani premier, ani szef MONU podczas przemówień nie odnieśli się do apeli prezydenta o wspólne działanie w sprawie reparacji. Z Westerplatte, Stanisław Pawłowski.
15: To fakt RMF FM. Ceny paliw wzrosły o poranku nawet o ponad złotówkę za litr.
17: O północy po dwóch tygodniach wygaszony został rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wrócił wyższy VAT na paliwa.
15: A koło jednej ze stacji benzynowych przy Wisłostradzie. O poranku w Warszawie wóz satelitarny RMF FM. Tam Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
17: Michale, ile teraz są tam kierowcy za litr na przykład bezołowiowej 95?
1: Dokładnie 7,64 zł, a wczoraj maksymalna cena jeszcze z programem CPN wynosiła 6,64, czyli mamy wzrost o dokładnie okrągłą złotówkę. Olej napędowy kosztuje tu dzisiaj 8,49, wczoraj było zdecydowanie mniej, bo 7,31. Ja jestem na tej stacji z naszym wozem satelitarnym od ponad pół godziny i w ciągu tych ponad 30 minut nie przyjechał tu ani jeden kierowca, ani jeden samochód. Za to kierowcy w okolicy mówią, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.
8: Do oporu, pod korek. Wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
1: Tak.
8: No to zaoszczędziłem trochę.
1: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
8: No ja tak tankuję co dwa tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
1: Analitycy przewidują, że napięta wciąż sytuacja w Zatoce Perskiej nie będzie dawać, nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze niż teraz.
15: O 7.30 polecamy fakty ekonomiczne w RMF FM. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, działając z upoważnienia aresztowanego na 3 miesiące prezesa Radosława Piesiewicza, na 8 września zwołuje posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
17: Zaproszenia wysłane wczoraj drogą mailową. O Nowickim i o procedurach teraz w faktach Patryk Sterwański.
22: Nowicki to były kolarz, medalista olimpijski z Montrealu, obecnie prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i, jak twierdzą ludzie ze środowiska, stronnik prezesa Piesiewicza. O zastąpieniu prezesa mówi artykuł 50 statutu PKOL. Podczas nieobecności prezesa PKOL jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes zarządu. To jest treść tego artykułu. No, w zamyśle jego twórców, mający zapewnić ciągłość działalności organizacji podczas na przykład dłuższej choroby czy urlopu prezesa, no w tym przypadku mówimy o 3-miesięcznym areszcie. Nowicki zaprasza członków prezydium PKOL na spotkanie, którego celem jest omówienie bieżącej sytuacji. No, takie spotkanie miałoby się odbyć 8 września. Część środowiska otwarcie mówi o tym, że chce spotkania całego zarządu i wiążących decyzji w sprawie odwołania Radosława Piesiewicza.
0: Fakty, opinie, komentarze.
17: Piotr Salak i gość Faktów i internetowego radia RMF 24. Witamy panów.
23: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 w radiu RMF 24 jest Witold Bańka, czyli szef Światowej Agencji Antydopingowej i były minister sportu. Dzień dobry, panie prezesie.
24: Dzień dobry, witam serdecznie.
23: Panie prezesie, słyszał pan, zwołane na 8 września jest prezydium zarządu PKOL-u. Czy to oznacza, że polscy sportowcy wystartują na kolejnych igrzyskach? Czy to zadowoli MKOL, pańskim zdaniem?
24: Panie doktorze, ja bym spojrzał na ten program, na ten problem bardziej globalnie. Ja słyszę od przedstawicieli państwa polskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, byłego prezydenta, przedstawicieli rządu, że my mamy ambicje olimpijskie, że Polska zasługuje na to, aby w przyszłości gościć tę najważniejszą imprezę sportową na świecie. No to wypadało powiedzieć, zapomnijmy o tym na najbliższe lata, dlatego że no, nikt poważny z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie siądzie z nami do rozmów, nie będzie spoglądał na Polskę poważnie i traktował nas serio, jeśli my nie potrafimy sobie uporządkować własnego podwórka w takich teoretycznie wydawałoby się prostych sprawach. To jest sprawa, która wizerunkowo ma ogromny wpływ na to, jak my jesteśmy postrzegani, czy jesteśmy poważnymi partnerami dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do organizacji Igrzysk Olimpijskich. I w tej sytuacji, spoglądając na to, co się dzieje trochę z boku, z perspektywy bardziej międzynarodowej, ja mam taki przywilej, to muszę powiedzieć, że nie ma takiej możliwości.
23: Panie prezesie, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w radiu RMF 24 i polecamy gorąco dalszy ciąg naszego spotkania. Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej, jest razem z nami.
15: Zatem zapomnijmy o olimpijskich aspiracjach. Były minister sportu w dwóch rządach, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. O poranku gościem informacyjnego radia RMF 24.
0: Polecamy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy, dowiedzmy się, co w pogodzie.
25: No właśnie, ja nie wiem, czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek, ale ten powrót do szkoły zbiegł się w czasie z powrotem takiej dynamicznej pogody, bo będzie zachmurzenie, będzie deszcz, szczególnie na północy. W niektórych miejscach może też dzisiaj być burza, przede wszystkim na Warmii, Mazurach i na Podlasiu, ale też właściwie w całej Polsce nie zabraknie dzisiaj słońca. Średnia temperatura zapowiada się w okolicach 20 stopni, najcieplej będzie na południu i na zachodzie, tam nawet 23 stopnie.
14: A kto to tam taki ładny w naszym katolickim studio? A kto
2: dzień
14: to
2: dobry, to ja 1 września razem z wami, Mariusz Kałamaga, będę odprowadzał do szkół, rodziców prowadził przez korki, żeby...
3: Słuchajcie, jeśli ktoś potrzebuje pomocy w pobudce, niech teraz dzwoni, 12,2 miliony, my pomożemy, wystarczy głośnik z nami podłożyć do ucha. Kto potrzebuje pomocy? 12,2 miliony.

0: Ja znam słowa na K.
1: Cio,
0: na przykład, nie, kocham cię na przykład.
2: A to jest ładne. Bardzo kocham,
1: albo
2: bardzo ładne.
1: Kupidymek.
0: O, to też tak. Kupidymek.
2: Kombajn.
0: Kombajn.
3: Moje ulubione słowo kajak.
0: Kacja kędzynowa.
2: 12 właśnie, minut po siódmej.
0: Mam nadzieję, że zatankowaliście wczoraj, bo dzisiaj koniec tanich paliw.
2: A to były.
0: Były.
2: To dlaczego nikt nie mówił?
1: były, panie Tomkowicz. Wczoraj na CPN-ie ja byłem, kolejki chłopie jak za dawnych dobrych czasów, ale no nie ma się co dziwić, od dzisiaj zarówno dieselek, jak i benzynka o złotóweczkę w górę.
0: Sprawdzam aktualne ceny. Benzyna 7,50, diesel grubo powyżej 8. Kurczę, to jest...
3: A co z gazem?
1: No, jeśli chodzi o gaz, to w ramach oszczędności proponujemy nogę z gazu.

0: Anastasia
1: w RMF FM, 7:20 na zegarach. Teraz uwaga, bo odpalamy złotą kumulację w RMF FM. Wspaniała historia.
2: A wiecie, z czym to się wiąże? To się wiąże z kasą. Nagroda główna, 1 000 000 złotych. Dwa finały z sejfami dzisiaj. I w każdym sejfie oprócz kasy czekają 10-gramowe sztabki złota.
1: W każdym sejfie jest złoto. Jeżeli chcecie jako pierwsi zapisać się na liście wygranych złotej kumulacji, to zagrajcie dzisiaj, wejdźcie do zabawy teraz, w tym momencie. RMF SMS 7474.
2: Dzisiaj 1 września. Mhm. I na dobry początek września zrobimy z tej daty szczęśliwe numerki.
1: Szczęśliwe numery. I ogłosi je Kotek Leszek.
2: Prosimy.
1: Pierwszy numerek? To jest jedynka.
2: Jeden.
1: I teraz jeszcze, kotku, drugi numerek. No, czekaj.
2: Dziewięć.
1: Gdzie jedynka i dziewiątka.
2: Czyli jedynka i dziewiątka to są szczęśliwe numerki.
1: Super,
2: a przez ile minut jeszcze, jak kotku? Czy Leszek wie, ile minut?
1: Leszek?
2: No. Przez 7 minut jedynka i dziewiątka to są szczęśliwe numerki. Czyli każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1100 szans. Ale jeśli macie jedynkę i dziewiątkę w swoim numerze telefonu, dostajecie dwa razy więcej szans, czyli aż 2200.
1: Nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby były oba, i jedynka i dziewiątka. Wtedy waszego SMS-a pomnożymy razy 2200. To co?
2: 6 minut jeszcze. RMF pod 7474.

0: Fama Zawajlar, Paola i Kiara, ale wam zagraliśmy. To jest muzyczny prezent na początek roku szkolnego od Wstawaj Szkoda.
1: Samobaj Arena?
0: To jest dokładnie. Bamba.
2: Co dalej z cenami paliw? To temat, który dotyczy nas wszystkich. I za chwilę o tym w Faktach Ekonomicznych o 7.30.
3: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Melwit, owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
8: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
2: Posłuchajmy razem faktów w RMF FM. Jest 7.30.
0: Zapomnijmy o olimpijskich ambicjach. Tak Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej w RMF FM i Radiu RMF 24 komentuje aferę Zonda Krypto i aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
12: No, nikt poważny z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie siądzie z nami do rozmów, nie będzie spoglądał na Polskę poważnie i traktował nas serio, jeśli my nie potrafimy sobie uporządkować własnego podwórka w takich teoretycznie wydawałoby się prostych sprawach.
13: Cała rozmowa z Witoldem Bańką jest już na rmf24.pl. Jest śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie pożarów w zakładach w Skarżysku Kamiennej, produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Postępowanie wszczęto w oparciu o przepisy o szpiegostwie i terroryzmie.
0: Za pół godziny gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Zapraszamy.
13: Za oceanem głośno o wyroku w sprawie zabójstwa sprzed 30 lat.
0: Były lider gangu z Compton, Dwayne Kefty Davis, uznany przez ławę przysięgłych sądu w Las Vegas za winnego zabójstwa rapera Tupaka Shakura.
14: Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you won, so say you will. Yes.
0: 63-letniemu Davisowi grozi dożywocie, ale jak informuje Los Angeles Times, zapowiedział już apelację.
15: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
13: Koniec z górnymi limitami cen na stacjach benzynowych i o tym na początek właśnie faktów ekonomicznych. Witamy Igora Skrzypka, dzień dobry.
16: Dzień dobry, kłaniam się. Przypomnijmy, o północy wygaszony został rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Dla kierowców oznacza to nie tylko powrót do wyższego VAT-u, ale i swobodne marże dla stacji. Efekt to ceny wyższe nawet o ponad złotówkę za litr paliwa. Wóz satelitarny RMF FM od rana jest w okolicy jednej ze stacji benzynowych przy Wisłostradzie w Warszawie. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry,
17: tak,
16: Michale. Powiedz, jaką strategię mają dziś kierowcy?
17: Wielu kierowców zatankowało jeszcze wczoraj, nawet tuż przed północą, i liczą teraz, że ten zapas paliwa wystarczy, chociaż na początek nowego roku szkolnego.
18: Na kilka dni tak.
17: A to kolejne tankowanie będzie boleć?
18: No ale co zrobić, nie ma wyjścia, także trudno.
17: Liter bezołowiowej 95 w całym kraju kosztuje teraz ponad 7 zł, a liter diesla ponad 8 zł. Kierowcom pozostaje szukać stacji, gdzie jest trochę taniej, jest ta niższa marża, i omijać stacje przy drogach ekspresowych i autostradach. Tam niemal zawsze jest drożej.
16: Gdy już ze zgrzytaniem zębów zatankujemy, odwieziemy nasze pociechy na rozpoczęcie roku szkolnego, to pewnie warto pomyśleć o brakujących elementach szkolnej wyprawki. Cały taki podstawowy zestaw przyborów to koszt około 123 zł. Tak wylicza portal Pan Paragon. To stawka bardzo zbliżona do zeszłorocznej. Choć, gdy zajrzymy do środka piórnika, różnice są. Kredki podrożały o prawie 17% w ciągu roku, ale są też korzystne zmiany. Gumki do ścierania i długopisy potaniały średnio o 14%. Korzystnie rok szkolny zaczyna także kurs złotego od lekkiego umocnienia. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 5,05 zł.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pierwszy dzwonek dzisiaj, to już za chwilę, w koniec wakacji. Bąbelki wracają.
2: Wracają do szkół. Rozpoczynamy. Co my rozpoczynamy?
1: Nowy rok szkolny 26-27. I teraz uwaga. I
19: tak, skupcie się. 12 2 miliony to nasz numer telefonu. Którego dziecioka mamy wam pomóc wywlec z łóżka do budy? Godejcie.
2: Jeśli ktoś nie może wstać, niech dzwoni 12 2 miliony. W sensie, jeśli dziecka nie możecie dobudzić, to już ostatni moment. 12 2 miliony.

0: No i jak tam bąbelki powstawały, czy jeszcze nie wszystkie do szkoły?
1: Ja wiem, że dzisiaj dopiero akademia, ale jednakowoż trzeba się nauczyć wstawać. Razem z nami Robert z Nowego Miasta Lubawskiego. Cześć Robert, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Twoja córa Wiktoria idzie do trzeciej klasy dzisiaj. Jeszcze śpi, co?
2: Tak, jeszcze śpi. W sumie to mam do obudzenia trójkę, bo dwóch synów i córkę, także nie wiem, któremu mam podać telefon.
3: Dawaj nas na głośno mówiący i przyłóż to do wszystkich. Dawaj
4: nie,
3: to do...
4: wybierz jedno dziecko.
1: Wybierz.
2: Wybiorę trójkę, bo ma na 8 3 dzieci.
1: I to będzie reprezentant wszystkich dzieci w całej Polsce. Jeżeli wy nie możecie się dobudzić waszego dziecka, to też teraz włączcie na głośno mówiący i idźcie do dziecka.
4: I przyłóżcie do łóżka.
1: Tak. Dobra. To Robert, to ty idziesz do Wiktorii.
3: Dobra.
1: Jak już będzie,
3: ona idzie do trzeciej klasy podstawówki czy liceum, bo to też ważne.
2: Do zawodowej, branżowej.
1: A, elegancko, okay. Super, to jest konkret.
3: Okay, to mamy.
1: Konkret, zawód, fakt, ręka.
3: To ja znam temat, oni nie umią wstać w ogóle w tym wieku.
1: Czekaj, Robert, jak... Wiktoria nas słyszy? Słyszy, Wiktoria, to jest dla ciebie, uwaga, budzimy się.
5: Wake me up! I can't wake up!
1: Dobra, co jest?
3: Ty tak, do książek, do bierz piórnik, tornister i śmigaj!
1: Robert, podziałało? Wiktoria
2: skręciła się na drugi bok.
3: Klasy.
1: Chcesz powiedzieć, że RMF nie działa? Ludzie, no to tak się nie bawmy. Co za młodzież.
2: Ale jeden z synów się obudził.
4: Dobra, jakiś sukces mamy. Mam nadzieję, że trochę dzieci obudziliśmy dzisiaj.
1: Robert, przekaż Wiktorii i twoim synom, że życzymy samych piątek i szóstek w nadchodzącym roku szkolnym, okej?
2: Okay? Dziękujemy bardzo.
1: Serdeczności.
3: Albo przynajmniej, żeby zdali.
1: O, to. Ucałowania.

0: Nikt. Żaden. Żadna inna antena tak wam nie zagra jak my.
1: Nikaj,
0: nie.
1: Nikaj.
0: Po to macie, wstawaj, szkoda dnia. Po to macie na...
2: Ważny cytat. Dawaj. Karol Strasburger przyznaje.
0: To cicho teraz.
2: Nie korzystam z nowinek medycyny estetycznej, na wygląd pracuje się całe życie.
0: No tak. Brawo. Taka Julia Wieniawa.
2: No.
0: Dziewczyna
2: no.
0: ma 27 lat i ona też na wygląd pracuje całe życie.
1: Przecież Adam Wieniawa. No. Tu mamy taki olutek. 64 lata tyra na swój wygląd. I w życiu nie skorzystał z medycyny estetycznej.
2: Mało tego, on w życiu kupił jeden krem i ma go do teraz.
0: Bo się szanuje.
1: I to była pani Walewska. I... No.
3: A nie, bo krem sultański.
0: O, no i za chwilę po tym kremie zobaczycie, jakie on pisze. Kurczę, felietony. Nieprawdopodobne.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro z...

0: taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
2: A jakaś dobra wiadomość?
1: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
3: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15.
4: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. Kotlny-malina.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
5: Mamy to.
6: Mamy.
7: Mamy go.
5: Creme de la creme.
7: Tak jest. Posłuchajmy.
8: Nie, dobrze, poważne sprawy, cisza. W końcu udała się reforma służby zdrowia państwowej. Udała się. Może nie do końca, bo przeszkodą są jeszcze pacjenci i różne tacy chorzy na coś, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Lekarze dobrze zarabiają, mają dużo owocnej pracy, pracują wydajnie, bo spójrzmy, zdarzało się, że ofiarny lekarz, jak wynikało z papierów, często pracował 38 godzin na dobę. A byli tacy, którzy mieli w tym samym czasie dyżur na dwóch SOR-ach, a sami byli na home office, że jak się coś dzieje na którymś SOR-ze, to jadą z miejscowości A do miejscowości B, jak pociąg w zadaniu matematycznym. A jak na dwóch SOR-ach się działo naraz, to rzucali monetą, gdzie jechać. I słusznie dużo zarabiali lekarze miliony, ratując ludzkie życie. Jak nie uważacie tego za poświęcenie, to idźcie zobaczyć poświęcenie Wielką Sobotę. Skąd wziął się ten spektakularny sukces Państwowej Służby Zdrowia? Po prostu ktoś pomyślał i odwołano się do staropolskiej tradycji. Skąd zaczerpnięto wzorce? Bo tak, w dawnej Polsce bywało tak, że biskup dostawał diecezję, ale nigdy w niej nie był, bo pełnił inne funkcje, na przykład na dworze czy tam wewnątrz. Tak jak ten lekarz dostał dyżur na SOR-ze, ale nie był tam, bo pracował na innym SOR-ze. Czy na przykład król jednocześnie był wielkim księciem litewskim, pruskim, mazowieckim, etc., a nigdy nie był w etc., a ciaczki i biskup i król ciągnęli ze wszystkich miejsc. Tak, historia jest nauczycielką życia, które tak chroni nasza Państwowa Służba Zdrowia. Chwała jej.

0: Wor w zakonie. Wor w zakonie, czyli taki wysoko postawiony gangster z terenu dawnego Związku Radzieckiego. Został zatrzymany dzisiaj na lotnisku w Warszawie. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM, a fakty u nas punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kopuć sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: da wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: To my, dzieciaki bystrzaki! Lubimy was budzić rano w niedzielę i się pośmiać. A teraz powiem do dorosłych. Jak znacie inne dzieciaki bystrzaki, to napiszcie na www.rmf.fm. I słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
4: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Przed nami ósma, przed nami również kolejna porcja porannych faktów, oczywiście, w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach.
3: Gruziński WOR w Zakonie zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie.
4: Posługiwał się wieloma, niemal 40 tożsamościami.
3: Za moment poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego jest dziś wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
4: A na liście pytań m.in. sprawa pożaru w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Gruzina mającego status wora w zakonie, czyli autorytetu w świecie przestępczym grup z byłego Związku Radzieckiego, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz strażnicy graniczni z placówki Warszawa-Okęcie.
3: Cudzoziemiec posługujący się wieloma tożsamościami wpadł w ręce mundurowych na lotnisku Chopina. W faktach nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanym?
5: Przeleciał z Grecji. Polscy funkcjonariusze sprawdzili go w bazie danych i okazało się, że figuruje w niej jako osoba, która może posługiwać się 39 danymi osobowymi. Francuskie służby dokonały wpisu na jego temat, że należy mu odmówić wjazdu do Unii, bo był wcześniej skazany. Z kolei Niemcy notowali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i w ich ocenie ma on stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Polscy funkcjonariusze uznali, że Gruzin przebywa w Polsce nielegalnie, zobowiązano go do opuszczenia naszego kraju. Orzeczono też wobec niego 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzutów posługiwania się fałszywymi danymi. Po przesłuchaniu najbliższym samolotem wyleciał do Tbilisi.
3: Dla jednych coroczna tradycja, dla innych pierwsza taka wizyta w życiu na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w miejscu symbolicznym na Westerplatte.
4: 87 lat temu atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na położoną tam polską składnicę wojskową był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową.
6: Wielkie przeżycie, wielkie, ogromne przeżycie.
7: Co się czuje będąc tutaj? Właśnie tego dnia o poranku.
8: Duma, że się jest Polakiem. No i to, że możemy dzieciom wpajać w takie wartości właśnie, że wolność nie jest dana raz na zawsze.
9: Nigdy więcej. Myślę, że nikt nie chciałby usłyszeć takiego huku i czuć takiego rozdarcia serca.
10: Myślę, że to jest jeden z tych ważniejszych elementów budowania patriotyzmu, pamięci.
4: Te głosy w dniu rocznicy na Westerplatte zebrał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: W wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów zginęło co najmniej 8 osób, informuje o poranku mer stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko.
4: Rosyjskie wojska zaatakowały rakietami 3 dzielnice Kijowa, w tym zajezdnię kolejową. Na miejscu nadal pracują służby ratunkowe.
11: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
3: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
12: Panie ministrze, to było podpalenie w Skarżysku Kamiennej. Mamy pewność już?
13: No, wiele na to wskazuje, dlatego że system monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny. Oczywiście od samego początku pracowali tam, gasili pożar, strażacy, pracuje policja.
12: Są jacyś podejrzani? Już wiemy, co to mógł być, no bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam, zdjęcia być może jakieś...
13: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany, ale w tej sprawie, tak jak powiadam, pracują wszystkie służby i pokazaliśmy już wielokrotnie, że potrafimy, że służby potrafią skutecznie działać, więc pod kierownictwem prokuratora wszystkie polskie służby dokładają wszelkich starań, by tę sprawę rozwikłać.
12: Wspomniał pan o tym, panie ministrze, że to był przemysł obronny. Rozumiem, że to może sugerować jakiś wschodni rosyjski ślad.
13: No, w sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy, w zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę z aktami dywersji i sabotażu, których celem jest powstrzymanie wspierania przez te społeczeństwa, przez te państwa wspierania Ukrainy. Mieliśmy te zdarzenia na terenie naszego kraju z inspiracji rosyjskiej, czy realizowane na polecenie rosyjskie. Mieliśmy w wielu krajach, jak powiadam, w Niemczech, lotnisko w Lipsku.
12: To jest podejrzenie, ale dowodów rozumiem jeszcze nie mamy.
13: Nie, no to...
12: A takie fabryki jak ta są jakoś specjalnie chronione? No bo jeżeli to jest rzeczywiście infrastruktura obronna, to no, wydaje się, że powinna być bardziej chroniona. No,
13: mamy drugi na terenach kolejowych, trzeci stopień, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, i z tego wynika podniesiony poziom gotowości, ale również czynności, które wykonują służby specjalne. Ochrona jest związana z najważniejszymi obiektami, takimi jak infrastruktura krytyczna, obiekty ważne, inne wpisane na listy wojewodów.
12: Ten był jakoś chroniony, czy nie? Dodatkowo?
13: Tak, no tam był, jeżeli chodzi o powiadomienie służb, to ono przyszło z firmy ochroniarskiej, która ma monitoring stały. Oni w środku nocy odnotowali zadziałanie systemu zabezpieczeń i poinformowali właściwe służby.
12: Czyli rozumiem, że nie było takiej specjalnej ochrony akurat tego obiektu przez służbę fizycznej?
13: Fizycznej nie było i z tego zdarzenia wyciągamy wnioski. Kończąc tą myśl dotyczącą ochrony najważniejszych obiektów, dla każdego takiego obiektu ustanawiany jest specjalny plan ochronny, opiniowany przez policję i w związku z tym po każdym zdarzeniu dokonujemy przeglądu, czy wszystkie potrzebne, możliwe sposoby ochrony zostały użyte. Wiadomo, że przemysł obronny musi być w sposób szczególny zabezpieczony i właściciele, bo to jest firma prywatna, zarówno państwowy przemysł, jak i ten prywatny, no, będziemy formułować rekomendacje po tym zdarzeniu.
12: Już wiadomo, jakie mniej więcej chociaż?
13: Z punktu widzenia ochrony tych kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w tym zakładzie.
12: Bogatsze to znaczy, co powinien być na bieżąco tam jakiś pracownik ochrony, pracownicy ochrony?
13: Nie chcę tego przesądzać, ale z całą pewnością bogatsze w tym sensie, że poziom tej ochrony będziemy po prostu podnosić i nasze wsparcie, to znaczy służb państwowych, w szczególności policji, będzie też większe w zakresie ochrony.
12: To będą tam policjanci? Czy na stałe? Czy będą kontrolować okolice?
13: Zwiększyliśmy już intensywność kontroli obecności policyjnej w tych obiektach. Chcę przypomnieć, że po zdarzeniu na linii kolejowej od wielu miesięcy utrzymujemy trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego i służba ochrony kolei i spółki kolejowe są wspierane przez wojsko.
12: Tak, ale to mówimy teraz o infrastrukturze obronnej.
13: Ale daję przykład kolei, tak, że wyciągnęliśmy wniosek i podnieśliśmy stopień ochrony w sposób zasadniczy i wyciągniemy również, znaczy nie tyle wyciągniemy wnioski, co w sposób oczywisty podniesiemy też poziom ochrony obiektów przemysłu obronnego.
12: Będziemy przedłużać kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Takie informacje podaje reporterka RMF FM z Brukseli.
13: Chociaż w sposób zdecydowany spadła nam presja migracyjna. Znaczy, w zasadzie granica białorusko-polska jest bezpieczna. W tamtym roku mieliśmy 20 tysięcy prób przekroczenia granicy. W tym roku to jest zaledwie 300. Utrzymujemy wszystkie narzędzia, które pozwoliły nam doprowadzić do tego, że polska granica jest bezpieczna. Więc tak, i strefa buforowa, czyli zakaz obecności osób nieuprawnionych w strefie bezpośrednio przy granicy państwowej utrzymujemy. Przedłużyliśmy ten zakaz przebywania. Utrzymujemy kontrolę na granicy z Niemcami i na granicy z Litwą. Jesteśmy...
12: Pół roku to jest ten czas, który będzie obowiązywać ten zakaz?
13: Tak. Jesteśmy, po prostu utrzymujemy i będziemy w najbliższym czasie utrzymywać gotowość do reagowania na ewentualną zwiększoną presję migracyjną.
12: No dobrze, mamy tą granicę z Litwą. Ile osób zatrzymano? Znaczy, jakie są efekty działania tych kontroli wyrywkowych, ale jednak?
13: Od lipca ubiegłego roku. Niemcy w ramach readmisji przekazali nam około 400, niespełna pewno 400 migrantów, czyli oni w ramach swojej kontroli zatrzymali 400 osób, które z Polski. A my przekazaliśmy na Litwę 1300, więc granica białorusko-polska, przez tę granicę nie przedostał się w tym roku nikt, natomiast mieliśmy przypadki, znaczy dużo w sumie tych przypadków, migrantów, którzy przekraczali granicę przede wszystkim białorusko-łotewską, białorusko-litewską, później przez Litwę podążali do Polski. Ta kontrola nasza na granicy z Litwą przynosiła bardzo dobre rezultaty, przynosi bardzo dobre rezultaty. Litwa tutaj stosuje się do przepisów i odbiera tych migrantów, którzy przedostawali się do Polski z ich terenu i najkrócej mówiąc, we współpracy Łotwy, Litwy, Polski, ale i Niemiec powstrzymujemy również ten szlak migracyjny idący przez Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec.
12: A my żegnamy się z uczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube, gdzie możecie zadawać pytania naszemu gościowi, którym przypomnę jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
4: Zapraszamy. Wiele wskazuje na podpalenie, tak o pożarze w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony dostarczane między

0: Na zachodzie i na południu kraju szykuje się taka naprawdę niezła pogoda, bo będzie sucho, spokojnie i tak powyżej 20 stopni i jeszcze będzie czuć ten powiew wakacji.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Dlaczego tak się fajnie czujecie? Bo macie Skowrona Tomkowicza, Kałamagę Olbratowskiego, Karwata Marka i jeszcze wam zagramy za chwilę najlepszą muzykę.
4: I mi się wydaje, że jeszcze dlatego, że dzisiaj tylko Akademia, ewentualnie wierszyk, wniesienie proporczyka,
3: tak,
4: a dopiero jutro od 8, już 12 minut lekcji by było pierwszej.
3: Ale dzisiaj jeszcze nikt zadań nie zada, także to
4: nie,
3: jest w porządku.
4: Nie, dzisiaj opowiadamy, co było na wakacje.
5: Dobra, graj Madonę.

0: dla wszystkich szykujących się na rozpoczęcie roku szkolnego. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól w RMF FM. A teraz uwaga, bo ruszyła złota kumulacja w RMF FM.
1: Dlaczego złota? Bo poza tym, że możecie wygrać dużo złotych, bo nawet milion, w każdym sejfie oprócz kasy 10-gramowe sztabki złota.
0: Ale w każdym sejfie, nieważne co wy... Nieważne, nie.
1: Każdym jednym.
0: Nawet w tym, gdzie jest milion. Tam obok miliona czeka na was sztabka złota. No i dzisiaj dwa finały, czyli dwa razy będziecie mieli szansę wyjąć z naszego sejfu milion i sztabkę złota. Uwaga, jeżeli chcecie jako jedni z pierwszych zapisać się na liście wygranych złotej kumulacji, to zróbcie to teraz. Teraz wykorzystajcie vibe momentu. Szczęśliwy początek roku szkolnego.
1: Tym bardziej, że dzisiaj dwa finały z sejfami. I może będziecie krzyczeć z radości.
0: Może.
1: Różnie słuchacze krzyczą z radości.
0: Różnie krzyczą. Na przykład jak krzyczą? Na przykład tak krzyczą. O, tak krzyczał Piotrek. A tak krzyczał Łukasz.
2: Super!
1: No. Jak wy będziecie krzyczeć z radości, wygrywając kasę albo, znaczy kasę i złoto, przekonamy się dzisiaj. I uwaga, przez 9 minut od teraz każdego SMS-a pomnożymy razy 999 szans.
0: Macie 9 minut. Wejdźcie do zabawy, spróbujcie swojego szczęścia. To praktycznie nic nie kosztuje, a milioni złoto czekają na odważnych. Hasło RMF ślecie SMS-em pod 7474.

0: Co będziemy dla was za chwilę mieli w RMF FM? Nie zgadniecie. Zaczyna się na F, a kończy na Y.
1: No, kończy się na akty.
0: A to frukty, nie. To
1: nie.
0: Kurczę, naprawdę, jest coś wspaniałego. Fakty 8:30.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Po reklamie.
12: Czas na fakty w RMF FM, jest 8:30.
13: Wiele wskazuje na podpalenie. Tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej mówi gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
14: Ogień pojawił się w zakładzie w województwie świętokrzyskim, gdzie produkowane są części do dronów. Sprawę wyjaśniają służby.
15: System monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny.
16: Są jacyś podejrzani? Już wiemy, kto to mógł być, no bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam zdjęcia, być może jakieś...
15: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany.
13: Usłyszał Tomasz Trelikowski od Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA.
14: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl.
13: Dwie osoby poszkodowane w pożarze w Jaworznie w Śląskiem, poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
14: Ogień wybuchł około północy w dwukondygnacyjnym domu. W sumie z budynku ewakuowano 6 osób. Po ugaszeniu pożaru lokatorzy wrócili do mieszkania. A teraz pod lupę faktów trafia kot.
13: Przyjmujemy, że ma 9 żyć. No, w niektórych krajach, na przykład we Włoszech czy Hiszpanii, mówi się o 7, ale my koncentrujemy się na kocich palcach.
14: Palcach kocura rasy Maine Coon.
17: A Maine Coon cat in Wisconsin.
13: Ten kot z Wicana w Wisconsin właśnie jest rekordzistą świata. Nazywa się
17: Urbis Anomaly.
13: Airbus ma 29 palców, zatem o 11 palców więcej od przeciętnego zdrowego kota. Ta anomalia to wynik wady genetycznej, która ponoć u Maine Coonów nie jest rzadkością.
14: Ale ten nowy właśnie kot to też nowy rekordzista Guinnessa.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Kolejny Polak w Borussii Dortmund. Blisko transferu jest w tej chwili Marcel Reguła.
14: Więcej o tym już w faktach sportowych RMF FM. Ponownie o poranku witamy Cezarego Dziwiszka.
19: Dzień dobry, witam. Borussia obserwuje młodzieżowego reprezentanta Polski od dłuższego czasu, ale nie złożyła dotąd konkretnej oferty. Miała sytuacja się jednak zmienić, bo sprowadzony za około 30 milionów euro Grek Giannis Konstantelias do Borussii doznał poważnej kontuzji eliminującej go z gry na wiele miesięcy. Borussia miała więc wrócić do tematu Reguły i porozumieć się z piłkarzem i Zagłębiem Lubin, ale na oficjalne potwierdzenie wciąż czekamy. Wcześniej Reguła odmówił angielskiemu Burnley, które miało za niego zapłacić nawet 9 milionów euro. Dziś pierwsze mecze 1.32 finału Pucharu Polski. Z ciekawszych spotkań o 17.30 Odra Opole kontra Wisła Kraków.
20: Też wiem, jaka jest specyfika spotkań pucharowych. Tutaj kto w jakiej lidze gra, nie ma aż tak dużego znaczenia. Wielokrotnie się też o tym przekonaliśmy.
19: Przyznaje trener ekstraklasowej Wisły Mariusz Job. O 20.30 starcie drużyn właśnie z najwyższego poziomu. poziomu. W Lublinie Motor podejmie Legię. Co ciekawe, za kilka dni oba zespoły zagrają też właśnie w Ekstraklasie. MKOL nie będzie interweniował w sprawie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, uważa gość Radia RMF24, szef Światowej Agencji Antydopingowej, Witold Bańka. Ale nie ma też złudzeń w sprawie ewentualnej organizacji Igrzysk Olimpijskich przez Polskę. Zdaniem Bańki po zatrzymaniu prezesa PKOL Radosława Piesiewicza nikt nie siądzie z nami do rozmów.
0: To jest sprawa, która wizerunkowo ma ogromny wpływ na to, jak my jesteśmy postrzegani, czy jesteśmy poważnymi partnerami dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na do organizacji Igrzysk Olimpijskich. I w tej sytuacji muszę powiedzieć, że nie ma takiej możliwości.
19: Słuchajcie więcej na rmf24.pl.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Sokero i Baila w RMF FM. Ale fajnie wam zagraliśmy. Nie spodziewaliście się. Baila Morena, dokładnie.
1: To taniec dla ryby Moreny, kurczę.
0: Inne radia wam zagrają Baila, my wam zagraliśmy Baila Morena.
2: 19 minut i będzie godzina 9.
1: Mam taki nagłówek z internetu.
0: No.
1: Niemiec spacerował zachwycony po Warszawie i z podziwem stwierdził, cytuję, nie mam pojęcia, jak to zrobiliście.
0: No więc, szanowny panie kolego Niemcu, no najpierw musieliśmy odbudować to, co zbombardowaliście.
2: Tak,
0: nie?
2: Potem przywieźliśmy od was parę samochodów. Może nie wszystkie legalnie, ale
0: przywieźliśmy.
3: Ale rowery zostawiliśmy.
0: Rowery zostały.
1: A teraz to po prostu czekamy, aż przyjedziecie do nas na szparagi.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Piosenka na dzień.

0: Jest jeden piękny, wspaniały, niepowtarzalny Adam Bryan z
1: tak Bryan. Jest. On dowiezie zawsze.
0: Adam? Pod chmurką numer 9 przede wszystkim.
2: 6 minut do 9, punktualnie o 9, fakty w RMF FM, ale wcześniej jeszcze mam ciekawe wyniki badań. Naukowcy brytyjscy po intensywnych badaniach stwierdzili, że dzieci urodzone w listopadzie znacznie lepiej radzą sobie z nauką niż inni.
0: Dlatego jeżeli ktoś ma urodzić dziecko, to ma czas do listopada. No, powiedzmy, no maksymalnie do początku w grudniu, ale nie dłużej.
2: Znaczy, można z tym poczekać do następnego listopada można, i w tym przypadku luty może się tu okazać takim kluczowym miesiącem.
0: No bo to wiadomo, że 9
3: A co, jak to nie działa?
4: Dlaczego?
3: Pytam. Bo ja jestem z listopada.
0: Aha. A, to... no, to nie było tematu, to rób ta co i kiedy chce to.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
13: i Klemens prawy.
12: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
12: Codziennie.
14: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
11: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Po reklamie.
16: Nasze zegary radiowe pokazują, że to już prawie 9:00, a skoro tak, to mamy dla Was w tym momencie w RMF FM fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
17: Co wiemy o osobie, która przed pożarem wdarła się do zakładu w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są części do dronów?
18: Posłuchajcie, co na ten temat mówił w RMF FM Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
17: Protest rodziców przyniósł efekt.
18: Onkologia dziecięca wraca do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
17: Ceny paliw ostro w górę.
18: Rządowy program CPN wygaszony.
17: I koniec wakacji. Uczniowie wrócili do szkół.
19: Wolałbym jeszcze mieć wakacje, bo szybko zleciało.
18: Jest 9:00, to fakty RMF FM. Wiele wskazuje na podpalenie, tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej, w zakładzie, gdzie produkowane są części do dronów, mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
17: Służby próbują w tej chwili ustalić, kim był człowiek, który przed pożarem wdarł się do zakładu. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, co wiemy o tym człowieku?
20: Służby pracują nad ustaleniem jego tożsamości, ale nie jest to sprawa prosta.
21: Ten sprawca był zamaskowany, ale w tej sprawie, tak jak powiadam, pracują wszystkie służby i pokazaliśmy już wielokrotnie, że służby potrafią skutecznie działać.
20: A czy za tym podpaleniem może stać Rosja?
21: W sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy, w zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę z aktami dywersji i sabotażu.
20: Mówił minister Mroczek, dodając, że twardych dowodów na to jeszcze nie ma. Ten akt doprowadził także do wzmocnienia ochrony przedsiębiorstw zbrojeniowych.
21: Będziemy promować rekomendacje po tym zdarzeniu.
22: Już wiadomo, jakie mniej więcej chociaż?
21: No, z punktu widzenia ochrony tych kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze.
20: Podniesione zostanie także wsparcie służb państwowych.
17: Dzieci chore na nowotwory znów będą leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
18: Oddział, przypominamy, został zlikwidowany 2 miesiące temu. Opiekę nad pacjentami przejęło nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu.
17: Tam jednak zabrakło lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Z tymi ważnymi informacjami nasza reporterka Anna Kropaczek.
23: Ani, jestem, dzień dobry.
17: W tej sprawie protestowali też rodzice.
23: Tak, ponieważ dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego kierowane były do ośrodków poza regionem, między innymi do Warszawy. Lekarze, którzy do końca czerwca zajmowali się takimi pacjentami w Katowicach, nie podjęli pracy w Zabrzu. Wskazywali na brak zaplecza diagnostycznego i brak szybkiego dostępu do innych specjalistów. Rodzice przez 2 miesiące domagali się przywrócenia onkologii dziecięcej do Katowic. Zbierali m.in. podpisy pod petycją w tej sprawie. Ostatecznie Śląski Uniwersytet Medyczny wydał oświadczenie, z którego wynika, że Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach podejmie działania zmierzające do wznowienia leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego.
0: Takie są fakty.
17: Nawet o ponad złotówkę więcej niż wczoraj trzeba o poranku zapłacić za litr paliwa. O północy, przypominamy, wygaszony został rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej.
18: A to oznacza powrót po ponad 2 tygodniach wyższego paliwowego VAT-u. Życzę wszystkim jak najniższego spalania. Takie życzenia od pana Pawła w mailu przysłanym na adres faktów. A głosy kierowców?
1: Pan już dzisiaj tankował z nowymi cenami.
6: No, ale to bez różnicy są takie, jakie były 2 tygodnie temu.
1: Do pełna pan się tankował?
6: Tak, znaczy do pełna.
1: O ile więcej niż jeszcze wczoraj?
6: Nie wiem, z 50 zł. Ja to przejdzie w tłoku.
10: Nie wiem teraz, jak będzie z jeżdżeniem w ciągu tygodnia, ale znajomy właśnie mi napisał, że koniec zniżek.
1: Nie czekał pan wczoraj do północy, żeby tuż przed północą zatankować?
6: Nie, no co ja zaoszczędzę? No co to da? No naleję i co?
1: Pusto tu jest, mało kierowców dziś.
6: Przynajmniej święty spokój.
17: Te głosy kierowców na stacji benzynowej na warszawskim Powiślu zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
18: Wtorek, 1 września, po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół.
13: Cieszycie się z nowego roku szkolnego?
24: Trochę!
13: A co będzie fajnego?
24: No, na pewno, że zobaczymy te twarze i w ogóle.
13: Nie będzie nudno w domu. Do której klasy idziecie?
24: 6. Powrót fajny jest do kolegów, ale tak do uczenia to tak średnio. Wolałbym jeszcze mieć wakacje, bo szybko zleciało.
17: Usłyszała przed jedną ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar.
18: Kolejne fakty o 10:00 zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: W innych radiach też nie ma Magica Krawata Marka, tylko
25: no,
16: u nas
25: nie
16: jest.
25: Ma.
16: Tylko
25: nie,
16: to jest pre-content.
25: Nie ma i nie będzie.
16: Osoba premium RMF FM.
25: 1 września w kalendarzu jest dzisiaj 1 września w kalendarzu i pogoda jakby to wiedziała, bo w wielu miejscach dzisiaj ta jesienna aura się pojawi.
16: Niebo płacze,
25: trochę zachmurzeń, temperatura poniżej 20 stopni, to wszystko będzie się działo na północy kraju, na przykład nad morzem, ale już na przykład Podkarpacia, Małopolska czy Śląsk tego lata jeszcze trochę odczują.
26: Niebiesiutkie niebo.
16: Nad Krakowem. Tak,
26: niebiesiutkie.
16: Bo się tutaj, Bozi się Kraków podobał, tu dobre ludzie mieszkają, także. Cześć.
27: Cześć, a mamy muzykę jakąś?
16: Nie mam nic. Czekaj, masz powiesz cześć i teraz gramy.
27: Cześć, dzień dobry.
25: No, a przedstaw się, co?
27: No, Mateusz,
26: ale to przyszedłeś w pierwszy dzień, jak do szkoły, no. I zero, nic, tak?
25: Ale koszulę ma, koszulę wypracowaną ma.
16: Ale oprócz koszuli coś przygotowałaś?
27: Wszystko przygotowałem, tak, ale widzę, że koledzy trochę zaspali, nie wiem, czy na stacjach benzynowych stali do nocy, czy to wrześnióweczka.
16: Grać ci coś?
27: A coś byś zaczął, że nie wiem, 1 września dzwonek już woła, witaj z radością nasza szkoła.

mrozu, nie ma miejsca jak dom. Kwadrans po dziewiątej, byle do piątku. No wczoraj do północy długie kolejki na stacjach benzynowych, skończył się pakiet CPN, a dzisiaj no, ja przeglądam tylko te zdjęcia, które wrzucacie w sieci z porównaniem cen. No jest drożej, znacznie, ale patrzmy na to tak. No widok wskazówki na pełnym baku to jest bezcenny w ogóle. Dzisiaj jeździmy jak szlachta. Albo w ogóle, słuchajcie, ja bym nie jeździł, żeby mieć ten widok na dłużej. Ja bym tylko siedział i patrzył.

0: Tak naprawdę chodzi o to, że wasza radość, kiedy wygrywacie ogromne pieniądze, jest najważniejsza.
1: No nie, no szczęście jest niesamowite i uczucie jest z tym związane, to tym bardziej.
0: Tak jak u Radka, dlatego odpaliliśmy złotą kumulację w RMF FM. Coś absolutnie nowego w nowym sezonie. Wrzesień wita was złotem i milionem, bo w jednym z 30 sejfów czeka właśnie okrągły milion złotych. Ale żeby tego było mało, dwa finały z sejfami dzisiaj. Dwa finały z sejfami, czyli grając raz, jesteście od razu w dwóch losowaniach. W każdym sejfie, oprócz kasy, dlaczego to jest złota kumulacja? Bo czekają 10-gramowe sztabki złota. W każdym sejfie, oprócz pieniędzy, do wygrania złoto. Wyjmujecie z sejfu kasę i złoto, po prostu. Słuchajcie, w każdym z tych finałów czeka złoto, więc zróbmy coś wyjątkowego. Zróbmy tak, 10 minut, szczęśliwe 10 minut i przez ten czas mnożę razy 1200 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Pamiętajcie o tym. Jeśli jesteście już w pracy i przy komputerze, można klikać www.rmf.fm i tam wejść do gry. Tam sprawdzać, jakie opcje dla was przygotowaliśmy. Kasa i złoto, bo to jest złota kumulacja w RMF FM. Chcecie jako pierwsi zapisać się na liście wygranych złotej kumulacji? Dajcie sobie szansę. RMF, ślecie pod 7474.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z chłopu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Tak, pamiętam o tym, żebyście byli na bieżąco w Byle do Piątku z najnowszą muzyką i mam tu takiego gościa. Cześć.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek, słuchacie radia RMF FM.
0: I jego najnowszego singla, Mirafiori.

0: i Rafiori w Byle do Piątku. 19 minut, będzie 10. Zaraz sprawdzimy w faktach, jak wasza forma po powrocie do szkoły. Pogadamy z uczniami, ale jeszcze powiem, w wakacji, słuchajcie, ten kurort nad Bałtykiem nie miał sobie równych. Czytam najnowszy ranking po wakacjach. Wygrał Kołobrzeg. Ale w ogóle w pierwszej piątce jest tak: Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. No dobra, to przynajmniej wiemy, żeby tam nie bukować miejsca na wakacje później niż na początku roku. No chyba, że już macie.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Sąsiadko, witam.
11: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
11: Sylwester, mój kicieś wrócił.
10: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
11: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Po reklamie.
3: Byle do piątku, byle z RMF FM.
0: A w sejfach nowość. Złota kumulacja. Oprócz kasy wygrywacie dzisiaj złoto. I to jest coś absolutnie niesamowitego. Trzymam bardzo mocno kciuki za was. W jednym z sejfów milion gracie jak zawsze, wysyłając RMF pod 7474.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
3: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
6: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
7: Brzydka, za to niesympatyczna.
5: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.
3: To już prawie 10:00. Czas na fakty RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu. A przy mikrofonach Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Witamy.
4: A zaczynamy od A1.
5: Po groźnym wypadku koło Częstochowy w kierunku Gliwic w tej chwili autostradą nie przejedziecie.
4: Polska przedłuża o kolejne 6 miesięcy kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą.
5: Ustalenia korespondentki RMF FM w Brukseli potwierdza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4: O 10:00 polecamy też stację RMF 24 Wrocław.
5: A na koniec Naomi Osaka, wywołująca kontrowersję na US Open.
4: Poważny wypadek na autostradzie A1 w Śląskim w rejonie zjazdu na Mykanów.
5: Od razu łączymy się w faktach z reporterką RMF FM Anną Kropaczek.
4: Jestem.
5: Aniu, co w tej chwili wiemy o tym wypadku?
6: Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Gliwic. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała w samochód obsługi autostrady. Są osoby poszkodowane. Jezdnia w kierunku Gliwic jest zablokowana. Wyznaczane są objazdy.
4: A teraz nowe informacje w sprawie niedzielnego pożaru w magazynie szczęściami do samolotów w Lublinie.
5: Przed lubelską prokuraturą jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie wersje w tej chwili badają śledczy?
7: Teraz mowa jest o kilku scenariuszach. To mogło być celowe podpalenie, ale pożar mógł też powstać wskutek awarii technicznej lub samozapłonu.
8: Nie mamy żadnych danych, które by przesądzały, że któraś z tych wersji jest bardziej prawdopodobna bądź mniej prawdopodobna.
7: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. Na miejscu prowadzono wczoraj oględziny, ale tylko z zewnątrz i trzeba je było przerwać.
8: Z opinii wskazań technicznych wynikało bezpośrednie ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku.
7: Wznowienie oględzin będzie zależało od decyzji nadzoru budowlanego. Lublin, Dominik Smaga.
4: Polska przedłuża o kolejne 6 miesięcy kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą.
5: Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, Polska formalnie zgłasza to dziś Komisji Europejskiej. Kontrole mają obowiązywać od 2 października do 2 kwietnia przyszłego roku.
4: Katarzyna Szymańska-Burginą na linii. Kasiu, jak Polska argumentuje to przedłużenie kontroli na granicach Schengen?
9: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób. W przypadku granicy z Niemcami dodatkowym argumentem jest to, że sam Berlin utrzymuje kontrolę, więc Polska nie chce ich jednostronnie znosić. Warszawa zapowiada przy tym kolejne rozmowy z Niemcami na granicy. Chodzi o ostateczne zamknięcie tego kanału migracyjnego. I jeśli sytuacja się poprawi, kontrole mogą zostać zniesione wcześniej.
5: A więcej na ten temat przeczytacie na stronie rmf24.pl.
4: To także są fakty.
5: Od dziś nie tylko w internecie, ale także w paśmie FM. Polecamy naszą informacyjną muzyczną stację RMF 24 Wrocław.
4: A razem z nami prowadzący poranny program w RMF 24 Piotr Salak. Piotrze, co to oznacza dla słuchaczy ze stolicy Dolnego Śląska?
10: To, że cała nasza oferta będzie dostępna w sieci FM dla mieszkańców Wrocławia na częstotliwości 95.1. Między innymi wyczerpująca wersja rozmowy o 7:00. Od niej zawsze zaczynamy nasz poranek informacyjny. Ponadto 20-minutowa poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Jak zawsze na bieżąco fakty i bieżące komentarze z Polski i ze świata. Ale jesteśmy też blisko wrocławian i ich spraw. Wzmocniona dolnośląska załoga RMF 24 Wrocław zapewnia, że z naszej anteny dowiecie się nie tylko o tym, co na Bliskim Wschodzie, ale i co nowego we Wrocławiu. Polecamy się.
4: Iga Świątek w drugiej rundzie US Open.
5: W drugiej rundzie także były trener Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski i jego podopieczna Naomi Osaka. W ostatnim meczu poniedziałku, granym już we wtorek o poranku naszego czasu, wyrównane spotkanie z Anastazją Zacharową, ale mecz wygrany w 2 setach 7-6, 7-6.
4: Dużo mówi się o meczu, ale jeszcze więcej o kreacji, w jakiej na kort wkroczyła Japonka.
5: Tak. Takie było to wejście. Biała, tiulowa, przypominająca suknię ślubną spódnica, na górze niby podarta bluza bez rękawów, ale z kapturem, w tych rozdartych miejscach kopie prasowych artykułów na temat Osaki, włosy upięte w fantazyjne warkocze i czarno-czerwona opaska. Sama tenisistka wyznała, że inspirowała się legendarnym koszykarzem NBA. Na reakcję Alana Iversona nie trzeba było długo czekać, odpisał krótko: wow, co za zaszczyt.
4: A dziś wieczorem na korcie Magdalena Fręch i Magdalinet. Mamy nadzieję, że pokażą dobry, zwycięski tenis.
5: A więcej o występach Polaków na US Open przeczytać możecie na stronie rmf24.pl. Kolejne fakty o 11.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Poznań 14,5, 21 kresek w Tarnowie i tutaj najcieplej. No rzeczywiście przyszło to ochłodzenie. W stosunku do poniedziałku jest no dużo chłodniej. Tak naprawdę patrzę jeszcze, jak to będzie się rysować przez cały dzień. Zachmurzenie spore w centrum i na wschodzie kraju, burzowo na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Uważajcie na siebie. Więcej słońca na zachodzie. 6 po 10, a w byle do piątku jeszcze z informacji sportowych. No właśnie, a od wczoraj czytam, że Messi no nie zagra w koszulce Argentyny już. Co to oznacza dla drużyny i w ogóle dla futbolu na świecie, bo przecież to jest legenda. Zapytam zaraz naszych dziennikarzy sportowych. Bądźcie blisko.

0: Lionel Messi wczoraj pożegnał się z reprezentacją Argentyny. No tej koszulki już nie założy, a ze mną Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Cześć Czarku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, czy świat jest w ogóle gotowy na futbol bez Messiego? Czy on i on sam w ogóle ma coś jeszcze do osiągnięcia w klubie, czy już nie?
1: Nie, no to zawsze coś się znajdzie do osiągnięcia. Zresztą on ostatnio 4 bramki strzelił w meczu ligowym, także tutaj analogicznie można powiedzieć, że tak jak my patrzymy na Roberta Lewandowskiego, tak cały czas świat będzie patrzył, co zrobił Leo Messi. Strzeli bramkę, będziemy o tym mówić, będzie miał asystę, będziemy o tym pisać. Także na pewno Leo Messi coś sobie jeszcze znajdzie. No ale prawda jest taka, że też nic już nie musi. Przecież ten gość osiągnął niemal wszystko. W reprezentacji, jak sobie wynotowałem, 207 meczów, 125 bramek, 8 razy złota piłka. 4 razy z rzędu tę złotą piłkę zresztą zdobywał. No ale długo wypominano mu przecież, że z reprezentacją Argentyny nie miał sukcesu i porównywano go do tych najlepszych, że jeszcze mu tam do Pelego brakuje, że brakuje tego sukcesu najważniejszego, czyli Mistrzostwa Świata. Ale udało się.
0: No
1: w Katarze,
0: i czy
1: udało
0: Messi,
1: się.
0: Czy Ronaldo, prawda? Ja.
1: No a to ja tylko sobie przypominam takie szkolne jeszcze dyskusje. Za tym czy za tym jesteś? No a to implikowało, czy jesteś za Barceloną, czy za Realem. Także na całym świecie młodzież zastanawiała się nad tym. No i jedni byli w kościele jednego, drudzy drugiego.
0: Messi w reprezentacji nie zagra, ale u Beckhama jeszcze będzie grał. Jestem tylko ciekaw, czy nas stać na koszulki Messiego z 10 argentyńskiej.
1: Trzeba by sprawdzić, ale to...
0: Po ile dzisiaj chodzą?
1: Powiem szczerze, nie chcę zaryzykować stwierdzenia, że tak, to może być droga koszulka.

0: Złota kumulacja w RMF FM. Złota. Nowa. Czemu złota? Bo oprócz kasy w sejfach sztabki złota. Tak. Oprócz kasy z sejfów wyciągacie prawdziwe złoto. Dzisiaj dwa finały przed nami, słuchajcie. Pierwszy z nich w byle do piątku, więc u mnie. W jednym sejfów milion i złoto. Chcecie jako pierwsi zapisać się na liście wygranych złotej kumulacji? Zapraszam serdecznie. RMF ślecie pod 7474 albo gracie online www.rmf.fm. Jeśli siedzicie teraz przy biurku, macie otwarty laptop czy komputer, można wejść, można klikać, można sprawdzać opcje i zagrać o swoje marzenia. Słuchajcie, milion to jest kasa na mieszkanie, milion to jest kasa na dodatkowe wakacje, na remont kuchni, na fantastyczne narty, już można o tym myśleć przecież. No dobra, to zróbmy coś ekstra. Za każdym razem w finale pytamy was, skąd jesteście, wy nam odpowiadacie. To teraz ja bym chciał wiedzieć jeszcze wcześniej, skąd jesteście i sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Od teraz wysyłacie pod 7474 nazwę swojej miejscowości. Czyli po prostu wpisujecie miasta. To jest świetna okazja, żeby zagrać, bo przez 10 minut pomnożę razy 1013. Każde, no właśnie, każdą miejscowość wysłaną pod 7474. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm, jak mówiłem, albo wysyłacie miejscowość pod 7474. Ja bardzo chcę wiedzieć, skąd są słuchacze RMF FM, którzy grają o swoje marzenia. Razy 1013 przez 13 minut. Miejscowość pod 7474.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy Szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do 2 września w Auchan

0: a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Słuchaj, Marian, no. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowo-ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do piątku.
8: Jeszcze przez 9 minut śledźcie swoją miejscowość pod 7474. Grać o milion i o złoto w złotej kumulacji 1013 szans. A jesteście w dwóch dzisiejszych losowaniach. Miejscowość pod 7474.

0: ależ to buje. Ring my bell. RMF FM, takie nowości lubimy. 20 minut, będzie 11. A posłowie PiSu i Klubu Rozwój Plus przez ostatnie tygodnie kłócili się, kto ma siedzieć w Sejmie. Na szczęście i gdzie? No właśnie, na szczęście już się dogadali. PiS musiał oddać ludziom Morawieckiego kilka pomieszczeń, a jutro pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. No jeszcze trzeba dogadać, kto ma którą półkę w lodówce w sejmowej kuchni przecież. No ale to już chyba wie Kacper Wróblewski, który z Sejmu opowie wam o tych wszystkich szkolnych zaczepkach punktualnie o 11.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: To my, dzieciaki bystrzaki! Lubimy was budzić rano w niedzielę i się pośmiać! A teraz powiem do dorosłych. Jak znacie inne dzieciaki bystrzaki, to napiszcie na www.rmf.fm. I słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: W szkołę ogarniamy nic.

0: lokalnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
3: RMF FM. Zawsze z Wami.

0: Właśnie widzę, że premier Donald Tusk przemawiał w Wieluniu. Tak zaczął.
1: Nie bójcie się, ta lekcja nie będzie trwała 45 minut, przynajmniej jeśli chodzi o moje wystąpienie.
0: Już skończył, ale tak właśnie rozpoczął rok szkolny. No a mógł się wstrzymać i jeszcze trochę wakacji ogłosić. No nic, może za rok.

0: najlepszą muzyką dla was. 2,5 minuty będzie 11 i fakty.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: O reklamie.
4: Tragiczne doniesienia na początek faktów punktualnie o 11. Łączymy się od razu ze studiem przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
5: To tragiczne doniesienia z autostrady A1 Śląskiem. 4 osoby nie żyją, są też osoby ranne. Samochód ciężarowy wjechał w ekipę remontową pracującą na drodze. Są nowe informacje w sprawie incydentu w Tarnobrzegu. Tam wczoraj śmigłowiec zerwał linię energetyczną. Koniec sporu o miejsca na sali sejmowej i pieniądze. PiS i Rozwój Plus zawarły kompromis. Za moment szczegóły. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa w Śląskiem. 4 osoby nie żyją. Fakty w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, są też ranni.
6: Tak, policja informuje o 4 ofiarach śmiertelnych i kolejnych 4 rannych osobach, które trafiły do szpitala. Stan jednej z nich jest ciężki. Na autostradzie zdarzyły się ciężarówka z pojazdem obsługi autostrady. Do wypadku doszło przed zjazdem na Mykanów na jezdni w kierunku Gorzyczek, Gliwic. W tę stronę trasa jest zablokowana. Na miejscu pracują służby, zorganizowano objazdy przez węzeł Radomsko.
5: Dodajmy jeszcze, że policja podała właśnie, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. To lekki cywilny śmigłowiec zerwał linię energetyczną w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Policja potwierdza nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM. Trwają poszukiwania pilota. Na linii Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Krzysztof, na czym funkcjonariusze skupiają się w tym postępowaniu?
7: Po ustaleniu danych śmigłowca, który zahaczył o linię wysokiego napięcia, teraz policjanci starają się potwierdzić, gdzie ta maszyna się znajduje, a także kto siedział za jej sterami. Funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy fotografowali śmigłowiec tuż po tym, gdy zerwał przewód energetyczny. Wiadomo, że chwilę po incydencie maszyna wylądowała na pobliskiej działce, a potem odleciała. Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.
5: Po podziale przyszło pierwsze porozumienie. Przed rozpoczynającym się jutro posiedzeniem Sejmu politycy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus doszli do kompromisu w sprawie codziennego funkcjonowania na wiejskiej. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
8: Dzień dobry.
5: Kacprze, o co przez ostatnie tygodnie kłócili się politycy prawicy?
8: Między innymi o miejsca na sali plenarnej, czyli mówiąc najprościej, kto koło kogo na co dzień będzie siedział w tej chyba wszystkim znanej sali sejmowego kompleksu. Oprócz tego PiS musiał oddać ludziom Morawieckiego część pomieszczeń. Oczywiście do podziału są też pieniądze. Ile PiS będzie musiał oddać Rozwojowi Plus, to tłumaczy wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak.
9: Klub PiS dostaje pomniejszone środki o te środki, które dostanie nowy klub.
8: W praktyce Rozwój Plus otrzymuje od około 120 do ponad 140 tysięcy złotych miesięcznie na pokrycie kosztów działalności klubu, a na konto PiSu co miesiąc wpływają przelewy pomniejszone o wspomnianą kwotę. Oprócz tego ludzie Morawieckiego otrzymali 2 sejmowe limuzyny. Rozwój Plus chce także stanowisk. W tym tygodniu klub ma przedstawić nazwisko kandydata na wicemarszałka Sejmu.
5: A teraz czas już na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry, Kasiu.
10: Dzień dobry.
5: I na początek pojawi się biegaczka.
10: Grają znana z roli Wonder Woman Gal Gadot. Biegaczka to jest tytuł nowego dreszczowca w reżyserii Kevina McDonalda. Główną bohaterką jest Maja, wpływowa prawniczka z Londynu, której syn zostaje uprowadzony. Kobieta musi biegać po całym mieście i wykonywać polecenia tajemniczego szantażysty.
11: It was the craziest production.
10: To była najbardziej szalona produkcja, w jakiej kiedykolwiek brałam udział. Było to ogromne wyzwanie, coś zupełnie zupełnie innego. Musiałam każdego dnia mierzyć się z tą przedziwną dosyć rolą, mówi Gal Gadot. Premiera jutro w streamingu. 15 teatrów, 27 spektakli i 50 wydarzeń towarzyszących. Trwają przygotowania do Nocy Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W sobotę 12 września widzowie będą mogli też zajrzeć za kulisy, spotkać twórców i wziąć udział w warsztatach. Nowojorskie Metropolitan Museum of Art odwołało planowaną na przyszły rok wystawę poświęconą Johnowi Galliano. 65-letni Brytyjczyk, jeden z najwybitniejszych współczesnych projektantów mody, od lat budzi kontrowersje z powodu antysemickich, rasistowskich i antyazjatyckich wypowiedzi. Muzeum zapowiedziało, że przygotuje w to miejsce inną wystawę.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Są tacy, którzy nie godzą się na koniec wakacji. Ja was doskonale rozumiem, dlatego za chwilę razem z Julką Wieniawą wyślemy kogoś z was na koncert do Poznania. Byle do piątku jeszcze dziś o tym, jak wyglądać modnie jesienią. Słuchajcie, ja mam najnowsze trendy. To jest światowo. I co śmieszne, ktoś nam zagląda w ogóle w talerze, wie co jemy. A, i sprawdzimy jeszcze, co wydarzy się w nowym sezonie Top Model. Bądźcie blisko RMF FM. Mateusz Opierchał, 5 po 11. Cześć.

0: Ania Dąbrowska w RMF FM na 20 minut po 11. A to było piękne zakończenie wakacji we Wrocławiu. Gwiazdy festiwalu Erstyletnie Brzmienia porwały Dolny Śląsk. Udało mi się, słuchajcie, złapać Julkę Bieniawę tuż po zejściu ze sceny. Jak było?
1: Ojejku, cudownie. Powiem szczerze, że dzisiaj zeszłam ze sceny jakoś taka zadowolona w tym Wrocławiu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli pod sceną i śpiewali wszystkie teksty piosenek. To jest taka motywacja i adrenalina, której nie da się do niczego porównać. Także coś pięknego. Chciałabym tu na pewno jeszcze wrócić. A, przecież jeszcze gram w Poznaniu. 5 września. Zapraszam.
0: I tak się składa, że Erstyletnie Brzmienia zatrzymują się w tym roku jeszcze raz dokładnie. Ostatni raz w Poznaniu. W najbliższy piątek i sobotę. Mamy dla was bilety i w ogóle właśnie z Julką wymyśliliśmy pytanie konkursowe.
1: Może coś takiego, co nawiąże w ogóle do mojego ostatniego roku. Czego nie było w waszym bingo na 2026? Co was zaskoczyło, kochani? Dajcie znać, wybierzemy zwycięzcę.
0: Czego nie było w waszym bingo na 2026? Autorzy najciekawszych zgłoszeń zgarniają bilety na Poznań. Piszcie koniecznie 3322 w SMS-ie.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erstyletnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl.
2: Reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Melwit, owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
9: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
12: Sylwester, mój kicieś wrócił.
10: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
12: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
6: RMF FM. Najlepsza muzyka.

To może być naprawdę dobra okazja. Uwaga, przez 8 minut pomnożę razy 888 każde RMF, które wyślecie pod 7474. A wiecie, że tak wchodzicie do gry o 1 000 000 złotych? A wiecie, że przed nami dwa finały złotej kumulacji w RMF FM? Tak, bo to jest złota kumulacja w RMF FM. Dzisiaj, otwierając safe, najpierw słyszycie... Potem ukazują się sztabki złota. No i oczywiście kasa, bo dzisiaj w każdym sejfie oprócz kasy czekają 10-gramowe sztabki złota. Dwa finały. To oznacza tyle, że grając raz jesteście w dwóch losowaniach. W każdym z tych finałów, w każdym z sejfów, poza gotową czeka sztabka złota. Podkreślę to. Uwaga, 8 minut razy 888 szans. Gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474. Takim milionem na koncie od razu we wrześniu żyłoby się o wiele łatwiej, o wiele luźniej. Słuchajcie, kasa na remont, kasa na nowy sezon, kasa na dodatkowe lekcje, dodatkowe zajęcia. Zagrajcie o swoje marzenia. RMF, ślecie pod 7474.

0: To tak.
1: Przewietrzyliśmy głośniki New Religion w RMF FM. Jeszcze przez minutę, tak? 60 sekund. Czas ucieka. Możecie skorzystać z mega okazji razy 888. Mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Nagracie o milion i o sztabki złota.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Byle do piątku. Byle do piątku z RMF FM.

0: reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Keraf

0: Marcin, włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
3: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
4: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
3: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
8: Czas na fakty w samo południe. Wracamy do tragicznego wypadku na jedynce w studiu Faktów. Swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski. Witamy.
9: Witam serdecznie. Zapraszam słuchających. Najpierw oddamy głos naszej reporterce, która uzyskała nowe informacje w sprawie drogowej tragedii na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem. Potem połączymy się z naszym wozem satelitarnym w Kędzierzynie-Koźlu. Mieszkańcy są w głębokim szoku w związku z brutalną zbrodnią na kobiecie. W Faktach RMF FM ponadto przydatne ćwiczenia oddechowe. Zgodnie z najnowszą receptą uczonych. Ofiary tragicznego wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem to pracownicy firmy, która prowadziła tam roboty drogowe. Jak już informowaliśmy w Faktach RMF FM, zginęły 4 osoby, a 4 ciężko ranne trafiły do szpitala. Ponownie reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, co wiadomo o okolicznościach tej tragedii?
10: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w dostawcze auto obsługi autostrady. Kierowca ciężarówki jest w rękach policji. Wstępne badanie wykazało, że był trzeźwy. Pobrana zostanie od niego krew do dalszych, dokładnych badań. Do wypadku doszło około 9:00 przed węzłem Mykanów na jezdni w kierunku Gorzyczek. Ta trasa jest cały czas zablokowana, pracują tam służby. Policjanci ustalają dokładny przebieg wypadku, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
9: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok kobiety, która w piątek została brutalnie zamordowana w Kędzierzynie-Koźlu. Sprawca nadal jest poszukiwany. Na miejscu zbrodni znaleziono ślady, analizowane są także nagrania z monitoringu. Ma to doprowadzić do zawężenia kręgu osób, które mogą mieć związek z tą zbrodnią. W Żabieńcu, dzielnicy Kędzierzyna-Koźla, gdzie mieszkała zamordowana kobieta, jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Witam serdecznie, Marcinie. Rozmawiasz z mieszkańcami. Co mówią o zbrodni?
11: Mieszkańcy nie kryją tutaj ogromnych emocji.
12: Wstrząśnięci jesteśmy.
11: Pani znała tą panią?
12: Tak, sąsiadka. Bardzo fajna dziewczyna. Miła. Taka pomocna, jak trzeba było, nie? Super. No i szła z psem widocznie na spacer, no bo ona tak zawsze po pracy chodziła. Przyjeżdżała z pracy, to poszła z psem.
11: Czyli często spacerowała tu?
12: Tak, często.
11: W takim miejscu taka zbrodnia?
12: No jeszcze się nie zdarzyła.
11: To bardzo spokojne miejsce, z dala od głównej drogi, z pustymi o tej porze krótkimi ulicami, przy których stoją jednorodzinne domy. Tam, gdzie kończy się tu asfaltowa droga, zaczyna się las. I to właśnie tam doszło do zbrodni. Z Kędzierzyna-Koźla, Żabieńca, Marcin Buczek.
13: Fakty, opinie, komentarze.
9: W sprawie organizacji Igrzysk Olimpijskich nikt w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim nie będzie chciał z nami rozmawiać. Uważa gość radia RMF24, szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka. W Faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, powodem jest zatrzymanie prezesa Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto, prawda?
14: Niestety tak. Znający realia światowych organizacji sportowych szef WADY w rozmowie z Piotrem Salakiem mówił, że co prawda nie spodziewa się, żeby MKOL ingerował w sprawę polskiego komitetu. Komitetu Olimpijskiego, ale o organizacji igrzysk w 2036 lub 2040 roku raczej możemy zapomnieć, bo to ogromny kryzys wizerunkowy.
15: Spoglądając na to, w jakim miejscu kilka lat temu był Komitet Olimpijski, a w jakim jesteśmy teraz wizerunkowo, no to jest po prostu przepaść. I to ma wpływ na nie tylko na kwestie organizacji igrzysk olimpijskich, na organizację innych imprez międzynarodowych.
14: Natomiast Witold Bańka nie przewiduje, żeby na sytuacji w PKOL-u ucierpieć mieli polscy sportowcy i na przykład nie mogli wystąpić na igrzyskach. Jednak, żeby do tego nie doszło, najpierw środowisko sportowe musi się oczyścić samo, podkreśla szef WADY. Posłuchajcie i przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
9: Przypomnę, 8 września w tej sprawie zbierze się prezydium zarządu PKOL-u. Zaraz potem może też dojść do posiedzenia pełnego zarządu komitetu, czego domaga się część jego członków. To właśnie zarząd większością 2/3 głosów może odwołać z funkcji prezesa Radosława Pieszewicza. Już za kilka chwil w radiu RMF24 będziecie mogli posłuchać wywiadu na żywo z byłym marszałkiem, obecnie wicemarszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią z Polski 2050. Rozmowę w naszym sejmowym studiu poprowadzi Kacper Wróblewski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu. Jeszcze więcej informacji podajemy w radiu RMF24. Polecamy waszej uwadze. A teraz wdech, wydech. Dla pracy mózgu każdy oddech się liczy i ważne są nie tylko jego rytm czy głębokość. Najnowsze doniesienie naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przynosi Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie. No, zdają się potwierdzać to, co w niektórych kulturach uznaje się za oczywistość.
16: Tak, to prawda. Potwierdzają, że kształt i szybkość każdego pojedynczego oddechu ma bezpośredni wpływ na aktywność neuronów w obszarach odpowiedzialnych za myślenie, emocje i pamięć. W eksperymencie analizowano zapisy aktywności mózgu u 16 osób, którym ze względów medycznych w terapii padaczki wszczepiono bezpośrednio do mózgu elektrody. To pozwoliło na niezwykle precyzyjne pomiary. Okazało się, że dokładny przebieg każdego oddechu ma odbicie w kształcie fal mózgowych w obszarach odpowiedzialnych za emocje, motywację, przyjemność, myślenie, uwagę i pamięć.
9: A jak tę wiedzę będzie można wykorzystać?
16: Z jednej strony może mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia i leczenia zaburzeń, w których relacja między oddychaniem a pracą mózgu zostaje zaburzona, takich jak zespół nagłej śmierci niemowląt. Z drugiej potwierdza, że świadoma kontrola oddechu stosowana choćby w technikach relaksacyjnych faktycznie działa.
9: Dobrze oddychać i słuchać dobrego radia. Polecamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Wtorek ze słońcem na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce, reszta kraju z przelotnymi opadami deszczu. A nie, przepraszam, jeszcze Małopolska ze słońcem. Przecież ja mogę przez okno zobaczyć. Faktycznie, świeci w Krakowie elegancko. Podkarpacie też słoneczne, tutaj 24 kreski, czyli maks na termometrach dzisiaj. Minimalnie 18-19 na Warmii i Mazurach i tu, uwaga, burzowo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Wdech ważny, jak słyszeliśmy w faktach, no ale dzisiaj wdychamy czy wzdychamy, bo niektórzy wzdychają na koniec wakacji i na myśl o nowym roku. Spokojnie, głowa do góry. Mamy tyle rzeczy w RMF-ie dla was nowych. Zresztą było na wrześnióweczce, wrócimy do niej niebawem w byle do piątku. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

ale był odlot wczoraj, jak sobie tak powspominam. Polecieliśmy wysoko, jak śpiewał Mrozu, który zresztą z braćmi Kacperczyk też wpadł na naszą wrześnióweczkę, lotnisko, klimat Ekstop Gana. No wasi ulubieni ludzie z radia oczywiście, gwiazdy, podcasterzy i zapowiedź tego, co was czeka w nowym sezonie w radiu RMF FM. Nie zabrakło koncertów na żywo. To Sylwia Grzeszczak.

Kamil Sikorski, który zresztą odebrał wczoraj złotą płytę. Ogłosiliśmy nowe programy w ramówce. Jeśli chodzi o podcasty, to wraca na przykład Grzegorz Krychowiak z nowym sezonem. Był Krzysiek Skiba ze swoim felietonem, którego też usłyszycie w tym sezonie. Dużo się będzie działo. Polecamy się, a cała impreza ramówkowa do zobaczenia na YouTubie RMF FM. Miłego oglądania.

0: Patrzę na zegar za chwilę. Pierwszy finał złotej kumulacji, bo dziś w planach mamy dwa finały. 9 minut zostało do losowania. Za chwilę ktoś z was może usłyszeć, że wygrał milion. A do kompletu przecież w złotej kumulacji w każdym sejfie jeszcze sztabka złota. Co byście wtedy zrobili? Jakie plany na wydanie miliona? Tak na szybko, macie to? Okej. Dobra, no ten remont to jest całkiem dobre. Nowy samochód, no. Super. No dobra, macie. To ja mam coś wyjątkowego dla was. Na tej ostatniej prostej, uwaga, nie było tego w planie, ale ogłaszam, szczęśliwe numerki. Dzisiaj dwa finały, to zrobimy tak. Niech to będzie dwójka. I jaka jest szczęśliwa cyfra? 7, dobra. 2 i 7. Każdy od teraz, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1250 szans. Ale kto ma 2 i 7 w swoim numerze, dostaje 2 razy więcej szans, czyli aż 2500. Te numery nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby była 2 i 7. 8,5 minuty. Losujemy numer kogoś z was, być może twój. Być może właśnie ty. Zgarniesz dzisiaj milion i złoto. Trzymam kciuki. 2 i 7. To szczęśliwe numerki. Uwaga. 8 minut zostało. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474. Powodzenia.
1: Ogłoszenie RMF FM. 25 lat.

0: listy i odliczamy najważniejsze numer jeden programu.
1: Przed nami wyjątkowa podróż przez 25 lat muzyki.
2: Najbardziej zaskakujące momenty w historii poplisty
3: i wasze wspomnienia.
0: W

0: oferty z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21:30 w TVN.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie. Nie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Reklamie.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do piątku.

0: sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest specjalna chwila, bo to jest pierwszy złoty finał Złotej Kumulacji. Słuchajcie, ja powinienem w ogóle w garniturze tu być. Dlaczego? Dobrze, mam koszulę na to rozpoczęcie roku. Złota Kumulacja ruszyła, odpaliliśmy ją w RMF FM i za chwilę telefon odbierze. Mam wielkie nadzieje, pierwszy laureat Złotej Kumulacji w RMF FM. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o ilość sygnałów. Czekamy 6. I pytanie, kto będzie po drugiej stronie? Halo? Nie. Halo, halo? Dzień dobry, tu Złota Kumulacja w RMF FM. Dzień dobry, Mateusz Opyrchał, jak masz na imię?
2: Julito.
1: Dzień dobry, Julito. Jesteś w pracy, coś czuję?
2: Nie, nie jestem w pracy.
1: Nie, te głosy z tyłu to znaczy, jesteś w domu czy gdzieś?
2: W barze.
1: W barze. Dobrze. Julito, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
2: 13.
1: 13, bardzo proszę. A gdzie ten bar? Gdzie cię złapałem? Słuchaj, jaka część Polski?
2: Tczewie Pomorskie.
1: Tczewie Pomorskie. Dobrze, Julito, co jest w ogóle super? Jesteś, znaczy będziesz za chwilę pierwszą laureatką Złotej Kumulacji w RMF-ie. Jak się z tym czujesz?
2: Nie spodziewałam się.
1: No ja lubię niespodzianki robić, więc wszystko się zgadza. Słuchaj, jak w ogóle rozpoczęcie roku szkolnego, 1 września? Jesteś po wakacjach, udało ci się gdzieś wyjechać?
2: Tak, z Bieszczady.
1: No, rzuciłaś wszystko, wyjechałaś w Bieszczady.
2: Tak,
1: fenomenalnie.
2: Dokładnie.
1: Zróbmy tak, żebyś sobie jeszcze gdzieś na wakacje pojechała. Słuchaj, ja za twój sejf proponuję ci, ponieważ co? Dzisiaj w każdym sejfie kasa i złoto.
2: O Boże.
1: No. To ja może zacznę tak. Za sejf numer 13 daję ci od razu 12 tysięcy złotych.
2: A jaka jest minimalna? Bo nie słuchałam dzisiaj radia.
1: Minimum w sejfach to 5 tysięcy i złoto, bo w każdym sejfie sztabka złota 10-gramowa jest.
2: Sejf.
1: Nie chcesz 12 tysięcy?
2: Nie.
1: A 13 tysięcy?
2: Sejf.
1: Nie chcesz 13 tysięcy? Zobacz, to jest... Czekaj, 8 tysięcy więcej niż kwota minimalna.
2: 5 też się przyda, w razie czego.
1: No i jeszcze sztabka złota. 13 tysięcy ja więcej nie mam, Julito.
2: To ale... sejf.
1: Ostatecznie otwieramy sejf numer 13?
2: Tak jest.
1: No dobrze, wszyscy słyszeliśmy. Otwieramy sejf numer 13. Pierwszy złoty sejf w kumulacji w RMF FM. Dziwnie się czuję, bo słyszę się w radiu gdzieś po drugiej stronie. Julito, jeśli mogłabyś przyciszyć, będzie nam dużo łatwiej, bo zaglądamy do sejfu.
2: No.
1: A na co chciałabyś wydać pieniądze? Ja cię pytałem, o to chyba jeszcze nie.
2: Oj, dużo jest rzeczy, na które bym chciała wydać. Mogłabym dokończyć dom.
1: No i proszę bardzo. To mam całkiem fajną cegiełkę dla ciebie. 5 tysięcy i złoto! Bardzo proszę!
2: Super, fajnie!
1: A złoto warte ponad 5 tysięcy, więc pięknie się składa.
3: Brawo!
1: Julito, tak się gra o te najwyższe sumy, ryzykując, zaglądając do sejfu. Dokładnie tak jak ty. Serdecznie ci gratuluję też z tego względu, że jesteś pierwszą laureatką. Proszę, Złotej Kumulacji w RMF-ie. Cudownie. Ściskam cię mocno. Miłego popołudnia ci życzę. Julita, województwo pomorskie, bardzo proszę, 5 tysięcy i sztabka złota w pierwszym złotym finale, a przed nami jeszcze drugi finał po 16 przecież. Ja przypominam, że kasa plus złoto w 30 sejfach czeka. Drugi finał po 16, a ja przez 5 minut pomnożę razy 1001 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Tu też się nic nie zmienia. Takie same zasady wejścia do gry, słuchajcie, znacie bardzo dobrze. www.rmf.fm, tę stronę też bardzo dobrze znacie i tam, jak zjedziecie sobie w dół, to macie mega opcję wejścia do gry. Każdy znajdzie coś dla siebie. Losujemy po 16. Trzymam kciuki. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu RedCarpetTV.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy.

0: Tylko teraz. Idealne dla dużej rodziny, energooszczędne i łatwe w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Z RMF FM najlepiej.

0: Ani do Trzysia. McNeil w RMF FM. 3,5 minuty, będzie 13 i nowe fakty. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Mon.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat.
11: Czy coś ci boli? Powiedz.
12: Życie mnie boli.
10: Moro, Kołodka i Skowron. Grupa Sąsiedzka. Kolejne spotkanie w sobotę po 18 w RMF FM oraz w czwartek na YouTubie.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
15: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
17: No to życzę szczęścia.
18: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Bogdan Zalewski już jest. Witamy.
19: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam.
0: Na zegarach już prawie 13. Dajcie głośniej, to są fakty w RMF FM.
19: Akt dywersji i sabotażu w Polsce powodem specjalnych działań w zakładach chemicznych Nitrochem w Bydgoszczy. W faktach także reakcje na przemówienie prezydenta. Głowa naszego państwa na Westerplatte zaapelowała o wojenne reparacje. Karol Nawrocki wzywał Niemców do zapłaty za zbrodnie, a rząd Donalda Tuska o solidarność w tej sprawie. Na koniec gratka dla pasjonatów kryminalnych seriali. Produkujące materiały wybuchowe zakłady chemiczne Nitrochem z Bydgoszczy wzmacniają bezpieczeństwo. Firma podpisała specjalne porozumienie z dwiema jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich żołnierze mają pomóc w ochronie zakładów w sytuacjach kryzysowych. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy, Krzysztofie.
20: Dzień dobry.
19: Na czym polega to porozumienie?
20: Chodzi głównie o wspólne szkolenia żołnierzy i pracowników spółki, wymianę doświadczeń i przygotowanie procedur na wypadek nadzwyczajnych sytuacji. Mowa o skutecznym współdziałaniu w warunkach kryzysowych. W porozumieniu wymieniono m.in. patrole, obserwacje i monitoring terenu zakładu i obszaru przylegającego do firmy. Dzięki temu żołnierze WOT, jak to ujęto, mają uzyskać znajomość topografii, co w przypadku kryzysu ma skrócić czas reakcji do minimum. Jak zaznaczają władze Nitrochemu, podpisanie porozumienia ma związek ze zwiększającym się zagrożeniem hybrydowym. Chodzi też m.in. o zapewnienie stabilności dostaw kluczowych dla obronności Polski, a także NATO.
19: Niemiecka odpowiedzialność za wojenne zbrodnie i odpowiedzi Polaków. Poprosiliśmy o reakcję na poranny apel prezydenta. Karol Nawrocki na Westerplatte w rocznicę hitlerowskiej agresji na nasz kraj wezwał kanclerza Niemiec i naród niemiecki o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Głowa naszego państwa argumentowała, że te pieniądze Polska mogłaby przeznaczyć na armię i przemysł zbrojeniowy. Prezydent Nawrocki zwrócił się także do naszych rządzących.
21: Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
19: A co o podjęciu tematu niemieckiej reparacji przez polskiego prezydenta myślą osoby, które uczestniczyły w porannych uroczystościach na Westerplatte?
3: Tą część historii należałoby naprawdę w końcu rozwiązać i dopracować, tak żebyśmy się nie czuli pokrzywdzeni.
4: Takie walki polityczne, które moim zdaniem na takich uroczystościach nie powinny mieć miejsca.
11: Myślę, że to było potrzebne nawet. Należą nam się.
22: To nie tak pochopnie i nagle, nie? To trzeba na spokojnie rozmawiać na ten temat, bo to taki temat drażliwy dla społeczeństwa i rządzących.
19: Usłyszał na Westerplatte reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
23: Cieszą nas takie fakty.
19: Dziś w naszej redakcji ważny dzień. Start radia RMF24 na falach radiowych we Wrocławiu. W studiu Tomasz Terlikowski, prowadzący przedpołudniowy program w tej stacji. Tomku, czego mogą się spodziewać słuchacze?
24: Zacznę nietypowo, bo w naszym radiu przede wszystkim dużo dobrej, trochę spokojniejszej, ale bardzo energetycznej muzyki, takiej towarzyszącej w dniu pracy. Ale oczywiście to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze są informacje, które cały dzień regularnie podajemy. Szersze i bardziej wyczerpujące niż w faktach. Faktach, które też oczywiście u nas są. A poza tym komentarze, rozmowy z ekspertami i politykami na najbardziej gorące tematy. I one także nie tylko rano o 7 i 8, ale cały dzień. I wreszcie dużo dobrego humoru.
19: Warto słuchać. Padł ostatni klaps na planie nowego sezonu Zbrodni po sąsiedzku. To komediowy serial kryminalny, a bohaterów połączyła obsesja na punkcie podcastów typu True Crime. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie,
25: Dzień
19: Kasiu.
25: Dobry.
19: Redakcja kulturalna RMF FM.
25: Zgadza się.
19: To kogo zobaczymy w obsadzie?
25: No wracają we troje. Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez, a gościnnie wystąpią m.in. dwie laureatki Oscara, Olivia Colman i Meryl Streep.
26: Yes! Hi!
25: Po raz pierwszy bohaterowie opuszczają Nowy Jork. Akcja szóstej odsłony przenosi się do Londynu.
19: No yes!
25: Yes,
19: mówią
25: hi.
19: Fani. Z czego wynika ta ogromna popularność tego serialu?
25: Wydaje mi się, że legendą komedii, jak wspomniani Steve Martin, Martin Short, towarzyszy gwiazda młodego pokolenia Selena Gomez i to jest mocny punkt. Twórcy łączą klimat starych kryminałów retro typu Agatha Christie z lekką parodią podcastów True Crime i świata celebrytów. No i w każdym sezonie pojawia się jakaś naprawdę ikona kina. Premierowy odcinek zadebiutuje 8 grudnia.
19: No to szykuje się klimatyczna, filmowa rozrywka na późno jesienne wieczory. A na razie mamy letnie popołudnie z radiem.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To ja odnośnie tego klimatu wyjątkowego. Ja wiem, że na to czekaliście. Za chwilę w RMF FM fragment powieści Lalka. Wyjątkowa interpretacja mistrza. Mistrza, który chciałby się teraz z wami przywitać.
27: Dzień dobry państwu. Tu Andrzej Seweryn. Słuchacie państwo radia RMF FM.
0: Zostawcie na razie robotę. Przeniesiemy się za chwilę do magicznego świata Łęckiej i Wokulskiego. Lalka, czytana przez Andrzeja Seweryna, to jest jedna z nowości, jaką mamy dla was w tym sezonie. I ja już nie mogę się doczekać. Nie wiem jak wy. Bądźcie blisko programu. Byle do piątku. Mateusz Opierchał. Cześć ponownie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Andrzej Seweryn. Specjalnie dla was w RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa.
0: Za chwilę premierowo w RMF FM.

0: Słuchacie programu Byle do Piątku. 17 minut mamy po 13. No to dobrze, to jest ten czas. Fragmenty od dziś w RMF-ie po 23.40, ale teraz w Byle do Piątku premierowo. Mistrzu, mikrofon jest twój.
1: Bolesław Prus, lalka, czyta Andrzej Seweryn. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego towarzystwa dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Wariat, wariat, awanturnik! Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta? A jak ten czas leci, mruczał radca Węgrowicz. Ajent handlowy Szprot przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spytał zniżonym głosem: przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Nazywam go, odparł, powoli ogryzając i zapalając cygaro, wariatem, gdyż go znam lat... Było to w roku 1860. Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat. W handlu win i delikatesów? Tak. I jak dziś Józio, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie. I z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił ajent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej, rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca, rzekł. No ale co pan powiesz, ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem, przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową i w rok potem ożenił się z

Babą grubo starszą od niego. Półtora roku temu baba owiadła się czegoś i umarła, a Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek z zasobnym sklepem i 30 000 rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia minclów. Ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galanteryjny pod firmą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadał, ale nawet robił dobre interesa. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłaby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim 40-letni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki.

0: wszechmocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: O czym marzy każdy uczeń na początku roku szkolnego? O dobrych?
2: O odjazdowych rollercoasterach w Energylandii!
3: Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, opiszcie na www.rmf.fm klasę, której mamy zorganizować wymarzony dzień w Energylandii. Do wygrania wyjazd bajkowym autobusem z wyżywieniem i noclegiem w Western Camp Resort.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.

0: Godzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
3: Zmieniały się trendy.
4: Ale jedno pozostało niezmienne.
2: To wy wybieracie największe hity.
5: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. Codziennie po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25:00 w Czwórce.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: O reklamie.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.
6: Z tym się zgodzimy, to Police. A co się zmienia po wygranej w Top Model? No sporo, za chwilę sprawdzimy. A wiecie, że RMF jest w ogóle w Top Model? No, proszę bardzo. Bądźcie blisko i dajcie głośniej.

0: Mango. No mamy przed oczami obrazki z wczorajszej wrześnióweczki, bo przecież Sylwia tam śpiewała właśnie to. Pięknie było. 28 minut do 14. 15. Jubileuszowa edycja programu Top Model rusza już jutro. Kolejna szansa na spełnianie marzeń dla tych, którzy kochają świat modelingu. Ostatnio Kasia Szklarczyk, która wygrała 7. edycję, opowiadała nam, co ten program potrafi zmienić w życiu.
1: No przede wszystkim kariera nabiera ogromnego tempa. No i rozpoznawalność i potem dużo benefitów związanych właśnie z pracą, czy w Polsce, później też za granicą, także ogromnie zmienia się życie.
2: No to jakie wycieczki zagraniczne już masz na koncie?
1: Ojejku, gdzie? Ja to jeszcze nie byłam. Właśnie w modelingu najbardziej lubię to, że można to łączyć z moją pasją, czyli z podróżowaniem, i poznałam tyle cudownych krajów, kultur, ludzi, pracując w modelingu, że no to jest dla mnie największy plus tej pracy.
0: Bądźcie blisko RMF FM, bo się okazało, że jesteśmy tak pięknym radiem, że nas wzięli do Top Model.

0: Julita już wygrała.
1: Oj, dużo jest rzeczy, na które bym chciała wydać. Mogłabym dokończyć dom.
0: I zapewne dołoży te pieniądze do swojego domu, który buduje. Słuchajcie, tak się spełnia marzenia w RMF FM. Pierwszy finał za nami. Ja przypomnę. To jest pierwszy dzień złotej kumulacji w RMF FM, czyli oprócz kasy w 30 sejfach ukryte są sztabki złota. Wyjmujecie kasę i macie w pakiecie sztabkę złota. Dlatego to jest złota kumulacja w RMF FM. Bardzo proszę. Słuchajcie, 1 000 000 złotych został w jednym z 30 sejfów, gdzieś tam ukryty. Ja pozwoliłem sobie tutaj wklikać w internet. Co można kupić za 1 000 000 złotych? Proszę. Mieszkanie w mieście, lokal o powierzchni do 60 metrów kwadratowych, Warszawa, Kraków, Wrocław. Dom lub działka. Samochód, nowy samochód z salonu klasy średniej i wyższej. No, za 1 000 000 to wiadomo, że wyższej chyba nawet, nie? Co jeszcze? Obligacje skarbowe, można zainwestować na przykład taką kasę. To zależy, czy szukacie nieruchomości, czy szukacie po prostu inwestycji. Ale to jest czas, żeby zrobić ten pierwszy krok. Przez 9 minut mnożę razy 900 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Czas leci. Drugi finał po 16. Trzymam kciuki. RMF. Ślecie pod 7474.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Na rondzie trzeci zjazd.
6: Żona mówi drugi.
5: A kto prowadzi?
6: Ja.
5: I jak ci idzie?
7: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: To my, dzieciaki bystrzaki. Lubimy Was budzić rano w niedzielę i się pośmiać. A teraz powiem do dorosłych. Jak znacie inne dzieciaki bystrzaki, to napiszcie na www.rmf.fm. I słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
12: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
13: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.
6: Tu RMF FM. Radio numer 1. RMF FM.

0: A wy pewnie pamiętacie głośną sprawę przekroczenia limitu punktów karnych przez posła Łukasza Mejzę. No właśnie, Krzysztof Zasada z redakcji Faktów ma nowe informacje, całkiem nowe w tej sprawie. Witamy, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, zgadza się. Kończy się pewien etap, długotrwający etap batalii o to, jak zwalczać piratów drogowych wśród polityków. Łukasz Mejza ma odebrane prawo jazdy. W końcu dowiedzieliśmy się o tym przed chwilą, będziemy o tym mówić w faktach, powiemy w faktach też o tym, co to dla posła Mejzy oznacza. Ja zaznaczę, że ten człowiek jest niechlubnym rekordzistą, bo gdyby otrzymał punkty za wszystkie wykroczenia, które są na jego koncie, miałby tych punktów ponad 220.
0: Najnowsze informacje. Krzysztof Zasada wróci z nimi w faktach już za 8 minut. Bądźcie bliska.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
6: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
7: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest Twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF.fm.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję za dziś. Za chwilę lepsza połowa dnia, a teraz jesteśmy w studiu faktów, bo na zegarach już prawie 14. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
17: Serdecznie zapraszam. Łukasz Mejza, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, już bez prawa jazdy. O skutkach braworowej jazdy polityka dowiedział się reporter RMF FM. Nowe policyjne siły skierowane do Kędzierzyna Koźla. To nowe nasze informacje z miasta na Opolszczyźnie, w którym brutalnie zamordowano kobietę. Komisja w sprawie afery Zonda Krypto? Prezes Kaczyński proponuje. Wicemarszałek Hołownia odpowiada. Łukasz Mejza w końcu stracił prawo jazdy. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, dokument posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem jest drastycznie przekroczony limit punktów karnych. Głównie za zbyt szybką jazdę samochodem. Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje w tej bulwersującej sprawie. Witamy, Krzysztofie.
18: Dzień dobry.
17: Co dla posła Mejzy oznacza decyzja starosty?
18: Jeśli będzie chciał na nowo uzyskać uprawnienia, będzie musiał po pierwsze stawić się na badania, a następnie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy teoretycznego i praktycznego. Jeśli nie zda tego sprawdzianu, aby znów móc legalnie jeździć samochodem, musi przystąpić do kursu na prawo jazdy i po tym kursie zdać egzaminy, jak każdy, kto stara się o ten dokument. Odebranie parlamentarzyście prawa jazdy było możliwe po wielomiesięcznej batalii uchylenia mu najpierw immunitetu poselskiego oraz potem wielokrotnych próbach doręczenia mu korespondencji. Z naszych wyliczeń wynika, że za wykroczenia, które ma na koncie, powinien otrzymać w sumie ponad 220 punktów karnych. Wśród przewinień mam m.in. jazdę z prędkością 200 km na godzinę w miejscu, w którym było ograniczenie do 120.
17: Dodatkowi policjanci zostali skierowani do Kędzierzyna Koźla w Opolskiem. Chodzi zarówno o poszukiwanie sprawcy piątkowego zabójstwa kobiety, jak i o uspokojenie mieszkańców. Jak dotąd zabójca pozostaje nieuchwytny. W dzielnicy Żabieniec, gdzie doszło do zbrodni, od rana jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Marcin Buczek. Witamy, Marcinie.
19: Jestem ponownie.
17: Po piątkowej zbrodni widać zmiany w zachowaniu mieszkańców?
19: Oczywiście, gdy się tutaj wjeżdża, wydaje się, że wszystko jest jak dawniej. Widziałem mieszkańców pracujących w ogródkach, ktoś jechał na rowerze, obok działa warsztat samochodowy, ale jak tylko zaczyna się tu rozmawiać, oczywiście dominuje jeden temat, a wejście do lasu, jak słyszę od mieszkańców, nie jest już takie jak dawniej.
20: Wszyscy o tym rozmawiają. Panie się boją do lasu, biegały, chodziły z kijami, jeździły na rowerach. Teraz się to trochę ograniczyło, nawet nie trochę, a bardzo.
21: Cały czas człowiek przez ten las jeździ, a niektórzy z pracy w nocy wracają. To też już nie może się zdarzyć. Nie musi jeździć tam gdzieś bokami, tą ulicą główną, no ale różnie bywa.
19: Policjanci zebrali już pierwsze ślady dotyczące zbrodni, analizują przekazane im nagrania i przesłuchują świadków, ale szczegółów swej pracy nie zdradzają.
17: Prawo i Sprawiedliwość chce powołać komisję zaufania publicznego, która miałaby zbadać aferę Zonda Krypto. Jak zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, jego ugrupowanie złoży w tej sprawie projekt ustawy w Sejmie. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kasper Wróblewski.
22: Witam ponownie.
17: Dzień dobry, Kasprze. Kto miałby zasiadać w tej komisji?
22: Nie politycy, a według deklaracji Jarosława Kaczyńskiego niezależni eksperci. Miałoby ich być 15. O tym, jakie mieliby uprawnienia, mówił prezes PiSu.
23: Prawo do przesłuchań, wzywania, w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Prawo do przekazywania wniosków do prokuratury.
22: Pomysł krytykuje koalicja rządowa, podkreślając, że aferę wyjaśni prokuratura.
24: Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom. Płacić jeszcze po kilkanaście tysięcy złotych jakiejś nowej instytucji, która będzie się nazywała instytucją zaufania publicznego?
22: Mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
25: Głos uczniów w RMF FM.
17: 1 września, a niektórzy uczniowie ciągle nie gotowi. Niektórych czeka wycieczka do sklepów po rzeczy do szkoły. Nasza reporterka Anna Pałamar rozmawiała z młodzieżą w Szczecinie.
26: Ja mam kupione
27: wszystko. Ja jeszcze nie do końca.
28: Czego jeszcze brakuje?
27: Zeszytów i kredek, ołówków, gumek,
29: leksiku.
27: Tylko piórnik mam. Zeszyty może mam gdzieś w szafach.
28: To jeszcze trochę tych zakupów cię czeka.
27: Niestety. Jeszcze dzisiaj.
30: Dzisiaj nie będę pochował na jutro.
28: Macie już wszystkie zakupy zrobione na nowy rok szkolny?
30: Tak. Nie.
31: Tak.
30: Nie mam pendrive'a.
28: I czego jeszcze wam brakuje?
31: Butów. Na
17: WF. Butów brakuje? A to w nawiązaniu do wesela Stanisława Wyspańskiego można powiedzieć, trzeba być w butach w szkolnej sali. Przyjemnych i tanich zakupów życzymy.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
32: Pięć po 14, powoli kończycie pracę, zaczynacie myśleć o zakupach, dzieciach, planach na popołudnie, no to my jesteśmy tu po to, żeby pomóc wam się ogarnąć i odnaleźć.
33: To lepsza połowa dnia, Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Cześć, za chwilę cześć. Sprawdzimy wam, jak to jest dokładnie z tym zakazem telefonu w szkole, bo to na pewno jutro was dopadnie z rana.
32: Oj tak.

ona mogłaby uczyć języka polskiego w Stanach. RMF FM. Nauczycielka Stanach. Lepsza połowa dnia. Rok szkolny się zaczął. Ważna zmiana dla uczniów i rodziców. Obiecaliśmy wam to sprawdzić. Od jutra uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów na terenie szkoły. I teraz właśnie doczytaliśmy to dla was. Zapytaliśmy się w redakcji

0: aż się boimy podejść do tych sejfów.
1: Milion złotych, nagroda główna, a w każdym ze sejfów sztabka złota. To jest złota kumulacja w RMF FM. No i trafiliście teraz na jedyną taką okazję w ciągu całego dnia na wejście do gry. Nikt tak nie miał dla was i już do finału nic takiego się nie powtórzy. Paulina, proszę.
2: I konkrety są takie. Możecie wejść do gry, wysyłając po prostu RMF pod 7474. Zgarnąć 1100 losów, to jest bardzo dużo, ale możecie zgarnąć ich dwa razy więcej. Więcej szans w losowaniu. 2200, ale żeby to zrobić, musicie odgadnąć złotą zagadkę. Uwaga, skupcie się. Ma 7 liter, zaczyna się na D, kończy na K. 1 września jego dźwięk oznacza koniec wakacji, a dla uczniów wyznacza czas od przerwy do przerwy. Wiecie, co to takiego?
1: No to wysyłajcie pod 7474 odpowiedź i zgarniacie aż 2200 losów. A jak nie wiecie, to RMF pod 7474.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00. W czwórce.
18: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Lepsza połowa dnia z Pauliną Sawicką i Pawłem Jaworem. Tylko w RMF FM.

0: na świeże spojrzenie,
1: na wielkie wejście, na wieczorny chill,
0: na skórę, która ci podziękuje.
1: Na wszystko masz swoją Isanę.
0: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
4: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
14: A jakaś dobra wiadomość?
13: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
15: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15:00.
16: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
17: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
18: Nowy sezon Top Model już jutro o 21:30 w TVN.
19: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Zawsze z Wami.

0: tu lepsza połowa dnia w RMF FM. Wracamy do tragedii, która wstrząsnęła Krakowem. Po tym, jak rozpędzone auto potrąciło śmiertelnie młode małżeństwo, mieszkańcy martwią się tutaj o bezpieczeństwo, a władze miasta zapowiadały powstanie progów zwalniających. Paweł Konieczny jest na miejscu i zajmuje się dla Was tym tematem. Właśnie Paweł, co z tymi progami?
1: No, na razie nie ma i nic nie wskazuje na to, aby miały powstać, a to ze względu na obowiązujące przepisy. Zatem nie ma żadnych zabezpieczeń po tym tragicznym wypadku, a przypominają o nim cały czas zapalone znicze. Spotykam tutaj kolejne osoby, które przychodzą, by oddać hołd małżeństwu, które zginęło tutaj dokładnie 10 dni temu, a my czekamy cały czas na rozwiązania, które będą zaproponowane, aby to bezpieczeństwo na krakowskim Zabłociu poprawić.
2: No, Paweł na pewno tego tematu nie odpuści. Słuchajcie więcej w Faktach RMF FM o 15:00.

0: dziesięciolecie poplisty i odliczamy najważniejsze numer jeden programu.
1: Przed nami wyjątkowa podróż przez 25 lat muzyki.
2: Najbardziej zaskakujące momenty w historii poplisty
3: i wasze wspomnienia.
0: Ufaj.

0: Okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
2: Zmieniały się trendy.
3: Ale jedno pozostało niezmienne.
1: To wy wybieracie największe hity.
4: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. Codziennie po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja. Kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
12: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
13: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
12: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
15: Wszystko, czego dziś chcesz.
16: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
18: W tym miejscu to ja spacerowałem też ze swoją rodziną i z wózkiem, więc tym bardziej jestem wstrząśnięty. Wracamy do tego tematu. 15. Bogdan Zalewski.
19: Wciąż niezabezpieczona ulica Solna w Krakowie. Miejsce tragicznego wypadku sprzed półtora tygodnia. Czy bardzo dotkliwy dla uczniów jest szkolny zakaz telefonów, tabletów, smartwatchy? Reporter RMF FM pytał uczniów w Olsztynie. Odpowiedzi mogą was zaskoczyć. Fantazyjne kreacje na wystawie w Muzeum Mody w Paryżu. Niezwykłą ekspozycję opisze nasz korespondent nad Sekwaną. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie ma ani progów zwalniających, ani innych dodatkowych zabezpieczeń na ulicy Solnej w Krakowie. To tu 10 dni temu rozpędzony samochód wjechał na spacerujące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zginęli, a ranny 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Nieopodal miejsca tragicznego wypadku jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Paweł Konieczny. Witamy, Pawle. Dlaczego nie spełniono, tych obietnic?
20: No, nie pozwalają na to przepisy, a nadal prowadzone są analizy zarówno ruchu drogowego, prędkości i zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującym prawem. O tragicznym zdarzeniu sprzed 10 dni przypominają z kolei dziesiątki zapalonych zniczy.
21: Poruszyło. Bardziej dotknęła mnie ta sprawa niż wiele innych wypadków. Może dlatego, że chłopczyk został sam, stracił rodziców, ledwo przyszedł na świat. Niewyobrażalne to jest.
20: Usłyszałem od jednej z osób, które postanowiły dziś uczcić pamięć po 32-latkach, którzy zginęli w wypadku. Jak udało mi się ustalić, 8-miesięczny Olivier czuje się coraz lepiej i dochodzi do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Od czasu wypadku krakowskie Zabłocie jest często patrolowane przez służby. Pod koniec sierpnia odbyła się w całym mieście nocna akcja policyjnej grupy Speed, podczas której wręczono kierującym ponad 100 mandatów. Z ulicy Solnej w Krakowie, Paweł Konieczny.
19: A teraz uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 25 w Opatówku. Dachowało tam auto osobowe. Prowadzono ruch wahadłowy. Siedmioro powołanych przez obecną koalicję rządzącą sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w gabinecie prezesa Bogdana Święczkowskiego wniosek o zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów. To efekt decyzji ministra finansów, który nie wpisał wydatków na Trybunał do przyszłorocznego budżetu z powodu braku uchwały zgromadzenia w tej sprawie. Bez takiej uchwały Trybunał nie będzie miał pieniędzy na działanie w przyszłym roku.
2: Czas już w imię odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za dobro i Trybunału i ogółu zmienić to wadliwe podejście, zwołać zgromadzenie, dopuścić nas do udziału w zgromadzeniu do orzekania i w ten sposób zażegnać ten ciągnący się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.
19: Mówił naszemu dziennikarzowi Tomaszowi Skoremo, powołany przez rządzącą koalicję sędzia Krystian Markiewicz. We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów, tabletów czy smartwatchy. Wyjątek to cel dydaktyczny czy pilny kontakt z rodzicami za zgodą nauczyciela. Jak uczniowie podchodzą do tych zmian?
8: Dużo osób używa telefonu, w sensie moim zdaniem jest okej.
9: Okay. Jak u ciebie?
8: Też słusznie.
9: Czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych, czy na przykład smartwatchy powinny być dostępne?
8: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio.
9: Bywa tak, że na przykład dzieci mają smartwatche, żeby rodzice wiedzieli, że są w szkole?
8: Tak, tak, często tak jest.
9: No i tutaj powinny być dostępne, czy nie?
8: Tak, powinny, ale tak z umiarem.
19: O opinię uczniów z Olsztyna poprosił reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
15: Moda w faktach RMF FM.
19: Furorę robi paryska wystawa najpiękniejszych haftów, złoceń, koronek oraz innych dekoracji wytwornych sukni z całego świata w Muzeum Mody. Kolekcja ponad 300 unikatowych kreacji przyciąga tłumy zwiedzających. Ekspozycję podziwiał już korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz. Marku, co przyciągnęło twoją uwagę?
22: Wąskie stroje z XVIII wieku sąsiadują na wystawie ze współczesnymi sukniami wieczorowymi najsławniejszych dyktatorów mody. Nie ma podziałów na epoki, wszystko jest chronologicznie przemieszane, po to by udowodnić zwiedzającym, że moda kołem się kręci, że się tak wyrażę. Dworskie haftowane i złocone szaty przypominają czasami do złudzenia suknie z laserowymi nadrukami zdobione perłami i ptasimi piórami. Niektóre z eksponatów warte są kilkaset tysięcy euro. Wyobraźnia twórcza funkcjonuje u tych projektantów mody na najwyższych obrotach. Zwiedzając tę wystawę mamy wrażenie, że przenosimy się do innego świata, tłumaczy mi zaskoczony młody paryżanin.
19: Zobaczcie, fotoreportaż Marka Gładysza z tej wyjątkowej wystawy na rmf24.pl. Polecamy wielobarwne i wielokształtne suknie jak upierzenie egzotycznych ptaków.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Kętrzyn, tutaj jest teraz najzimniej, 17 tylko stopni u was w Kętrzynie, a najgoręcej w Przemyślu 25 stopni, reszta kraju no to jest właśnie tak około 20-21 na tę godzinę, a jutro w ciągu dnia będzie bardzo podobnie do dzisiaj i tylko mniej opadów deszczu, na szczęście, jeżeli się takie pojawią, to w okolice Krakowa i Koszalina.
23: Wiemy, że rok szkolny bywa trudny. Rodzice, jesteśmy z wami. Zdradzimy wam awaryjne patenty na szkolne niespodzianki na ostatnią chwilę. Specjalnie dla was je przygotowaliśmy. To taki praktyczny poradnik dla rodziców już za moment w RMF FM. Lepsza połowa dnia? Sawicka Jawor. Cześć. Mamy 5 po 15.
18: Ale się nagadałem.

0: tyle, przepołowa dnia w RMF FM jest 11 minut po 15 i praktyczne wskazówki, jak przetrwać rok szkolny.
1: Rodzice radzą rodzicom. Przeszukaliśmy cały internet dla was i spisaliśmy te najciekawsze.
0: To tak, zacząć już teraz zbierać kasztany. Zapasy bibuły i zapałek, wrzućcie to na listę zakupową już dzisiaj. Rozrabianie roztworu, wody z solą. Wiecie, czas zacząć hodowlę kryształów, to nie może czekać na niedzielę o 22. I już dziś zbierajcie listki do zasuszenia w zielniku.
1: Tak, ja mogę od siebie dorzucić, ja już kupiłem prenumeratę Modeliny.
0: Ale twój syn ma dopiero roczek.
1: Tak, ja się nie dam zaskoczyć. On już ma gotowy blok techniczny na zajęcia we środę. Za 3 lata. Za 7 lat.

0: tu lepsza połowa dnia w RMF FM. Za godzinę dzwonimy do was z milionem w sejfach. Lepiej z milionem złotych i ze sztabką złota w każdym z sejfów.
1: To jest złota kumulacja w RMF FM. No i co wy na to?
2: Słuchajcie, albo grubo, albo wcale. No, tak się mówi. Żeby wygrać, trzeba grać. No, ja tak uważam.
1: No to grubo, albo wcale. Ogłaszamy, to są ostatnie momenty, żeby dołączyć do gry. Za godzinę finał. Lepszej okazji dzisiaj nie będzie. www.rmf.fm, tam wchodzicie do gry, albo SMS-em RMF pod 7474.
0: To teraz uwaga, przez 13 minut dajemy wam 1205 losów z każdym SMS-em, a my dzwonimy do kogoś z was już niedługo. Coraz mniej czasu, ale spokojnie, jeszcze zdążycie. RMF pod 7474.

0: Lepszej okazji dziś nie będzie. Ostatnie 5 minut trwa bonus, który daje wam 1205 losów. W każdym z sejfów sztabka złota i pieniądze, a w jednym z nich też 1 000 000 złotych. RMF od 7474.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowie. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: 15.30 fakty. Bogdan Zalewski.
10: Bus uderzył w bariery na trasie S3 w pobliżu węzła Polkowice Północ w województwie dolnośląskim. Zablokowany jest pas w kierunku Legnicy. Krakowscy śledczy wciąż czekają na sprowadzenie do Polski podejrzanych o śmiertelne pobicie mężczyzny w Nowej Hucie. Zostali zatrzymani w ubiegłym tygodniu na Słowacji.
11: Dwie osoby podejrzane dorosłe, wobec których prokurator sporządził postanowienie o przedstawienie zarzutów i uzyskał europejski nakaz aresztowania. Trzecia osoba jest tymczasowo aresztowana. Ten mężczyzna nie przyznał się do zarzutu, odmówił składania wyjaśnień.
10: Tłumaczył Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Dwie pozostałe osoby podejrzane w sprawie śmiertelnego pobicia są nieletnie. Jedna z sieci brytyjskich supermarketów wprowadziła wózek na zakupy, który używa sztucznej inteligencji. Przetestował go nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
12: Wózek posiada 3 skanery, które automatycznie rozpoznają kody kreskowe, ma własną wagę i podaje aktualną łączną cenę produktów, które już zostały wybrane. Na razie to projekt pilotażowy. Wszystko zależy od tego, czy klientom się spodoba. Jak już się zorientujesz, o co chodzi, wszystko idzie gładko. Zakupy po prostu robi się szybciej, mówi jedna z klientów brytyjskiego supermarketu. Po zgromadzeniu produktów i podsumowaniu sumy, przy wyjściu raz jeszcze skanuje się końcowy kod kreskowy i płaci za zakupy. Sztuczna inteligencja uprzejmie dziękuję.
10: Było o wózku, będzie o wozach. Kierowcy samochodów, dużych i małych, posłuchajcie nowych faktów RMF FM już za niecałe pół godziny. Opiszemy aktualną sytuację na rynku paliw. Jest ciekawie. Warto nas stale słuchać, także o 16.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No właśnie, tankowanie. To teraz muzyka, która pozwoli wam ustać przy tym tankowaniu. Bo człowiekowi słabo się robi. Elton John, I'm still standing, to lepsza połowa dnia.

0: to jest szok. Polacy ograniczyli spożycie napojów alkoholowych, a zwiększyli spożycie mięsa. To są nowe dane GUS, właśnie mi się wyświetliły. Czyli alkoholu mniej, ale zagryka wciąż mocno stoi.
1: Reklama.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: O czym marzy każdy uczeń na początku roku szkolnego? O dobrych?
3: O odjazdowych rollercoasterach w Energylandii!
4: Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, opiszcie na www.rmf.fm klasę, której mamy zorganizować wymarzony dzień w Energylandii. Do wygrania wyjazd bajkowym autobusem z wyżywieniem i noclegiem w Western Camp Resort.
5: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: Lepsza połowa dnia w RMFM.

0: Tu RMF FM, powrót do szkoły na pełnej, a my was, rodzice, ratujemy w tej sytuacji na www.rmf.fm. Justyna z oferty Media Expert wybrała smartfon Motorola Moto G56 z aparatem 50 megapikseli i wie, że to będzie ratunek dla syna, jeśli chodzi o naukę matmy. Zgadza się?
1: Tak, ze mną nauka nie idzie. Może przez telefon z wujkiem czy z tatą na odległość będą bardziej cierpliwi i może matematyka będzie szła lepiej. Chociaż miał piątkę, ale bardzo się przy tym buntuje i coś jest. Albo za trudne i nie będzie się tego uczył, albo jest tak głupie, bo jest łatwe. To jedzie moje nerwy.
0: Idź, spytaj taty, zawsze działa. Justyna wygrywa kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup tego lub innego sprzętu. Dzięki za wszystkie zgłoszenia.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

Czy dziś bez problemu zatankujecie? Braki paliw na niektórych stacjach, takie pojawiły się doniesienia. No po wczorajszym tankowaniu do pełna. Sprawdzimy to dla was wszystko w faktach RMF FM, to już o 16:00.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
0: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Mon.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Zróbcie głośniej, będziecie wiedzieć po pracy, co się dzieje w kraju i na świecie. To fakty. RMF FM, jest godzina 16. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski.
10: Dzień dobry, zapraszamy.
11: Witamy. Polska ma uzyskać z Unii pieniądze za pomoc zbrojną dla Ukrainy.
10: Kiedy i o jakie sumy chodzi? Dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM.
11: Czy Rosja dla zachodniej Europy zawsze już będzie czarnym charakterem?
10: Niekoniecznie. Postrzeganie Moskwy może się zmienić po zakończeniu wojny z Ukrainą.
11: Posłuchajcie głosu eksperta.
10: A na koniec faktów RMF FM?
11: Paliwowy zawrót głowy.
10: Polska dostanie około 400 milionów euro z unijnego funduszu pokojowego za broń przekazaną Ukrainie.
11: A chodzi o fundusz, który ponad 3 lata temu blokowały Węgry za rządów Viktora Orbana.
10: Wiceminister obrony Paweł Zalewski, który bierze udział w nieformalnym posiedzeniu unijnych ministrów obrony, potwierdził te informacje w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli.
11: Połączmy się więc z Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, co jeszcze usłyszałaś od wiceszefa MON?
12: Zalewski przekazał mi, że te 400 milionów euro wpłynie do Polski w przyszłym roku, zasilając fundusz wsparcia sił zbrojnych. Polska może dostać dodatkowo od 10 do 30 milionów euro, ale ta kwota jest jeszcze negocjowana. Wiadomo, że Polska jeszcze przed węgierską blokadą otrzymała zwrot w wysokości 830 milionów euro. Unia odchodzi teraz od systemu zwrotów dla unijnych państw za przekazaną już broń, by większą część pieniędzy kierować bezpośrednio na Ukrainę. Dzisiaj ministrowie obrony dali zielone światło, by na nowe zamówienia uzbrojenia dla Ukrainy przeznaczyć 1 miliard euro, a 900 milionów na unijną misję szkolenia ukraińskich żołnierzy, która także odbywa się w Polsce.
13: Europa według faktów RMF FM.
10: Część ekspertów nie wyklucza, że po zakończeniu wojny z Ukrainą Rosja może być dopuszczona do bliższej współpracy z Europą.
11: Analityk Strategy and Future Albert Świdziński zwraca uwagę, że zwłaszcza na zachodzie Europy zyskują na popularności partie, które nie postrzegają Rosji jak zagrożenia. Jeśli dojdą do władzy, mogą dokonać takiego zwrotu.
14: Dojdą do wniosku, że to zagrożenie jest ograniczone. Że Rosja w przeciwieństwie do ZSRR nie ma zdolności i nie będzie miała ambicji do zdominowania, do osiągnięcia hegemonii regionalnej w Europie, do zdominowania całego kontynentu europejskiego, a jedynie do stworzenia sobie strefy wpływu, co jest egzystencjalnym zagrożeniem dla nas, dla Polaków, ale nie jest już egzystencjalnym zagrożeniem dla Niemców czy Francuzów.
10: Czy Europa ma szansę pozostać kluczowym graczem wśród światowych mocarstw?
11: O tym w nowym odcinku podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa na RMF On i YouTubie RMF24. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 91 w Łódzkiem.
10: W Gomunicach, to odcinek Kamieńsk-Radomsko, ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
11: Trasa jest zablokowana w obu kierunkach.
10: Oblężone stacje paliw i tankowanie do pełna. Tak w wielu miejscach wyglądał wieczór przed wygaśnięciem pakietu ceny paliwa niżej.
11: Pojawiły się doniesienia o stacjach, na których paliwa zabrakło.
10: W Faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Co w tej sytuacji robi Orlen?
15: Orlen skierował dodatkowe cysterny tam, gdzie wystąpiły braki. Płocki gigant potwierdza, że wczoraj z powodu wyjątkowo wysokiego zainteresowania wystąpiły czasowe ograniczenia dostępności paliw, ale były to pojedyncze lokalizacje. Popyt przerósł podaż, a nic dziwnego, bo po północy ceny benzyny 95 i oleju napędowego skoczyły nawet o ponad złotówkę za litr, a będzie coraz drożej, bo rośnie cena ropy. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem znów się zaognia, co widać w cieśninie Ormus.
16: Przez ten kluczowy przesmyk w tym momencie przepływa około 2 do 4 milionów baryłek dziennie.
15: Zauważa analityk XTB Michał Stajniak. To kilka razy mniej niż jeszcze 2 tygodnie temu i skutki ograniczonego transportu widzimy właśnie teraz na stacjach paliw.
11: W Faktach Kulturalnych RMF FM za pół godziny nowe wieści z planu nowego filmu Johnny'ego Deppa.
10: I zaproszenie na komedię romantyczną.
17: Oh, it was really fun.
11: Będzie i zabawnie.
10: I wzruszająco. Słyszymy się o 16.30.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Przyznam, że temperatury całkiem przyzwoite. 21 stopni w Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, 18 w Białymstoku, 19 w Gdańsku i 23 w Katowicach. Tutaj
14: ale
9: pogoda
14: najchłodniej
9: się
14: dalej Kętrzyn. Kętrzyn dalej najchłodniej, 17 stopni, to muszę powiedzieć. Będzie jutro kropić na wybrzeżu, trochę w centrum Łódź i Kielce i Warszawa, no i Radom, no i na południu Kraków i Podkarpacie. No to tyle, reszta słońce.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Wiecie, że jest nowa moda? Powiemy wam zaraz, czy będziecie musieli wyrzucić pół szafy na jesień? Jest takie ryzyko. Paulina Sawicka, Paweł Jabor.
14: Ja nie wiem, czy ja mam pół szafy ubrań.
9: 3/4 ma twoja żona.
14: To będę musiał dokupić, żeby wyrzucić.
9: Damy wam znać, spokojnie. 16.05. Troszeczkę odpoczynku na popołudniową trasę się przyda.
14: No, tak.
9: No to gramy. Quo Bonafide, Daria Zawiałow, RMF FM.

dzieckiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: na popołudniowe powroty z pracy. Katy Perry w RMF FM od razu poprawia humor.
1: O, jak się cieszę, że z pracy wracamy.
0: Ale jest coś innego, niepokojącego. Mieliśmy nadzieję, że ten koszmar już nie wróci, ale jednak spodnie, rurki wracają i pojawiły się na najważniejszych pokazach modowych na świecie.
1: Ale ja myślę, że nie trzeba wyrzucać pół szafy.
0: Mam nadzieję.
1: Nie, zawsze można przytyć, żeby spodnie były rurkami. Lato się skończyło.

0: serducho już zaczyna mocniej chodzić. 12 minut do losowania. Za chwilę gramy o nawet milion złotych.
1: To złota kumulacja w RMF FM. Dzisiaj już tapkę złota i 5000 wygrała Julita. To teraz pora na kogoś z was. Do kogo z was właśnie teraz uśmiechnie się szczęście? To ja tylko przypomnę, że dzisiaj w każdym sejfie poza gotówką czekają prawdziwe sztabki złota. A do losowania zostało, czekajcie, czekajcie, 11 minut, 40 sekund. Nagroda główna, milion złotych. To może być ktoś z was.
0: Ostatnie chwile do losowania, ostatni bonus. Właśnie wystartowaliśmy, 1001 losów. Potem pilnujcie telefonu w zasięgu. No, zgłośnijcie telefon po pracy. Ostatnie minuty do finału. No jak wchodzić do gry, to właśnie teraz. RMF 74 74.

Może macie tak ciężki początek tygodnia, że potrzebujecie odpocząć. Jest nowa komedia romantyczna w kinach. Proponujemy ją w Faktach Kulturalnych już o 16:30. Zostańcie z nami, tam gra mąż Dua Lipy.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: jest to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: O reklamie.
9: Anna Wachowska, Bogdan Zalewski, Fakty w RMF FM, 16:30.
10: Zakończył się podziemny protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach, poinformowała Polska Grupa Górnicza.
11: Pracownicy sprzeciwiali się angażowaniu firm zewnętrznych do likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu dyrektora odpowiedzialnego za ten proces.
10: Górnicy w ramach protestu zjeżdżali pod ziemię, ale powstrzymywali się od pracy.
11: PGG przekazała, że po południu zarząd spółki i związkowcy doszli do porozumienia.
10: Kraje NATO i Unii Europejskiej naciskają na Hiszpanię i Grecję, aby przekazały Ukrainie pociski przechwytujące Patriot, podała agencja Bloomberga.
11: Kwestia ta będzie omawiana dziś i jutro przez unijnych ministrów spraw zagranicznych i obrony oraz przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
10: Portal Kyiv Independent podał, że ze względu na brak pocisków do systemów Patriot, Ukraina zmienia strategię i zamiast zestrzeliwać rosyjskie rakiety balistyczne, zaczyna polować na same wyrzutnie na terytorium Rosji.
11: Znaleziono ładunki wybuchowe niedaleko dużej elektrowni węglowej w Turnoprajlak w Brandenburgii w Niemczech.
10: Zagrożenia dla ludności nie ma. Na miejscu pracują saperzy.
11: Policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi.
10: Trafiona miała zostać stacja transformatorowa przy elektrowni.
11: Rzecznik operatora elektrowni przekazał, że nikt z pracowników nie odniósł obrażeń. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zaprasza na Fakty Kulturalne RMF FM. Witamy, Kasiu.
12: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Na początek Johnny Depp jako słynny skąpiec, Ebenezer Scrooge.
12: Czyli bohater opowieści wigilijnej Dickensa, jednej z najsłynniejszych literackich opowieści bożonarodzeniowych, powstaje nowa ekranizacja i właśnie pojawiły się nowe zdjęcia Johnny'ego Deppa. Reżyser Ty West, co ciekawe, jest specjalistą od horrorów. Mówi, że od dzieciństwa jest wielkim fanem tej historii bogatego skąpca, a szczególnie interesuje go jej nadprzyrodzona strona, czyli te trzy duchy odwiedzające Scrooge'a. Ale stawia też na emocje, na wzruszenie. Premiera w listopadzie. Już jest w naszych kinach komedia romantyczna Tylko jedna noc. On to właściciel pizzerii, który planuje się ustatkować, a ona jest romantyczką, która szuka miłości. Grają ich Callum Turner i Monica Barbaro.
13: Oh, it was really fun.
12: To była świetna zabawa. Ja uwielbiam takie komedie oparte na ruchu, na pracy ciała, bo w końcu wywodzę się z tańca, więc kiedy tylko mogę, to tańczę, gram i sprawia mi to ogromną frajdę. Trafiłam na świetnego partnera i świetnie się bawiliśmy, mówiła aktorka na premierze filmu w Nowym Jorku. W przyszłym roku w Nashville i w Londynie odbędzie się festiwal poświęcony Dolly Parton, zmarłej tydzień temu ikonie muzyki. To będzie Dolly Fest w Hołdzie, legendzie.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nie no, dzisiaj to już musi być na pełnej. To już dzisiaj to się musimy dodzwonić. To już dzisiaj chcę słuchacza mieć na antenie, porozmawiać o złocie, o milionie złotych. Jeden sygnał jest, to jest bardzo dobrze. To już znaczy się, że telefon jest naładowany. Drugi sygnał, no to już...
2: I że jak... ktoś nie jest w tunelu, to też jest bardzo ważne.
1: Tak. A jeszcze nie.
2: Trzeci sygnał.
1: Przypływałem. Czekamy 6 sygnałów. Bardzo chcę z kimś porozmawiać o tym, który safe wybiera ta osoba.
2: No właśnie, my jesteśmy też w emocjach. Już 5. Piąty sygnał.
1: Nie, proszę, nie róbcie nam tego.
2: Odbierz.
1: Cały dzień chodziłem po linie, mówiłem. Chcę porozmawiać. No.
2: Szósty sygnał.
1: Ja muszę to jakoś odczynić, nie wiem. Jak do jakiejś szeptuchy chyba się udam na Podlasie. No dzisiaj nie udało się. No,
2: milion złotych. Złoto w sejfach, ale... 1000 złotych na pocieszenie, ale to też jest dobre. Ktoś jedzie teraz w tej chwili autem, być może robi zakupy w sklepie, może pracuje na drugą zmianę i nawet nie zdaje sobie sprawy, że właśnie wpadł mu tysiak do portfela. To
1: właśnie,
2: też jest
1: może
2: bardzo
1: teraz zagląda do kieszeni, patrzy nieodebrane połączenie, a to oznacza, że 1000 złotych wpłynęło. Rozumiemy, jesteście zajęci na początku roku szkolnego, takie rzeczy się zdarzają. 1000 złotych to też bardzo fajna sprawa. No ale słuchajcie, pędzimy dalej, bo to co najlepsze to jest właśnie tej jesieni w RMF FM. Dziś w sejfach była kasa i sztabki. No to jutro też będzie kasa i będą sztabki złota. Złota kumulacja w RMF FM oznacza, że w każdym sejfie oprócz pieniędzy macie sztabkę złota, a w jednym z sejfów nawet 1 000 000 złotych.
2: Wiecie co, dzisiaj była bardzo dobra informacja. Julita dziś wygrała 5000 i sztabkę złota. To była właśnie złoty dzień, a jutro zrobimy inaczej. Po prostu będą duże pieniądze i będzie w jednym z sejfów 1 000 000 złotych. Także warto spróbować. To będzie naprawdę duża kasa. Możecie rozpocząć wrzesień właśnie od takich wielkich pieniędzy, spełnienia marzeń, może dalekiej podróży. To już zależy od was i wiecie co? Żeby zagrać o ten milion, mamy dla was bardzo duży bonus.
1: Coś
2: właśnie specjalnie, tak. 11 minut, 1111 razy każdy SMS. RMF pod 7474. Zerkajcie na www.rmf.fm, tam macie dużo promocji, dużo bonusów. Warto spróbować, bo to do was możemy jutro zadzwonić. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia glukusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Koniec lata. Nie.
12: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
13: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
12: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
16: MediaMarkt.
17: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
3: Jest RMF FM.

0: reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
3: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Od roku stary codziennie jem owsiankę, ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
6: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
6: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
11: Po reklamie.
12: Nie musicie sprawdzać powiadomień po pracy. W telefonie macie fakty. W RMF FM jest 17. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
13: Zapraszamy.
14: I kłaniamy się. Aresztowany kierowca, który śmiertelnie potrącił chłopca i uciekł z miejsca wypadku.
13: Ta tragedia na drodze rozegrała się w zeszły piątek w małopolskim Zadrożu.
14: Paliwa rozpalają emocje na stacjach.
13: Ceny są wyraźnie wyższe.
14: To efekt powrotu do wyższej stawki podatku VAT.
13: Oraz końca maksymalnych cen detalicznych.
14: W faktach także o szczepionkach przeciwko grypie. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy piątkowego wypadku drogowego w Zadrożu pod Olkuszem w Małopolsce.
13: 26-letni kierowca potrącił 15-latka, po czym uciekł. Nieprzytomnego chłopca znaleziono na poboczu drogi.
14: Pomimo kilku dni walki o życie w szpitalu, nastolatka nie udało się uratować.
13: Kierowca został zatrzymany w niedzielę. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem były ciężkie obrażenia ciała oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
15: Z pewnością wobec tej okoliczności, że niestety poszkodowany zmarł, prokurator będzie musiał zmienić opis czynu, który jest zarzucony podejrzanemu. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną i zagrożenie karą, to ono się nie zmienia w tej sytuacji. W związku z tym, że poszkodowany zmarł, sąd nie może wymierzyć kary niższej niż 5 lat pozbawienia wolności i do 20 lat pozbawienia wolności grozi podejrzanemu.
14: Powiedział naszemu reporterowi Tomasz Waszczuk,
13: rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie.
14: Od dziś jest znacznie drożej na stacjach benzynowych.
13: Wygasło pakiet ceny paliwa niżej, a tym samym wzrosły stawki za benzynę i olej napędowy.
14: Przy stacji na warszawskim Mokotowie jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnet.
13: Witamy.
14: Witamy, Magdaleno. Jak nową sytuację komentują kierowcy?
0: To zależy, czy tankuje prywatny posiadacz samochodu, czy właściciel firmy, który fakturę za paliwo wrzuci w koszty. Dla zwykłych kierowców koniec CPN to zła wiadomość.
11: Zdecydowanie chciałbym, żeby wróciły niższe ceny. Jednak dla mnie, dla młodego, jest to duży problem, który jeździ dużo samochodem, że no już prawie za 10 zł tankuje samochód. Dramat.
16: Teraz de facto jest taniej dla przedsiębiorców niż dla Szarego Kowalskiego.
0: Rozumiem, że pan te wczorajsze kolejki absolutnie się nie pchał.
16: No, akurat tutaj mieszkam, więc broń Boże się nie pchałem, bo do 12 w nocy tu trąbili, był korek.
0: To z kolei głos warszawskiego przedsiębiorcy. Kolejek dziś nie ma, ale za paliwo trzeba zapłacić nawet o złotówkę więcej niż wczoraj. Z Mokotowa Magdalena Greinert.
14: Rusza sezon szczepień przeciwko grypie.
13: Preparat będzie podawany w przychodniach i wybranych aptekach.
14: I właśnie przed jedną z aptek w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej jest nasz reporter Michał Dobrowicz.
13: Michale, czy tam dotarł już zapas szczepionki?
17: Tak, szczepionka została dostarczona już pod koniec ubiegłego tygodnia i już może być podawana. To potwierdza farmaceuta Marian Witkowski z Okręgowej Izby Aptekarskiej.
18: Są już pierwsze osoby, które się zaszczepiły. Ten sezon w pełni się rozpocznie.
19: Kto na razie zgłasza się na szczepienia w pierwszej kolejności?
18: Na razie seniorzy.
17: I właśnie dla osób w wieku 65+, szczepionka przeciwko grypie w tym sezonie jest bezpłatna, podobnie jak dla dzieci i młodzieży oraz dla kobiet w ciąży. Pozostali płacą połowę ceny, czyli około 30 zł. Takich aptek jak ta, przed którą teraz jestem, czyli takich, w których farmaceuci szczepią pacjentów, są ponad 2000. To jest co piąta apteka w kraju.
20: Razem tworzymy fakty.
13: 95,1 FM to częstotliwość, którą warto zapamiętać, jeśli mieszkacie we Wrocławiu.
14: Radio RMF 24, nasza informacyjno-muzyczna stacja, jest już nie tylko w internecie, ale także na falach eteru.
13: W studiu faktów prowadzący popołudniowy program Tomasz Weryński. Tomku, co zmienia się dla słuchaczy z Wrocławia?
21: Rozwijamy się właśnie dla was, naszych słuchaczy. Jesteśmy teraz jeszcze bliżej mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Na antenie znajdziecie znane wam programy z Radia RMF 24, publicystykę w najlepszym wydaniu, najważniejsze rozmowy i oczywiście informacje z kraju i ze świata. Ale będzie też jeszcze więcej tego, co ważne dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska i całego regionu. No krótko mówiąc, Radio RMF 24 jest teraz we Wrocławiu jeszcze bliżej was.
14: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji i dobra muzyka.
13: Podkreślamy teraz już nie tylko w internecie.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: W Suwałkach to na wieczór to chyba kurtkę zakładają, bo teraz jest 14 stopni, to dopiero 17, to w najbliższych godzinach będzie gdzieś około 10.
22: Chyba, że macie krewnych na południu Polski, to tam jest około 23-24 stopni, to zawsze można uciec, zdążycie dojechać.
12: Pewnie całe Suwałki teraz wieczorem, dawajcie tam na Podkarpacie, 25 stopni, jeszcze zdążycie się załapać na to ciepło. Teraz mniej więcej od 17 do 20 reszta kraju. Tylko w lepszej połowie dnia dowiecie się, ile osób potrzeba, aby przenieść zamek. I to nie jest zadanie z matmy na jutro, to się naprawdę wydarzyło.
22: To tak na odstresowanie w tych popołudniowych powrotach z pracy. Wiem, że nie jest łatwo. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, jesteśmy z wami. To lepsza połowa dnia w RMF FM. I teraz posłuchajcie, zaczynamy delikatnie. Chainsmokers.

0: No i to wam powinno pomóc przewietrzyć głowy po całym dniu pracy.
1: Guns N' Roses.
0: W RMF FM.
2: 14 po 5 i obiecaliśmy do tego wrócić. W Japonii przeniesiono zamek ręcznie z pomocą lin. Ważył 360 ton, a po prostu Japończycy wykorzystali tradycyjną technikę.
0: Tradycyjną technikę?
2: Tak.
0: Do przenoszenia?
2: Tak.
0: Czyli za pomocą szwagra?
2: Tego nie wiem.
0: W Polsce do przeniesienia szafy potrzeba jednego szwagra, w Japonii do zamku jakiś 1800 szwagrów?

0: No proszę, aferki. W internecie duże oburzenie, Facebook aż płonie, kolejki przy kasach jakieś ekstremalne od wczoraj, no bryk szkolny, wiadomo te sprawy.
1: Ja wczoraj na przykład, i potwierdzam, byłam tam, zostawiłam zakupy, bo już prawie godzinę czekałam.
0: Twoje zakupy pewnie jeszcze stoją w kolejce.
1: Akurat wrócę tam dzisiaj po pracy, to będzie moja kolejna kasowanie.
0: Jesteśmy z wami.

0: Tankować dzisiaj, czy jeszcze próbować jeździć przez parę dni na rezerwie? Odpowiedź w faktach RMF FM już za 2 minuty o 17:30.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: 17:30 i fakty w RMF FM.
10: Prokuratura i biegły ustalili możliwe miejsce pojawienia się ognia. To są nowe fakty w sprawie niedzielnego pożaru hali z częściami do samolotów w Lublinie.
11: Pracę na miejscu trzeba było jednak przerwać, bo budynek grozi zawaleniem.
10: Podpalenie to jedna z hipotez w śledztwie, ale nie jedyna.
12: Prokurator przyjął różne wersje zdarzenia, od celowego podpalenia do powstania pożaru z przyczyn samoistych. Na chwilę obecną brak jest podstaw, aby potwierdzić lub wykluczyć, albo wskazać, że któraś z wersji jest bardziej prawdopodobna, a któraś z wersji jest mniej prawdopodobne.
11: Zastrzega Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu?
10: Czy Maciej Byrek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
11: Te pytania padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Joanna Górska zaprosiła Joannę Muchę, posłankę niezrzeszoną, byłą wiceminister edukacji narodowej.
10: A jeszcze wcześniej minister sportu i turystyki. Zapraszamy po 18:00.
11: W faktach teraz naukowa sensacja dnia, która jeśli się potwierdzi, będzie naukową sensacją roku albo i dekady.
10: Grzegorz Jasiński przynosi doniesienia o możliwym odkryciu sygnału ciemnej materii.
13: Dzień dobry.
10: Wyjaśnisz?
13: No nie tak łatwo. Ciemna materia to jedna z największych zagadek współczesnej fizyki. Choć nie emituje, nie pochłania, nie odbija światła, jej obecność i oddziaływanie grawitacyjne jest praktycznie niezbędne do wyjaśnienia obserwowanego ruchu galaktyk, struktury wszechświata. Choć stanowi nawet 85% całkowitej masy kosmosu, nigdy nie udało się jej bezpośrednio zaobserwować. I teraz właśnie pojawiła się informacja, że w podziemnym obserwatorium Lux Zeppelin w południowej Dakocie zarejestrowano pojedyncze, niezwykle intrygujące zdarzenie, które może być pierwszym obserwowanym sygnałem oddziaływania tej ciemnej materii z materią normalną, konkretnie atomami ksenonu. Na razie o obserwacji poinformowano na konferencji naukowej w Japonii, nie nazywając tego jeszcze odkryciem, ale jeśli za tym pojedynczym przypadkiem pójdą kolejne, naukowa sensacja stanie się faktem.
10: No ale już to jest bardzo intrygujące. Przeczytajcie więcej na rmf24.pl. Tam także dłuższa rozmowa Grzegorza Jasińskiego o poszukiwaniach tej ciemnej materii.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
11: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, na stacjach benzynowych dzisiaj pustawo. Kto mógł, ten tankował wczoraj. I jeżeli ktoś to zrobił wczoraj, to bardzo dobrze zrobił. No bo dzisiaj paliwa mocno podrożały, nawet mocniej niż to zapowiadali analitycy. Średnio o 1,10 zł od północy, więc na większości stacji podstawowa benzyna 95 kosztuje ponad 7,60. Natomiast najzwyklejszy olej napędowy średnio 8,40. Czyli tankowanie do pełna podrożało od wczoraj średnio o niemal 50 zł. Co dalej? No, wyraźnej poprawy niestety nie ma co się spodziewać. Jeszcze w zeszłym tygodniu na światowych rynkach ropa taniała, no bo Iran i Oman zaczęły się dogadywać co do transportu ropy w świat.
15: W ślad za tym zaczęła spadać cena ropy, natomiast sytuacja na rynkach naftowych cały czas jest dynamiczna.
14: No bo nagle Amerykanie zaczęli znowu bombardować cele w Iranie i ropa znowu zaczęła drożeć, zauważa Grzegorz Maziak, analityk firmy ePetrol. Obecna drożyzna na stacjach utrzyma się także dlatego, że kursy walut pozostają wysokie. Euro kosztuje 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,06 zł.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Lepsza połowa dnia w RMF FM jest 17:34.
0: Nowość od Margaret będziemy mieć dla was. Zostańcie.

0: bardzo przyjemnie. Krzysztof Krawczyk w RMF FM. Jeśli przeraża Was zbliżająca się jesień, to powoli pojawiają się propozycje na jesienne wieczory. Jutro rusza 15. edycja To Model. Byliśmy na open castingu, RMF FM też tam zresztą będzie. Rozmawialiśmy na wybiegu z osobami, które chcą się dostać do programu.
1: Jaką postawę trzeba mieć na wybiegu? Przede wszystkim luz, nie krępować się widowni. Mieć swój po prostu też świat poniekąd. Żeby nie zwracać uwagi na czynniki zewnętrzne.
2: Aha. To modelem może być każdy, kto się zdecydował na urlop nad Bałtykiem.
3: Pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Po reklamie.
10: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: na złapanie oddechu po całym dniu. RMF FM i Adele. Tor Formuły 1 w Polsce, takie są plotki.
1: Tak, ale to nie na parkingu przed osiedlowym dyskontem.
0: Nie. Sprawdziliśmy, czy możecie już bukować wyjazd, żeby zobaczyć te szybkie pojazdy z bliska. I o tym Daniel Dyk powie w RMF na koniec dnia. To nasz nowy program.
1: No, a tam najważniejsze newsy, tematy, o których jest głośno. Skrótowo, bez zanudzania, wszystko, czego potrzebujecie się dowiedzieć.
0: I to oczywiście po godzinie 22, a od nas jeszcze na koniec obiecaliśmy nowość Margaret Prima Ballerina w RMF FM. Świetnie brzmi, mam nadzieję, że wam się spodoba.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Koniec lata. Nie.
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
6: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
1: Po reklamie.
7: Anna Bachowska i Bogdan Zalewski w studiu Faktów RMF FM. Jesteśmy? Zapraszamy.
8: 18. Słuchamy.
9: Duże zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym.
8: Na czym polegają, jakie niosą konsekwencje, wyjaśni nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej.
9: W imieniu Joanny Górskiej zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
8: Z Joanną Muchą, posłanką niezrzeszoną, byłą wiceminister edukacji narodowej.
9: Jednak najpierw nowe fakty w sprawie drogowej tragedii.
8: Nieopodal śląskiego Mykanowa. Na jutro wstępnie zaplanowano przesłuchanie kierowcy ciężarówki zatrzymanego po tragicznym wypadku na autostradzie A1 w okolicy Mykanowa w Śląskiem.
9: Zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ranne.
8: Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, co teraz dzieje się na miejscu wypadku?
10: Wciąż pracują tam służby, a A1 nadal jest zablokowana w kierunku Gorzyczek. Kierowcy muszą korzystać z objazdów i to nieprędko się zmieni. Z miejsca wypadku trzeba odholować zniszczone pojazdy i sprzęt, który wykorzystywany był przez drogowców. Do wypadku doszło około 9:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką 32-letni Polak, mieszkaniec województwa łódzkiego, najechał na pojazd obsługi autostrady. Zginęli 4 pracownicy firmy prowadzącej roboty drogowe. 4 kolejne osoby w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitali.
9: Ciężarówka potrąciła pieszego w Nagłowicach na drodze krajowej nr 78 w Świętokrzyskiem.
8: Uwaga, zablokowany jest pas w kierunku Jędrzejowa.
9: Rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym z kolejnymi zmianami.
8: Ministerstwo Sportu i Turystyki złożyło poprawkę, która radykalnie zmienia postać przepisów.
9: Szczegóły poprawki zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
11: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy. Tym samym jest to powrót do rozwiązań, które miał wprowadzić rząd, bo przypomnijmy, w pierwotnym projekcie te przepisy już były. Potem zostały wykreślone, dziś znów wracają.
12: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
9: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i radiu RMF 24.
8: Joanna Górska i pani poseł. Witamy obie panie.
10: Dzień dobry, Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji narodowej i była minister sportu i turystyki w drugim rządzie Donalda Tuska, jest naszym gościem. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Po pierwsze, komisja śledcza czy ekspercka komisja zaufania publicznego?
13: Oni się ścigają między sobą. Komisja śledcza to pomysł pana Morawieckiego, komisja ekspercka, pomysł pana Kaczyńskiego. Ścigają się między sobą, w jaki sposób jakby podejść do tej sytuacji. Obie te komisje przede wszystkim wykazałyby bezczynność po stronie rządów PiS-u, wtedy kiedy już trzeba było brać się za ten temat.
10: Zonda krypto to afera PiS-u?
13: Absolutnie tak. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Wiemy, kto brał kasę, wiemy, kto przyjmował prezenty, wiemy, kto jeździł, wiemy, kto składał poprawki, które były korzystne dla zondy. Także nie mam tu najmniejszych wątpliwości. Natomiast żadna z tych rozwiązań, ja jeszcze się zastanawiałam, czy ta komisja śledcza być może ma jakiś sens, ale wydaje mi się, że żadne z tych rozwiązań nie jest jakby formułowane po to, żeby czegoś się dowiedzieć, tylko po to, żeby zaistnieć na tej scenie politycznej. Morawiecki próbuje uderzyć w środowisko Ziobry i w środowisko Konfederacji przy okazji tą swoją propozycją. W jaki sposób musiał PiS odpowiedzieć, tak to wyglądało?
7: Mówi, że od 2019 roku miałaby taka komisja badać sprawę zonda krypto i w ogóle kryptowalut. I sam mówi, że mógłby stanąć przed komisją i zeznawać.
13: Dobrze, ale pamiętajmy, że Komisja Nadzoru Finansowego dwukrotnie składała wnioski dotyczące nadzoru nad kryptowalutami i dwukrotnie było to nie było kontynuowane. Więc naprawdę rząd PiSu ma tutaj wiele za uszami. Na tej chwili wszystko wskazuje na to, że instytucje państwa polskiego, czyli prokuratura, działają tak, jak powinny działać. Cały czas słyszymy o tym, że są jakieś nagrania, więc myślę, że kolejne tygodnie będą bardzo ciekawe, jeśli chodzi o całą tę aferę. Na tę chwilę mam wrażenie, że nie jest potrzebne żadne wyjątkowe narzędzie.
7: Jakie narzędzie jest potrzebne w PKOL-u, żeby ta cała afera i cała sytuacja nie przeniosła się na ruch olimpijski?
13: Bardzo trudne jest rozwiązanie, jeśli chodzi o PKOL, bo ten statut został napisany, ten, który obecnie obowiązuje, został napisany po to, żeby chronić pana Piesiewicza, po to, żeby on był właściwie nieusuwalny.
7: Nie do odwołania.
13: Tak, teraz w ciągu tygodnia ma się zebrać prezydium dopiero zarządu i to ono będzie decydowało o dalszych krokach. Mam wrażenie, że idzie to w stronę takiej walki na opinie prawne, ale mam też głębokie przekonanie, że to umocowanie pana Piesiewicza jest bardzo mocne i jeśli ta grupa, która wspiera pana Piesiewicza, no, zaweźmie się i postanowi po prostu nie oddać władzy, to wydaje mi się, że naprawdę będzie bardzo trudno ją odzyskać dla dobrego ruchu olimpijskiego.
7: Czyli we wtorek wiceprezesi mało mogą zdziałać, natomiast olimpijczycy czekają, bo MKOL mówi, że obserwuje, ale też grozi, że możemy być zawieszeni.
13: Tak, i to była też jakby spodziewana reakcja, bo MKOL w takich sytuacjach rzeczywiście reaguje. To my nie jesteśmy jedyni, którzy takim reakcją są poddawani. Natomiast nadal uważam, że to wcale nie oznacza. No, do momentu, kiedy pan Piesiewicz sam nie zrezygnuje, tam będzie prawdopodobnie pad, a mam przekonanie, że ta rezygnacja może się nie wydarzyć.
7: Rezygnacja z zakrat. Nauczyciele pokazują czerwoną kartkę rządowi. Wczoraj protest nauczycieli przed KPRM-em.
13: Mieliśmy ostatnio aferę związaną z wynagrodzeniami lekarzy. Jest ogromna część lekarzy, którzy zarabiają dziesięciokrotnie więcej niż nauczyciel, który uczy nasze dzieci. I oni mówią, my ratujemy wasze życie. A ja mówię, nauczyciele decydują o naszej przyszłości. O przyszłości naszej indywidualnej i przyszłości naszej jako społeczeństwa.
7: Donald Tusk musi zaspokoić potrzeby nauczycieli, żeby w kampanii sobie poradzić?
13: To powiązanie z płacą średnią jest absolutnie konieczne. Automatyczne waloryzacje są absolutnie konieczne.
7: Rząd mówi, że ma tylko 3% na podwyżki.
13: Tak, i te podwyżki są po prostu nieadekwatne do roli, którą pełnią nauczyciele. Dodajmy do tego jeszcze dodatkowe obowiązki, które wiążą się z reformą, z kompasem przyszłości. To nam pokaże, że naprawdę pieniądze dla nauczycieli powinny się znaleźć.
7: Nauczyciele to boomerzy? Powiedział Adrian Witczak
13: brakuje mi
7: Polska.
13: Nawet słów, żeby to skomentować. Uważam, że to jest absolutnie skandaliczna i niedopuszczalna wypowiedź.
7: Ale minister Lubnauer potwierdziła, że tak.
13: Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nauczyciele dzisiaj są poddawani takim presjom, jakim chyba nigdy dotąd w żadnym czasie nauczyciele nie byli poddawani. Z jednej strony bardzo niskie wynagrodzenia, z drugiej strony konieczność łączenia zmniejszenia kilku etatów, bo najczęściej tak to wygląda. Plus korepetycje, plus dzieci z orzeczeniami, plus dzieci ukraińskie czy z innych krajów, które są w klasie. Plus zupełnie inne nastawienie rodziców i samych dzieci do procesu nauczania.
10: Odpowiedzialności, naprawdę... dużo pieniędzy, mało. Przejdźmy do programu CPN. Koniec. To koniec. Błąd?
13: Ja byłam przeciwniczką wprowadzenia tego programu i nadal uważam, że mogliśmy te pieniądze wydać lepiej. Nie rozumiem strategii naszego państwa, które uważa, że im większy masz samochód, im więcej spalasz, tym bardziej będziemy ci pomagać. Uważam, że naprawdę mamy na co wydawać pieniądze. To jest i opieka zdrowotna, to jest chociażby, to są chociażby podwyżki dla nauczycieli. Tak jak mówię, nie byłam zwolenniczką tego programu od samego początku.
10: No ale było spokojnie przez chwilę i było zadowolenie kierowców na stacjach benzynowych.
13: Oczywiście, że chodziło tak, za każdym razem. Myślę, że chodziło głównie o to, żeby nie dać impulsu inflacyjnego. Ale ja jestem głęboko przekonana o tym, że bez tego programu można było jakby sformułować inne narzędzia ochrony, chociażby wspomóc komunikację publiczną, która w tym momencie no też ponosiła wyższe koszty. To byłoby znacznie lepsze dla ludzi.
10: Czyli przesiadka z samochodów do komunikacji miejskiej to byłoby rozwiązanie?
13: Nie, chodzi o Pani minister, przesiadka to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to są samorządy, które ponosiły wyższe koszty, które po prostu powinny mieć zrekompensowane te wyższe koszty.
10: Maciej Berek, w Trybunale Konstytucyjnym o to jest pytanie i jakie zadanie dostał od premiera Donalda Tuska, to już w części internetowej. Proszę Państwa, bardzo serdecznie
13: zapraszam.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Poblista, 10 najpopularniejszych obecnie nagrań w Polsce.
15: Zapraszamy na to notowanie o numerze 6198.
14: Szwedzki atak.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Zaczynamy odliczanie dzisiejszego notowania. Dziesiątka już za nami, to ten słynny zespół Swedish House Mafia i Lee Kelly. A tutaj jest pan Darek, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Marcin Jędryk, Poplista. Jestem. Jesteśmy z wami od 1 września, od 31 sierpnia, tak. W nowej ramówce RMF FM zawsze od 18, no tak naprawdę po 18. Na 9 Gibbs, Igo Forman i pan Gibbs, pan raper, Igo bardzo sentymentalny, popowy i to jest kolor kończącego się lata. Taka piosenka prognozowa.
1: Ostatni dzień lata, to każdy sobie wybierze, który to właśnie będzie dzień. Może to jeszcze nie dziś.

0: Doskonałe falowanie przy tym nagraniu. Orgina ma już 43 lata. Raperzy wzięli się za oryginalne dźwięki, troszkę podkręcili. Jaki tytuł, MJ?
1: To jest How Does It Feel? To właśnie tak brzmi.
0: Widziałeś? Ja jestem zaskoczony.
1: No, proszę pana. Grało się tę piosenkę parę razy, to już teraz została w głowie.
0: MJ przypominam to, że to Marcin Jędryk.
1: Tak, to ja, a za chwilę Zalia i ona zupełnie inaczej zaśpiewa.
0: Ładna ksywa MJ.
1: No pewnie.
2: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
6: To my, dzieciaki bystrzaki! Lubimy rozbudzić rano w niedzielę i się pośmiać! A teraz powiem do dorosłych. Jak znacie inne dzieciaki bystrzaki, to napiszcie na www.rmf.fm. I słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
17: Poblista w RMF FM. No to lecimy!

0: Topic i Becky G. To jest Sorry Papi na pobliście dziś na 6. miejscu. Tak się dobrze złożyło.
1: To jest poblista, to jest najwięcej ilości muzycznych nowości w tej części Europy.
0: I mamy teraz fajne nagranie, utwór zatytułowany Take Me Back.
1: I to jest bardzo poważna sprawa. Ile razy byliście w takiej sytuacji, że on mówi do niej: błagam cię, abyś mnie przyjęła z powrotem do swojego serca. Kygo.
0: No w stylu country to się może obronić, bo tamten pan to taki kantrowiec.
1: Max McNow. Take Me

0: Oskar Sims bez końca. Pięknie brzmi ten numer na popliście dziś na 5. miejscu, a u nas wracamy do tego najważniejszego wydarzenia pierwszego dnia września 2026 roku.
1: Pierwszy dzień września?
0: No tak.
1: Czyli dzieciarnia w szkole?
0: No tak.
1: Ale tak na spokojnie, no, tak na imprezowo, w białych koszulach, tak. W eleganckich spódniczkach, a pierwszaki dostają tytę.
0: No, co to jest tyta?
1: No tyta.
0: A to taka rurka, tak?
1: Nie, tyta to jest taki... To jest tyta z cukierkami.
0: A, no, cukierki to faktycznie zdrowo, proszę pana.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20.30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
4: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabat. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
15: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
17: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Poplista.

0: śpiewa Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To bardzo słuszne zdanie, ja się z nim w pełni zgadzam. Dziś Mrozu na trzecim miejscu popisty.
1: Poszedłbym szukać zielonej trawy, a wiadomo, tak, że trawa zawsze lepiej zielona, bardziej u sąsiada.
0: No i przede wszystkim lepiej przystrzyżona od razu, taka piękna, wyareowana jeszcze do tego.
1: Jeszcze więcej nowej muzyki. Co możesz powiedzieć o nowej piosence Wiktora Waligury?
0: No ja bym powiedział, to jest to. Tak właśnie będzie, tak. Lecimy, Wiktor.

0: pogaszone światła.
1: Erotyczna taki
0: fajny,
1: taka troszkę.
0: Tak, taki fajny nocny klimat. Michiko, to DJ Goya, tam jeszcze jest Derulo i Melody. To jest już prawie szczyt poplisty, bo to drugie miejsce naszego dzisiejszego 6198.
1: Jest notowania. Pytanie SMS 3322. Na czym jedziecie?
0: My idziemy na automacie cały czas. Proszę pana, nie ma innej opcji. Tutaj cały czas wszystko automat włączony.
1: Jedna z dwóch tych najważniejszych piosenek Dawida w tym letnim sezonie, które mu siadły. W sezonie letnim.
0: Tak, siadłby mu i to bardzo podsiadły. Ta zdecydowanie jest piosenką, która pewnie patronuje wszystkim tym, którzy uwielbiają sprzątać.
1: Na błysk.
0: Oczywiście.
1: No to jest wakacja, jest błysk, jest Dawid.
0: Pierwsze miejsce.

0: sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy, klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Przez 25 lat zmieniała się muzyka,
7: zmieniały się trendy,
8: ale jedno pozostało niezmienne.
6: To wy wybieracie największe hity.
9: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. Codziennie po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
0: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
12: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
13: Brzydka, za to niesympatyczna.
11: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
14: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
15: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TV.
16: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
17: Bo tylko do 2 września w Auchan.

0: butelki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
3: Za chwilę na naszej antenie program Power Play, ale wcześniej o 19:00 nowe wydanie faktów.
4: Te najnowsze wieści, fakty przedstawia Anna Bachowska.
5: Jestem, zapraszam. Niemcy oskarżają Rosję o sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Na początek o reakcji Berlina w tej sprawie. Kreml pod presją. Według amerykańskich ekspertów może dojść do eskalacji konfliktu z Ukrainą. Na koniec niespodzianki w piłkarskim Pucharze Polski. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt. Minister spraw zagranicznych Johann Wadephul poinformował, że w ramach odpowiedzi rząd zamknie konsulat Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. Wadephul zapewnił, że Niemcy nadal będą wspierać zmagającą się z rosyjską agresją Ukrainę. Rosjanie są zmęczeni wojną, ocenia część komentatorów w Stanach Zjednoczonych, wskazując, że Władimir Putin może eskalować konflikt. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Po wystąpieniu matki, która straciła syna i zapowiedziała, że kolejnego nie pozwoli wysłać na wojnę, nie brak opinii, że Putin może zdawać sobie sprawę, że bez sukcesów na froncie czekają go problemy. Międzynarodowi komentatorzy uważają, że Putin może zdecydować się na dalszą eskalację wojny przeciwko Ukrainie, dlatego że wie, że znajduje się pod coraz większą presją. Armia nie osiąga przełomu na froncie, wojna pochłania ogromne zasoby, a w rosyjskim społeczeństwie i wśród elit narasta zmęczenie konfliktem. Putin może obawiać się, że zakończenie wojny bez osiągnięcia istotnych celów zostałoby odebrane w Rosji jako jego osobista porażka i zagroziło jego władzy. Dlatego Kreml może wybrać ucieczkę do przodu. Eskalacja może oznaczać zwiększenie rosyjskich sił na froncie, nasilenie ataków na ukraińską energetykę przed zimą, ale również więcej operacji hybrydowych i sabotażu w Europie.
7: Tym zajmiemy się jutro.
5: W pierwszym powakacyjnym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM będzie o terapiach niestandardowych w medycynie. Jutro z mikrofonem zajrzymy na zajęcia z dogoterapii, muzykoterapii czy hortiterapii, czyli terapii ogrodem.
8: Terapie niestandardowe są czymś więcej niż leczenie, które w naszej głowie jest tym szpitalnym leczeniem, leżeniem w łóżku, wejściem na salę ćwiczeń.
9: One mają wspomagać leczenie takie konwencjonalne, tak?
8: One mają wspomagać i rozszerzać, dając większe możliwości temu leczeniu. Możemy uzyskać lepsze efekty u pacjenta.
5: Mówiła w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Czarnobielskim Magdalena Gawlikowska-Konik, kierownik działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Zapraszamy do słuchania jutrzejszych faktów RMF FM od rana. Już pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Polski przyniosła niespodzianki. Z rozgrywkami pożegnało się po pierwszym meczu między innymi ekstraklasowe Zagłębie Lubin. Dzisiejsze mecze pucharowe śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Tak jest, dobry
5: witamy
10: wieczór.
5: Wojtku. Z kim przegrało Zagłębie?
10: Z grającą w trzeciej lidze Siarką Tarnobrzeg. Zagłębie przegrało 2-3 na wyjeździe, a pierwszą bramkę straciło w tym meczu już w 6 minucie. To nie jedyna dziś niespodzianka, bo grające w drugiej lidze Podhale Nowy Targ wyeliminowało grającą o klasę rozgrywkową Wyżeń Pogoń Grodzisk Mazowiecki, wygrywając 3-1. Bila blisko sprawienia niespodzianki była też Kluczewia Stargard. Klub z trzeciej ligi przegrał jednak po dogrywce 2-3 z pierwszoligową Pogonią Siedlce. W trwającym meczu pierwszoligowa Odra Opole prowadzi 2-1 w 73 minucie z ekstraklasową Wisłą Kraków. Biała Gwiazda gra w dziesiątkę od 31 minuty. A dziś przed nami jeszcze kilka spotkań, z których najciekawiej zapowiada się starcie ekstraklasowiczów. Motor Lublin zagra z Legią Warszawa.
5: A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Power Play.
4: Nowy program, na który czekaliście. Marcin Jędrych.
10: Darek Maciborek. Zapraszamy jak zawsze do 22.
4: Gdziekolwiek jesteście, przed nami najsłynniejszy muzyczny hydraulik i to zagadka Iga na klikwajcie, dzwonki i samochody z przeszłości.
10: Oj, będzie się działo, a zatem Belindo zaśpiewaj.

0: południowe zachwyty. O.
1: Ach, Sylwia Grzeszczak, a w tym programie Powerplay, teraz no prawdziwy, słowny Powerplay od Darka.
0: Bomba.
1: No bomba, dawaj go.
2: Dementujemy mity, w internecie taki krąży, że utwór Ring My Bell, Anita Ward, był zakazany w kasynach, ponieważ jego częstotliwość w jakiś sposób oszukuje automaty do gry, wymuszując wypłaty.
1: Naprawdę tak
2: Pan
1: się dzieje?
2: Pan ci to wytłumaczyć?
1: Znaczy, no, ja ci to wytłumaczę w ten sposób. Ja to teraz zagram i zobaczymy, czy nasz automat to oszuka. Patrz, pieniędzy nie sypie. No, zadzwonię.
2: Bo ty jesteś jednorękim bandytą.
1: No na szczęście nie, mam dwie ręce, nimi kręcę. I gramy Ring My Bell w nowej wersji.
2: Rapera H.
1: W skrócie nazywamy to R.

0: drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, opiszcie na www.rmf.fm klasę, której mamy zorganizować wymarzony dzień w Energylandii. Do wygrania wyjazd bajkowym autobusem z wyżywieniem i noclegiem w Western Camp Resort.
1: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Po reklamie.
6: A w RMF FM Powerplay i dwie radiowe legendy. Darek Maciborek i Marcin Jędrych.

0: Adam Lambert do wszystkich wielkich miast i wielkich miejscowości, tych najmniejszych, wszędzie tam, gdzie jesteście. Najnowsza muzyka, Włochy, wakacje, słońce w poszukiwaniu, nie wiem, straconej energii i czasu. Ujmująca ballada Artura Roika o zagadkowym tytule Mirafiori.
1: Świetnie, że o tym powiedziałeś, bo kiedyś było takie auto marzenie, nazywało się właśnie Mirafiori. To jest taki Fiat 132, po prostu dwulitrowy silnik. Po prostu zasuwał tak, że to było marzenie.
0: A i piosenki o nim zajechał Mirafiori, powstawały. Na
1: sam trotuar wjechał kołami. Sam to kiedyś śpiewałem, sam trotuar wjechał kołami. Prawie jak po włosku, ale pan Rojek zrobił to lepiej. Bardzo klimatycznie.
0: Ale to nie jest cover.
1: Nie.

0: No pięknie zaczyna nam się program Power Play. Drugi raz jesteśmy na antenie ogólnopolskiej i światowej. I są już skargi na ciebie od fanów motoryzacji. Skargi
1: a co
0: są.
1: Co się stało? Aha, no tu kolega dzwoni, Robert.
2: Stało rzucone hasło Fiat Mirafiori. Tak. Nie wiem, który tam z kolegów nie jest do końca poinformowany, bo powiedział, że to jest Fiat 132. Niestety, Fiat 131 to był Mirafiori.
1: No to nie mogę się nawet o jeden pomylić. 131, 132, no ludzie, o co
0: głupio
1: chodzi?
0: Głupio ci teraz?
1: Co?
0: Głupio ci teraz?
1: No, głupio mi teraz, no. Teraz sobie siądę za kierownicą.
0: Nie dajcie gazu, nie? My tu spowolnimy sytuację nerwową.
1: Jedźcie bezpiecznie z RMF FM, wkrótce fakty o 20.
3: Reklama.
4: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Szkołę ogarniamy.

0: szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest RMF FM.

0: reklama.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: Słodki powrót do szkoły z Biedronką. Łap słodycze w supercenach. W ten wtorek jajka Kinder 20 gramów różne rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
6: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.
12: Mamy zawsze dla was najważniejsze fakty i tak też będzie teraz, bo na zegarze godzina 20.
13: Anna Wachowska przygotowała i przedstawia najnowsze fakty.
14: Dwaj chłopcy w wieku 12 i 11 lat poszukiwani. Policja z Gliwic prosi o pomoc. Stany Zjednoczone atakują cele wojskowe Iranu. Sytuację śledzi korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Połączymy się z nim za chwilę. Będą też fakty sportowe. W nich pierwsze rozstrzygnięcia piłkarskiego Pucharu Polski. Policja poszukuje dwóch chłopców w wieku 12 i 11 lat. Jakub Zawistowski i Marcin Kamiński oddalili się z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. Chłopcy ubrani są w białe koszule z długim rękawem, ciemne spodnie i czarne buty. Zdjęcia zaginionych mamy na rmf24.pl. Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 11 w Pleszewie w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono ruch wahadłowy. Amerykańskie wojsko rozpoczęło nową falę ataków na cele wojskowe Iranu. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Ataki są odpowiedzią na niedawne próby uderzeń przeprowadzonych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na żeglugę handlową w cieśninie Ormus oraz na amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w regionie, poinformowało amerykańskie dowództwo. Kilka dni temu Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Teheran odpowiedział, próbując dosięgnąć baz USA w regionie. Prezydent Donald Trump wczoraj przekazał, że Stany Zjednoczone odpowiedzą i właśnie to się dzieje. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: I jeszcze ważna informacja sprzed chwili z Moskwy. Doradca Putina, Jurij Uszakow, zapowiedział, że w listopadzie może dojść do spotkania prezydentów Rosji, USA i Chin. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mieliby rozmawiać podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Chinach.
16: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
14: Najważniejsze, że dzieci będą bezpieczne, mówią rodzice, którzy przez 2 miesiące apelowali o przywrócenie oddziału onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował, że oddział powstanie. W lipcu został zlikwidowany, a opiekę nad pacjentami przejął nowo powstały ośrodek w Zabrzu. Zabrakło w nim jednak lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Nie było też szybkiego dostępu do innych specjalistów. Rodzice zebrali kilkanaście tysięcy podpisów pod petycją dotyczącą powrotu onkologii do Katowic.
17: Nie definiujemy wygranych i przegranych. Nie chcielibyśmy, żeby to w ten sposób było ujmowane. Tutaj jedynymi wygranymi są dzieci i o to od początku nam chodziło, żeby to one miały prawo i możliwość bezpiecznego leczenia tej okrutnej choroby.
18: Jak pani zareagowała na te wieści?
19: Z radością i z dużym dystansem. Stało się to nagle. Nikt się tego nie spodziewał, że po prostu wiadomość przyjdzie tak z dnia na dzień, można powiedzieć. Z takim lekkim dystansem na pewno, bo nie wiem, wiemy, co dalej.
14: Z mamami chorych dzieci rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Smartfony, tablety, smartwatche czy laptopy. Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z tych urządzeń. Nie należy się tego obawiać, mówi Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki numer 34 w Olsztynie, gdzie taki przepis wprowadzono już rok temu.
20: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
21: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
20: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
21: A jeżeli chodzi na przykład o smartwatche?
20: W zeszłym roku tego nie skodyfikowaliśmy, natomiast w tym roku wprowadzamy nowy statut i te zapisy dostosowaliśmy do obowiązującego prawa. O smartwatchach też tam będzie, no raczej uczniowie nie będą mogli z tych smartwatchy korzystać.
14: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. Od dziś w Krakowie obowiązują nowe przepisy, które wydłużają nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Co jest powodem tej zmiany? Powie o tym już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka. Jacek Jordan, burmistrz Nocny Krakowa. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Na pierwsze wieczorne, mocno piłkarskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy.
22: A zaczynamy od meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnało się Zagłębie Lubin. Ekstraklasowicz przegrał z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg z 2-3. Z Pucharem pożegnał się też inny z ekstraklasowiczów. Wisła Kraków przegrała w Opolu z pierwszoligową Odrą 1-2. Dziś jeszcze ciekawie zapowiadające się spotkanie pierwszej rundy. Starcie ekstraklasowiczów. Motor Lublin zagra z Legią Warszawa.
23: Przyjdzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie. Czeka na nas na pewno fascynujące, fajne, ciekawe widowisko. Ja jakby nie mam z tym problemu, że gramy z Legią.
22: Mówił Mariusz Misiura, trener Motoru. Początek tego spotkania za 26 minut. Raków Częstochowa ma nowego szkoleniowca. Za wyniki zespołu spod Jasnej Góry będzie odpowiadał teraz Dawid Szulczek, który był do tej pory asystentem zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka. Szulczek w przeszłości prowadził w roli pierwszego szkoleniowca między innymi Warte Poznań czy Ruch Chorzów. Opady deszczu opóźniają dzisiejsze mecze wielkoszlemowego US Open, a dziś o awans do drugiej rundy powinny powalczyć dwie nasze tenisistki. Magdalena Fręch zagra z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz. To będzie pierwsze spotkanie obu pań, a Fręch nie jest faworytką, bo rywalka jest nie tylko wyżej notowana, ale świetnie ostatnio radzi sobie na kortach.
24: Jest to jedna z najlepiej grających teraz młodych zawodniczek, więc na pewno to ona na papierze będzie tą faworytką. Gra też u siebie, więc dodatkowe jakby emocje, dodatkowa presja.
22: Mówiła w rozmowie z Eurosportem Magdalena Fręch. Dziś też na kortach powinniśmy zobaczyć Magdę Linet, ale jej mecz na pewno rozpocznie się po godzinie 22.
25: Kolega trochę zaskoczony poczuł, słysząc, że teraz o pogodzie będzie trzeba powiedzieć.
26: Absolutnie nie.
25: Nie? Przygotowany nie. Jesteś?
26: Moje,
25: no to już.
26: Moje drugie imię to jest Wróżdariusz pogodowy.
25: Wróżdariusz.
26: Proszę uprzejmie.
25: Nie wróż, tylko opowiadaj.
26: Jeżeli chodzi o jutrzejszy poranek, no to jest elegancki.
25: To będzie środowy poranek.
26: Tak zwany
25: to?
26: Biomet jest bardzo korzystny. Super. Jest dużo słoneczka.
25: Świetnie.
26: 24-25 w porywach do 28 na Dolnym Śląsku i to wszystko z automatu mówię z pamięci, bo ja uwielbiam oglądać mapy pogodowe.
25: To ja powiem teraz tak. Wróż nam, Dariusz, wróż. Przez cały długi rok.
27: Jest Marcin Jędrych.
28: Tak.
27: Jest Darek Maciborek.
28: Tak.
27: Jest impreza w RMF FM.
28: Tak, to są fakty.
25: Jeszcze jest J-Lo.
26: No i People.
25: No. On the floor.

0: huknęła.
1: O, jak ładnie grają. Co to takie brzmienie pan zaproponował, panie Darku?
0: Dzisiaj. Cite buoni. Wracają do siebie, nie rozpadają się po separacji artystycznej, po karierze solowej Damiana Davida. Po setach DJ-skich pięknej pani basistki Maneskin powracają.
1: No tak, bo to oni właśnie przecież występowali zarówno na Sanremo, jak i także startowali w słynnej Eurowizji w 2021 roku tym numerem, który tam w tle gra. Zite buoni, posłuchajmy. A? Taki włoski rock and roll w takim wydaniu, które może się podobać nawet takim ludziom jak słynny Keith Richards. Kiedyś podobno zapytany o muzykę Maneskin powiedział: no, coś tam grają na gitarach.
0: A jak supportowali Stansów w Stanach Zjednoczonych?
1: Gossip gra teraz. Jeszcze Morello się tu wcina.

0: No już Darek jest w studiu, więc możemy zaczynać. Teraz będą eliminacje
1: Radzie
0: do gry.
1: Jest wszędzie.
0: Tak, która nazywa się Szybka Piłka. Co zrobić, żeby dostać się do gry?
1: Trzeba mieć telefon, 12,2 miliony, musicie zatelefonować. To są eliminacje.
0: Tak, i naśladować paszczą dźwięk szybkiej piłki.
1: Obojętnie jakiej.
0: Ta może być do tenisa, może być do nogi, może być do metalu, może być do drewna, cokolwiek.
1: 12,2 miliony.
0: Już teraz, a konkurs będzie fajny. Dwa pytania i dużo zabawy.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
5: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Hit na co dzień. Wyjątkowe zapachy i kosmetyki Fresso. Poczuj różnicę w samochodzie i w domu. Sprawdź na fresso.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij. Załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień.

0: A jeśli kręcicie większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Powerplay, czyli stary dobry RMF FM w nowym brzmieniu.

0: szybka piłka.
1: I zaczyna się właśnie nasz konkurs.
2: Bardzo niebezpieczny, Państwa. Jak się okazuje.
1: U nas jest nasz słuchacz Waldek z Żagania. Dobry wieczór, Waldku.
3: Witam serdecznie wszystkich.
1: Wygrałeś eliminację, naśladując dźwięk szybkiej piłki. Prosimy o powtórkę.
3: Ale poszła daleko.
1: Oj, ładnie poszła, dobry
2: to
1: był.
2: To chyba była baseballowa, tak mi się coś wydaje.
1: Taka to złapanie jedną rękawiczką.
2: Dwa pytania i odpowiedzi za każdym razem tak i nie. Pierwsze pytanie dla ciebie, Waldek. Grasz o doskonałą nagrodę, czyli piosenkę.
1: Pierwsze pytanie jest takie: czy przestałeś już podkradać papier toaletowy w pracy?
2: Tak czy nie?
3: Nie.
1: Okej.
2: Pierwszy punkt zdobyty, drugie pytanie teraz, Waldek. Czy nadal oglądasz nagie fotki w sieci?
1: Tak, nie.
3: Nie.
1: Nie, dobrze.
2: Nagroda jest zdecydowanie twoja i to są akustyczne oklaski dla ciebie. Bardzo, bardzo gorące.
3: Tendencyjne pytania.
1: Jakie tendencyjne? Po prostu samo życie, kochany.
2: Poznajmy się. Powerplay to jest program, w którym mówimy poznajmy się. Jeszcze możesz wrzucić ewentualną piękną dedykację dla kogo tylko sobie wyobrażasz.
3: Dla żony Marty i dla wszystkich słuchaczy, którzy mnie znają, Waldka z Żagania z Parkranu.
2: Waldek, jesteś dzisiaj zwycięzcą Powerplaya razem z Tupakiem. Changes.
1: Popatrz, jak pięknie to brzmi dla ciebie. Trzymaj się, dobrego wieczoru i dzięki, że bawiłeś się razem z nami.
3: Wzajemnie, trzymajcie się, hej.
1: A tu proszę pana, taki numer, że aż ciarki przebiegły, jak szybka piłka.

0: Powerplay, zawsze na czasie.
1: Tak jest, u nas już niebawem fakty i fakty sportowe o 21:00.
0: Dogrywki, karniaki, sety i mecze.
1: Będzie. O meczu także Magdy Frech.
2: Reklama.
3: 3:17:41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8:11:15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To my, dzieciaki bystrzaki. Lubimy

0: i słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model. Już jutro o 21.30 w TVN.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicieś wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Na rondzie trzeci zjazd.
11: Żona mówi drugi.
10: A kto prowadzi?
11: Ja.
10: I jak ci idzie?
12: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
13: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik malina.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
18: Po reklamie.
19: To jest Power Play tylko w RMF FM.

0: mama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie.
16: Słuchacie programu Powerplay w RMF FM. Na zegarze godzina 21, a zatem to jest czas na nowe fakty.
17: W studiu pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
18: Dobry wieczór, zapraszam. Po amerykańskich atakach na Iran ceny ropy znów w górę, o tym na początku. Potem reakcja Brukseli w sprawie koni pracujących na trasie do Morskiego Oka. Posłuchajcie, o co apeluje Komisja Europejska. Piłkarskie starcie motoru z Legią Warszawa. O tym powiemy w faktach sportowych. Ropa znów drożeje w wyniku nowej fali ataków USA na Iran. Notowania ropy Brent sięgnęły ponad $94 za baryłkę. Irańskie media informują o uderzeniu na lotnisko w Dżirofcie w południowo-wschodniej części kraju. Wcześniej eksplozje były słyszane także w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent USA w wywiadzie dla telewizji Fox News przyznał, że dał Irańczykom wiele szans i podważył wartość jakiegokolwiek porozumienia z Teheranem. Komisja Europejska zabiera głos w sprawie koni wożących turystów pod górę do Morskiego Oka. Nie ma ona jednak kompetencji, by decydować w tej sprawie, ale stanowczo przypomina, że nie wolno pracujących zwierząt narażać na niepotrzebne cierpienie. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówi Komisja Europejska?
19: Bruksela podkreśla, że konie pracujące powinny być odpowiednio chronione i że nie wolno ich zmuszać do pracy w warunkach, które powodują powodują niepotrzebne cierpienie albo zagrażają ich zdrowiu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrincz-Jżowa powiedziała, że obecnie jednak nie ma unijnych przepisów, które regulowałyby pracę koni, także tych ciągnących wozy z turystami. Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan, nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
18: Przypomnijmy, od dziś sytuacja się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Tak, teraz zachodniopomorskie. Po wakacyjnym szczycie na drogach dojazdowych nad Polskie Morze kierowcy muszą przygotować się tam na kolejne utrudnienia. Rusza wymiana nawierzchni na A6 i S3. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
11: Te zmiany odczują kierowcy, którzy w najbliższych tygodniach planują wyjazd nad morze. Prace obejmą ponad kilometrowy odcinek A6 od węzła Klucz w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Kierowcy jadący od strony granicy nie zjadą też na trasę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie można korzystać tylko z jednej jezdni w obu kierunkach. Objazd wyznaczono przez węzeł Szczecin-Podjuchy. W połowie września drogowcy przeniosą się na ekspresową S3. Tam wyremontowane zostanie ponad 3,5 kilometra jezdni między węzłami Kliniska i Rzęśnica. Jeżeli pogoda pozwoli, prace powinny zakończyć się pod koniec października.
14: Nowoczesne technologie w faktach RMF FM.
18: Sztuczna inteligencja nas szybko nie zastąpi, tak przekonują w RMF FM lekarze, którzy na co dzień wykonują przeszczepy. Kulisy ich pracy bierzemy pod lupę w tym tygodniu w faktach przed zaplanowaną na sobotę w Warszawie 31. edycją biegu Po Nowe Życie. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jaką rolę w transplantologii odgrywa teraz sztuczna inteligencja?
20: Pomaga analizować dane pacjentów, w tym wyniki badań. Czasami podpowiada też, jak dobrać dawcę organu do konkretnego biorcy, ale decyzję zawsze podejmuje lekarz. To podkreśla kardiochirurg profesor Mariusz Kuśmierczyk, który zajmuje się przeszczepami serca.
21: Mój zawód jest podobny do zawodu sapera. Jeden błąd może spowodować lawinę zdarzeń, które są nieodwracalne. I jeżeli nie jestem w 100% przekonany, że ta sztuczna inteligencja mogłaby mi pomóc, to jednak mam zaufanie tylko do siebie.
20: Ten temat wróci też w najbliższą sobotę, właśnie w czasie biegu Po Nowe Życie. Na starcie znów staną osoby po przeszczepach i ich lekarze. Każdy może przyjść, by kibicować w niezwykłym miejscu, w ogrodach pałacu w warszawskim Wilanowie.
18: Szczegóły na temat biegu Po Nowe Życie mamy dla Was na rmf24.pl.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
16: W meczu pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski w Lublinie miejscowy Motor gra z Legią Warszawa. Za nami ponad te pół godziny gry w tym meczu i gospodarze prowadzą 1-0 po golu z trzeciej minuty Czubaka. Francuz Bastien Trochon, najlepszy na 10. etapie kolarskiego wyścigu Vuelta a España, który miał metę w miejscowości Elche de la Sierra. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. Siatkarki Niemiec awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując po szalonym meczu 3-2 Belgię. Niemki o awans do strefy medalowej zagrają z jednymi z faworytek mistrzostw, Turczynkami, które w 1/8 finału pokonały Azerbejdżan 3-0. Polskie siatkarki dziś dzień przerwy w turnieju wykorzystały nie tylko na trening.
22: Rano miałyśmy moment na to, żeby się wyspać, więc to było dla mnie najważniejsze, bo ja kocham spać. Potem śniadanie, wiadomo, znowu wróciłyśmy do łóżka, odczuwałyśmy seriale, obiad, siłownia, hala.
16: Mówiła rozgrywająca naszej reprezentacji Alicja Grabka, a Polki o półfinał zagrają w czwartek z reprezentacją Holandii. Hokeiści GKS-u Tychy gotowi do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Drużyna z Górnego Śląska czeka w fazie ligowej bardzo trudna przeprawa. Tyszanie zagrają m.in. z mistrzem Finlandii Tappara Tampere i Czech Dynamem Pardubice, a także zespołami ze Szwajcarii HC Davos i Servet Geneva. Nie ma co ukrywać, że mistrzowie Polski nie będą faworytami w żadnym ze spotkań.
23: Ciężko będzie, no nie ma się co oszukiwać. Każdy jeden punkcik urwany będzie naszym sukcesem, a wiadomo, do każdego meczu będziemy chcieli podejść maksymalnie przygotowani, podniesioną głową.
16: Mówił dyrektor sportowy hokejowego GKS-u Tychy Jarosław Rzeszutko. Pierwszy mecz w Lidze Mistrzów Tyszanie rozegrają w czwartek na wyjeździe z Dynamem Pardubice.
17: I tutaj pojawiła się aktualizacja, jeżeli chodzi o prognozy pogody na jutro.
16: Kolega na bieżąco dzisiaj, proszę bardzo, niech słuchacze dowiedzą się, niech czują się poinformowani.
17: Miejscami przelotne opady deszczu. Mhm. Na Podlasiu i na Dolnym Śląsku, no nie wykluczone są burze, ale niekoniecznie. Mhm. Padać nie będzie na zachodzie, temperatura 19 na Suwalszczyźnie, 22 w centrum, 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
16: To jest program PowerPlay, w którym jak zawsze jesteśmy z tymi, którzy podróżują, którzy cieszą się tym, że mogą słuchać radia w samochodzie. To jest naprawdę fajne uczucie.
17: Rolling Stones na życzenie, muzyka do waszego auta, robot do waszego domu.
16: Wszystko co najlepsze zawsze w programie PowerPlay. Jest z nami pan Darek Maciborek
17: i Marcin Jędrych.
16: Witamy państwa i zapraszamy do dobrego odbioru Pictures of You. Obrazki.

0: i od dawna to wiem.
1: No ja nie znałem kolegi od tej strony, kolega, taki murmurando.
2: To tylko z okazji się takie specjalne wersje robi. A jakiej okazji?
1: A powiem szczerze, że idą na mistrza. Męskie granie orkiestra, 82 raz na pobliście w notowaniu, a jutro podsumowanie wszechczasów.
2: Tak, 25 lat poblisty, wyjątkowe momenty tych notowań, różne kapitalne nagrania tylko z tego programu. I tutaj teraz taki przykład będzie, proszę bardzo.
1: Gorące momenty, notowania, no i czekamy też na wspomnienia bardzo aktywne, no i prezenty.
2: Oczywiście, jutro od 19 będziemy się z wami bawić.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
13: Powerplay w RMF FM. Niech moc będzie z wami.

0: 1. Tu RMF na koniec dnia. No, ceny paliw wzrosły dzisiaj nawet o ponad złotówkę za litr. To efekt oczywiście tego, że o północy, po 2 tygodniach wygaszony został rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wrócił wyższy VAT na paliwa. Nie ma już górnych limitów cen, co też pozwoliło stacjom trochę pobawić się cenami na dystrybutorach. No a nastroje na stacjach paliw od rana bada Michał Dobrołowicz z redakcji Faktów RMF FM. Michale, gdzie teraz jesteś? Na której stacji cię zastaliśmy?
1: Dobry wieczór. Jestem przy ekspresowej S8 na Mazowszu, okolice Nadarzyna i właśnie tutaj jestem i ruchy o tej porze nawet całkiem spory.
0: Kierowcy dzisiaj zadowoleni?
1: Niektórzy nie zauważyli tego i widzę takie dwie strategie kierowców. Niektórzy mówią, ja nawet na to nie patrzę. Tyle jest wydatków, tak drogo jest dookoła, że te nawet wyższe o złotówkę za litr ceny paliw nawet tak mocno uwagi nie zwracają.
2: Do oporu, pod korek. Wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
1: Tak.
2: No to zaoszczędziłem trochę.
1: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
2: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
1: Pan już dzisiaj tankował z nowymi cenami.
3: No, ale to bez różnicy, są takie, jakie były 2 tygodnie temu.
1: Do pełna pan się tankował?
3: Tak, znaczy do pełna.
1: O ile więcej niż jeszcze wczoraj?
3: Ja wiem, z 50 zł. Ja to przejdzie w tłoku.
4: Nie wiem teraz, jak będzie z jeżdżeniem w ciągu tygodnia, ale znajomy właśnie mi napisał, że koniec zniżek.
1: Nie czekał pan wczoraj do północy, żeby tuż przed północą zatankować?
3: Nie, no co ja zaoszczędzę? No co to da? No naleję i co?
1: Pusto tu jest, mało kierowców dziś.
3: Przynajmniej święty spokój. To jedna zaleta.
1: Ale są też tacy, którzy mówią, zdążyliśmy jeszcze przed północą, jeszcze wczoraj o tej porze, faktycznie w tej ostatniej części dnia i w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu minut kolejki w wielu miejscach były duże i spotykałem ci osoby, które mówiły, ha, nam się udało, tylko pytanie, jak długo teraz będziemy mogli jeździć.
0: Zapomniałeś powiedzieć o trzeciej strategii, zawsze tankuję za 100 zł, nie zauważyłem podwyżek. Czy jest, Michale, szansa, że CPN wróci? Co mówi minister energii?
1: Na razie nic o tym nie wiemy. Oczywiście oficjalna odpowiedź

0: odpowiedź Ministerstwa Energii jest taka, że jest to rozważane, że sytuacja jest analizowana, że wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja i w Polsce, ale przede wszystkim na światowych rynkach, ale z drugiej strony widzimy, co dzieje się w Zatoce Perskiej. Słyszymy cały czas o konflikcie Stanów Zjednoczonych i Iranu i to, co tam się dzieje, raczej nie wróży, aby ceny paliw miały spadać.
1: Reporterski NOS i jego właściciel Michał Dobrołowicz. Bardzo dziękujemy za te informacje.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. 22 minuty zostało do 23. To jest RMF na koniec dnia. W nim najważniejsze tematy, o których się dzisiaj mówi najwięcej, ale też na bieżące wydarzenia mamy oko. Kto wie, czy to nie największa sensacja tego dnia w Pucharze Polski. Słuchajcie, Legia Warszawa właśnie przegrała z Motorem Lublin aż 0-3. Przed momentem, w doliczonym już czasie, Lublin dobił Legię trzecim golem. Drużyna ze stolicy odpada już w pierwszym meczu z Pucharu Polski. Pierwszy komentarz, jaki pojawił się w sieci, przynajmniej ja taki wyłapałem, totalna katastrofa. No nie tylko dla Legii, z Pucharem Polski pożegnały się też m.in. dzisiaj Zagłębie Lubin czy Wisła Kraków, a jeśli chodzi o Motor, to jest historyczne. Pierwsze zwycięstwo nad Legią od ponad 3 dekad i to jeszcze przed własną publicznością. W piłce tak bywa, totalna katastrofa jednych to totalny triumf innych.
1: To wydarzyło się dziś. RMFM na koniec dnia.
0: A zaraz drugi temat dnia na naszej liście. Pamiętacie reklamy Zonda Krypto?

0: Daniel Powter. To jest muzyka, której słuchacie i słuchacie też nowego programu w nowym sezonie. Afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. Wyciekła umowa pomiędzy tą niesławną giełdą kryptowaluta Polskim Komitetem Olimpijskim. Członkowie zarządu są oburzeni. To jeden z tytułów na portalach. Są mocniejsze, proszę bardzo. Grupa przestępcza chciała przekupić polityków. Dariusz Joński o aferze Zonda Krypto. Kaczyński zaskoczony skalą afery Zondy. Obawia się nowych ciosów w PiS. A my zastanawiamy się, kogo te ciosy jeszcze mogą dotknąć. I myślę tu o osobach wcale nieoczywistych. Ale o tym już Krzysztof Berenda, który od początku zajmuje się tą sprawą.
1: To była duża firma, która miała ogromny budżet reklamowy. I wiele znanych osób było twarzami tej Zondy Krypto. Mamy na przykład znanego, jakby nie było, chociażby bramkarza, piłkarza.
0: Bramkarz wspomniany przez ciebie to jedno, ale i przecież znani aktorzy w reklamach się pojawili. Czy to oznacza, że mogą mieć kłopoty?
1: Nie, jeżeli chodzi o rzeczy prawne, nie. No, jakby branie udziału w reklamach jest zupełnie rzeczą legalną, natomiast ktoś, kto na przykład zobaczył reklamę, zainwestował w Zondę Krypto, potem stracił i nie odzyskał pieniędzy, no myślę, że może mieć pretensje, tak? To raczej nie są pretensje prawne, nie tak, że można człowieka pozwać, no bo to jest tylko reklama, tak? Nie jest człowiekiem. Natomiast jest to coś, co uderza pewnie w jakiś sposób w wizerunek chociażby takich ludzi, takich piłkarzy, no i pewnie wypadałoby w którymś momencie zapewne powiedzieć przepraszam.
0: Sprawa, jak słychać, rozwojowa, na pewno jeszcze nieraz Krzysztof będzie o niej mówił w RMF FM. Na razie prezes PKO zmienił nazwisko na inicjał. Pytanie, czy ktoś następny?

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Już prawie 23, więc dajmy głośniej i posłuchajmy razem faktów RMF FM. To, co najistotniejsze zebrała dla nas Katarzyna Podraza.
6: Zapraszam. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. Są zabici i ranni po amerykańskim nalocie na południu Iranu. Zełenski ostrzega Moskwę. Rosyjskie niebo coraz bardziej niebezpieczne dla cywilów. Co na to Putin? O uwagę prosimy kierowców w Małopolsce. Problemy z przejazdem na Krajowej 52. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie, jak informują irańskie media. Podczas amerykańskiego nalotu trafiony został dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych. Wcześniej wojsko USA ogłosiło nową falę uderzeń na Teheran, ale nie odniosło się do tych doniesień. Według lokalnych mediów w miejscowościach położonych przy cieśninie Ormus słychać było wybuchy. W RMF FM słuchacie faktów. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz bardziej niebezpieczna dla cywilnych samolotów. Jak ocenił, rosnąca liczba dronów sprawia, że wojna rozpętana przez Rosję w praktyce prowadzi do zamknięcia jej nieba. Ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów nie chce ofiar wśród niewinnych ludzi, dlatego ostrzega partnerów o zagrożeniu. W piątek poinformował również o rozkazie zwiększenia intensywności ataków dronowych na Rosję do poziomu nawet 1000 bezzałogowców dziennie. Do słów Zełenskiego odniósł się Władimir Putin. Rosyjski przywódca powiedział, że Moskwa odpowie na te działania, ale nie wyjaśnił w jaki sposób. Teraz fakty dla kierowców. Jedna osoba ranna w wypadku na małopolskim odcinku Krajowej 52. Między Kętami a Wadowicami zderzyły się osobówka i motocykl. Na miejscu lądował LPR. Droga jest zablokowana. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Prawo i Sprawiedliwość chce powołać Komisję Zaufania Publicznego, która miałaby zbadać aferę Zonda Krypto. Jak zapowiedział Jarosław Kaczyński, jego ugrupowanie złoży w tej sprawie ustawę w Sejmie. W komisji mieliby zasiadać nie politycy, a według deklaracji prezesa PiS-u 15 niezależnych ekspertów. Jakie mieliby uprawnienia?
7: Prawo do przesłuchań, wzywania, w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Prawo do przekazywania wniosków do prokuratury.
6: Pomysł krytykuje koalicja rządowa, podkreślając, że aferę wyjaśni prokuratura.
8: Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom. Płacić jeszcze po kilkanaście tysięcy złotych jakiejś nowej instytucji, która będzie się nazywała instytucją zaufania publicznego?
6: Mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. Od dziś może być trudniej o uzyskanie zgody na budowę domu. Do końca sierpnia gminy miały przyjąć plany ogólne dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Brak takiego planu uniemożliwia wydawanie nowych decyzji o warunkach zabudowy, tak zwanych WZ-ek. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, czy wszystkie gminy przyjęły plany ogólne?
9: Nie, zaledwie 35% według najnowszych danych resortu rozwoju i technologii. Ale wyjaśnijmy, czym plany ogólne są. Przewidują podział otaczającej nas przestrzeni na 13 stref. Jeśli mamy działkę i chcielibyśmy postawić na niej dom, to musi to być strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Wtedy idziemy do urzędu i oczekujemy na decyzję o warunkach zabudowy, WZ-kę. Ale gmina, która nie uchwaliła planu ogólnego, nie wyda już żadnej nowej WZ-ki. Są dwie sytuacje, w których nie trzeba się tym martwić. Jeśli rozpoczęliśmy postępowanie o WZ-kę przed końcem sierpnia, nie ma problemu. Jeśli dostaniemy pozytywną decyzję, możemy budować. Druga opcja, w gminie obowiązuje plan miejscowy. Wtedy WZ-ka nie jest potrzebna.
10: Głos uczniów w RMF FM.
6: Budzik nastawiony, książki i zeszyty spakowane do tornistrów. Opinie uczniów na temat powrotu do szkoły podzielone.
11: Czekacie na coś w tym roku?
12: WF,
11: na
12: WF, tak. Najlepszy.
11: A co jest fajnego, jak na WF-ie macie najbardziej?
12: Piłkę nożną. Ja się cieszę tylko właśnie z kolegów i z WF.
13: Nie kojarzy się dobrze szkoła.
11: A do której klasy teraz idziecie?
13: Do siódmej.
14: Tak, bardzo duże przeskoki i będzie trudno w siódmej.
13: Tak, o wiele więcej godzin. Przed chwilą właśnie rozmawiałyśmy, że zwiększy nam się bardzo dużo.
11: Czyli trudniej będzie.
13: Tak, tak.
14: Mamy prawie wszystkich nowych nauczycieli i nowego wychowawca i wszystko się zmienia w sumie.
6: Usłyszała w szkole podstawowej przy ulicy Miłosza w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar, a my wierzymy, że ten powrót do szkoły wcale nie będzie taki zły. Polecamy jak zawsze kolejne fakty RMF FM. O północy zabierzemy Was do Szczecina właśnie i powiemy o ważnej dla mieszkańców inwestycji, która doczekała się remontu.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: O czym głośno w Polsce 1 września? No mamy jeszcze prawie godzinę, by dokończyć podsumowanie wydarzeń dnia. Daniel Dyk, dobry wieczór. Zaraz, Tor F1 w Polsce. Wrócimy także do przemówień, w których pojawiają się żądania reparacji wojennych. 1 września 39, dzisiaj rocznica, więc pamiętamy. No i wózek na zakupy z technologią AI, testy w Wielkiej Brytanii przeprowadzane. Pojawi się też nowość w RMF FM. Andrzej Seweryn czyta lalkę. To jest RMF na koniec dnia.

0: To jest RMF na koniec dnia.
1: 3.
0: Ogłoszono inwestycje na wielki tor wyścigowy. Mówi się, że to może być nasz polski tor na F1. No i oczywiście Mikołaj Sokół przy telefonie, ekspert i komentator F1. Czy pana zdaniem to ma sens?
2: Budowa toru na pewno ma sens, bo bardzo mało obiektów tego typu mamy, a te, które już istnieją, zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, a tak duży kraj, tak zmotoryzowany kraj potrzebuje obiektów, na których można czy organizować zawody wyścigowe, czy po prostu mieć miejsce, w którym można doskonalić technikę jazdy, zamiast próbować to robić na drogach publicznych. Na temat Formuły 1 oczywiście jest bardzo nośny, bardzo głośny i też bardzo fajnie byłoby mieć zawody takiej rangi u nas w Polsce, natomiast to jest to ogromne wyzwanie. Przede wszystkim trzeba zbudować tor o odpowiednich standardach, co nie jest tanim przedsięwzięciem. Na przykład w Arabii Saudyjskiej budowany jest teraz drugi tor. Oni mają taki tor uliczny, na którym jest wyścig organizowany. Oczywiście, jeżeli na to warunki pozwalają, bo w tym roku nie pozwoliły z wiadomych względów. I ten drugi budowany specjalnie pod kątem Formuły 1 tor to jest koszt, tak się szacuje, rzędu $500 milionów. Przy czym pewnie z reguły, jak to bywa przy kosztach budowy, to jest dopiero punkt wyjścia, prawdziwą kwotę poznaje się na końcu.
0: Dobra, mamy te miliardy, ale to też nie załatwia sprawy.
2: Po pierwsze, znalezienie sobie miejsca, wywalczenie sobie miejsca w harmonogramie, w kalendarzu wyścigu Formuły 1. Mamy 24 wyścigi, a kolejka chętnych krajów, które by chciały albo wejść do tego grona, albo dołożyć sobie drugi wyścig właśnie, jak chociażby Arabia Saudyjska czy Chiny. Ta kolejka jest bardzo długa i tutaj również decydują pieniądze, bo takie nowe miejsca odwiedzane przez F1 w ostatnich latach, czy głównie Bliski Wschód, czy na przykład Azerbejdżan, to są kraje, gdzie organizator musi zapłacić 50, 60, 70 milionów dolarów rocznie za to, żeby w ogóle Formuła 1 chciała tam przyjechać i zorganizować sobie wyścig. Także no to są ogromne pieniądze, ogromne koszty, ogromna też zakulisowa polityka w świecie motorsportu. No, jest o co walczyć na pewno, bo to jest wejście do bardzo prestiżowego grona i naprawdę organizacja wyścigu jest czymś absolutnie wyjątkowym, no ale trzeba też pamiętać o trudnościach, o przeszkodach, które z tym się wiążą.
0: Kogoś poniosła fantazja?
2: Znaczy, ja trzymam kciuki za wszystkich, którzy mają pomysły, mają fantazję, bo bez tego w ogóle świat by nie szedł do przodu. Jest o co walczyć i to byłoby, myślę, dla wielu po prostu spełnienie marzeń.
0: Jeden z tych, jak sądzę, bardzo marzących, Mikołaj Sokół, dziękujemy.

0: To jest RMF na koniec dnia, na zegarze 23.25. No to oczywiście czas na kolejny z tematów na naszej liście tych najciekawszych, jakie przyniósł 1 września. No właśnie, ta data. Politycy przemawiali, przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki. Znów pojawił się temat reparacji wojennych dla Polski od Niemiec i o tym rozmawiamy teraz z Barbarą Brodzińską, nasza zaprzyjaźniona politolożka. Politycy coraz częściej nawiązują do tych reparacji, choć nie ma żadnego postępu w tym temacie.
1: Oczywiście, że w kontekście reparacji nic nie wydarzy się, nic nowego, ponieważ temat jest zasadniczo zamknięty. Natomiast nie o to chodzi, żeby się coś realnego wydarzyło. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wzbudzić afekt, wzbudzić emocje i wykorzystać temat, który ludzi w jakiś sposób jednoczy.
0: Czyli politycy mówią po to, bo są ludzie, którzy chcą o tym słuchać?
1: Absolutnie tak. Tutaj to jest znakomita znajomość emocji, afektów, pewnego rodzaju też uprzedzeń elektoratu i to jest uderzenie w takie emocje, w takie struny, które po prostu działają, które rezonują. A emocja negatywna w polityce jest emocją bardzo silną i bardzo skuteczną.
0: Wyliczona kwota ewentualnych reparacji niewyobrażalna, więc wielu mówi political fiction, inni mówią Niemcy nie będą skłonni tego wypłacić.
1: No, myślę, że tak, a poza tym bardzo często używane są też te argumenty Niemiec jako płatnika Unii Europejskiej i faktu, że ten bardzo duży budżet tego państwa był wydatkowany w ramach budżetów Unii Europejskiej, więc trochę Niemcy też tym sobie dodają tutaj, że oni jednak mieli swój spory udział w potem budżetowaniu Unii Europejskiej, więc nie chcę powiedzieć, że traktują to jako temat zastępczy, jeśli chodzi o reparacje, no ale oczywiście tak, no finansowo to jest absolutny political fiction.
0: Dziękuję, zaraz lecimy jeszcze dalej do Wielkiej Brytanii na zakupy.
2: To wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.

0: No to czas na kolejny temat na naszej liście. Na portalach o tym wynalazku głośno. A nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan, już to przetestował. Testowany jest na Wyspach Brytyjskich wózek zakupowy z technologią AI. Bogdanie, witamy, to ma być sposób na udane zakupy?
1: No nie wiem, czy na udane zakupy, ale ponoć ma to przyspieszyć i ułatwić zakupy. Nie wiem tylko, czy dla wszystkich ludzi. Szybko ci powiem, na czym to polega. Więc jedna z sieci supermarketów prowadziła wózki, które mają wmontowane już w sobie takie skanery, chyba cztery, na obrzeżu górnej jakby płaszczyźnie wózka, czyli każdy produkt, który się automatycznie niemal wrzuca do środka, to te skanery rejestrują. Na specjalnym monitorku wyświetla się cena każdego produktu oczywiście. W każdej chwili można sprawdzić ile już nam z kieszeni tych pieniędzy ubędzie, gdybyśmy się już udali do kasy. I w momencie, kiedy jesteśmy gotowi, można takim wózkiem podjechać do specjalnego stanowiska, zeskanować końcowy kod i zapłacić i wyjść ze sklepu. Ma to ponoć przyspieszyć zakupy. Na razie wprowadzono to tylko w tej jednej sieci, a jeśli ten pilotażowy program się sprawdzi, można się spodziewać obecności takich wózków w innych supermarketach.
0: Muszę dopytać, czy ta inteligencja daje znać, i bracie, przeholowałeś, może już wystarczy tego kupowania?
1: No wtedy sztuczna inteligencja musiała być wpięta w nasze osobiste konta bankowe, co akurat byłoby chyba bardzo niedobrą informacją dla nas wszystkich. Wiesz, no oczywiście można wyobrazić sobie, spekulować, wyobrazić sobie maszynę, w którą programujemy jakby na wstępie i mówimy, słuchaj, maszyno, droga, badaj mój puls finansowy tutaj, uważaj na mnie, w momencie, kiedy przekroczę pewną granicę, wydaj z siebie jakiś odgłos, to oczywiście można sobie wyobrazić, że takiego robota można by w ten sposób zaprogramować. Te wózki, które zostały wprowadzone w tej jednej sieci supermarketów na Wyspach, jeszcze czegoś takiego nie oferują.
0: Na pewno nam facetom przydałoby się przypominanie, najlepiej głosem żony, nie zapomnij o śmietance 12.

0: dla mnie niezwykły zaszczyt, że to się dzieje w tym programie. Trochę nawet drżę się wam przyznam, bo to wielkie wydarzenie, wielki aktor, wielki głos, wielka powieść i wiem, że wielu naszych słuchaczy czeka na ten moment. Lalka w RMF FM przed państwem, Andrzej Seweryn.
1: Bolesław Prus, Lalka, czyta Andrzej Seweryn. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Wariat, wariat, awanturnik! Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta? Jak ten czas leci, mruczał radca Węgrowicz. Ajent handlowy Szprot przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spytał zniżonym głosem: przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Nazywam go, odparł, powoli ogryzając i zapalając cygaro, wariatem, gdyż go znam lat... Było to w roku 1860. Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat. W handlu win i delikatesów? Tak. I jak dziś, Józio, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie. I z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił ajent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej, rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca, rzekł. No ale co pan powiesz, ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem, przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową i w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. Półtora roku temu baba owiadła się czegoś i umarła, a Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek z zasobnym sklepem i 30 000 rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia Minclów. Ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galanteryjny pod firmą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadał, ale nawet robił dobre interesa. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłaby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim 40-letni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzec.
0: Nie odchodźcie od radia, zaraz ciąg dalszy.

Górski, Rzecki, Łęcka i ja, Andrzej Seweryn. Za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki.

Dzień dobry, tu Andrzej Seweryn. Specjalnie dla Was w RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa. Pan Ignacy od 25 lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. Rano budził się zawsze o 6. Chciał wstać spokojnie, bez awantur, ale że chłodne nogi i nieco zesztywniałe ręce nie okazywały się dość uległymi jego woli, więc zrywał się nagle, wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łóżko szlafmycę, biegł pod piec do wielkiej miednicy, w której mył się od stóp do głów, rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej krwi, któremu przypomniał się wyścig. W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się, zapewne z resztek snu, skrobał do drzwi, za którymi rozlegało się pracowite dmuchanie w samowar. Pan Rzecki, wciąż ubierając się z pośpiechem, wypuszczał psa, wydobywał z szafy imbryk, mylił się przy zapinaniu mankietów, biegł na podwórze zobaczyć stan pogody, parzył się gorącą herbatą, czesał się nie patrząc w lustro i o 6:30 był gotów. Wydobywał ze stolika wielki klucz i trochę zgarbiony, uroczyście otwierał tylne drzwi sklepu obite żelazną blachą. Z domu pan Ignacy wychodził rzadko i na krótko, lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś dalekiej podróży na wieś lub za granicę. Coraz częściej spotykał we snach zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się, przypominając sobie młode lata. Powoli zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych krajobrazów. Choć raz przed śmiercią, ale na kilka miesięcy, mówił kolegom, którzy nie wiadomo dlaczego uśmiechali się z tych projektów. Dobrowolnie odcięty od natury i ludzi, utopiony w wartkim, ale ciasnym wirze sklepowych interesów, czuł coraz mocniej potrzebę wymiany myśli. A ponieważ jednym nie ufał, inni go nie chcieli słuchać, a Wokulskiego nie było, więc rozmawiał sam z sobą i w największym sekrecie pisywał pamiętnik. Pamiętnik starego subjekta. Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków. Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną ciekawością, ażeby napatrzeć się wiszącym za szybami zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach bęben, pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartuch i takąż szlafmycę. Przed nim na stole leżała wielka księga, w której notował dochód, a za rozmaite przestępstwa karcił nas jedną z pęka dyscyplin. Mówię nas, bo było nas trzech kandydatów do kary cielesnej. Ja, tudzież dwaj synowcy starego, Franz i Jan Minclowie.

0: Texas w radiu RMF FM. To jest program RMF na koniec dnia. Daniel Dyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutro, środę, podsumuje Paulina Sawicka. A już za moment najnowsze wydanie faktów o 24.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: I już tylko sekundy dzielą nas od północy, a więc zapraszamy na fakty w radiu RMF FM. Katarzyna Podraza.
3: Czy to mogło być celowe podpalenie? W Lublinie dochodzenie w sprawie przyczyn niedzielnego pożaru magazynu z częściami do samolotów. W doniesieniach z oceanu atak nożowniczki na Times Square w Nowym Jorku. Zginęła wiceprezes Bank of America. W faktach także nowa odsłona szczecińskiego domu sportu. Nie wykluczamy żadnej wersji także celowego podpalenia, przyznaje prokuratura szukająca przyczyn niedzielnego pożaru magazynu z częściami do samolotów w Lublinie. Firma, do której należy obiekt, oszacowała straty na 5 milionów euro, informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia częściowych ustaliliśmy potencjalne miejsce, w którym mogło nastąpić powstanie tego pożaru, ale zweryfikowanie tej hipotezy co do miejsca powstania tego pożaru wymaga również dokończenia tych oględzin wewnątrz budynku.
3: A wejście do wnętrza jest na razie niemożliwe, bo budynek może się zawalić. Z tego powodu oględziny prowadzono tylko na zewnątrz i też trzeba było je przerwać. Przypomnijmy, kilka godzin po wybuchu pożaru w Lublinie zamaskowany sprawca wzniecił pożar w firmie produkującej wojskowe drony w Skarżysku Kamiennej. Wiceprezes Bank of America Erin Piacenie zginęła w ataku nożowniczki na Times Square w Nowym Jorku. Chociaż do zdarzenia doszło w poniedziałek, to dopiero wieczorem służby poinformowały, kim była ofiara. 49-letnia kobieta zaatakowała dwie przypadkowe osoby. 68-latka i 32-letnią Piacenie. Potem ruszyła z nożami w stronę policjantów. Funkcjonariusze próbowali obezwładnić ją paralizatorem, ale bezskutecznie. Ostatecznie zastrzelili na pastniczkę. Ranny 68-latek trafił do szpitala. Jak informuje policja, sprawczyni miała udokumentowaną historię problemów psychicznych. Wrzesień będzie kluczowy dla reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, irlandzka prezydencja w Unii zaplanowała 8 spotkań państw europejskiej wspólnoty w tej sprawie. Pierwsze już dzisiaj. O tym, czego będzie dotyczyć, Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Pierwsze spotkanie będzie bardzo ważne dla polskiego przemysłu, bo państwa zajmą się wskaźnikami emisyjności, od których zależy m.in. liczba darmowych uprawnień dla firm. Kolejnych 7 spotkań będzie poświęconych innym częściom reformy. Negocjacje zapowiadają się bardzo trudne, bo Polska i jej sojusznicy chcą złagodzenia systemu utrzymania darmowych pozwoleń dla przemysłu oraz większego uwzględnienia specyfiki poszczególnych państw. Natomiast część krajów, m.in. Szwecja i Holandia, chce utrzymania ambitnego ETS. Irlandzka prezydencja zamierza doprowadzić do porozumienia do końca tego roku.
6: Fakty z Łódzkiego.
3: Tarcza Katarzyna mogłaby wznowić drążenie tunelu średnicowego w Łodzi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Spółka Polskie Linie Kolejowe jest w trakcie wybierania nowego wykonawcy, który dokończy tunel kolejowy łączący dworce Łódź, Kaliska i Fabryczna. Do negocjacji zaproszono 3 firmy, które mają potencjał i możliwości, żeby ukończyć pracę pod ziemią, mówi Rafał Wilgusiak z PLK.
7: Przy czym ostatecznie termin ten będzie zależny od wyników oceny stanu technicznego maszyny TBM, którą przeprowadzi nowy wykonawca, a także od wyników oceny warunków gruntowo-wodnych oraz oddziaływania na okoliczną zabudowę.
3: Łodzianie, którzy mieszkają na trasie drążenia tunelu, nie są nastawieni optymistycznie. Tak mówią reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.
8: W ogóle perspektywa tego, że jest jakiś plan, to trochę pozwala uspokoić myśli.
9: No tak, ale my o tym planie to wiemy od stycznia, bo to się nic nie zmieni.
10: Niepewność, wycieczki zamiast gdzieś przyjechać. przyjemne na łonie natury, to są wycieczki z tobołami w jedną, w drugą stronę do naszych własnych mieszkań. Strata czasu, niepewność.
3: Nowy wykonawca tunelu średnicowego ma być znany na przełomie tego i przyszłego roku. Szczeciński Dom Sportu wraca w nowej odsłonie. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego 30-metrowego basenu.
11: Ten remont był konieczny, bo 5 lat temu na pływalni zawalił się fragment ściany i balkon widowni. Basen trzeba było zamknąć, a mieszkańcy mogli korzystać jedynie z jednego 50-metrowego basenu. Musieli jednak pomieścić się tam razem ze sportowcami, którzy trenowali w tym miejscu. Teraz do dyspozycji będzie więcej torów.
12: W zasadzie przez 7 dni w tygodniu 2 tory zawsze będą do dyspozycji mieszkańców, a oprócz tego w tych najbardziej obleganych, najbardziej pożądanych popołudniowych godzinach, także będą kolejne tory w miarę możliwości uwalniane.
11: Mówił mi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. Oprócz nowego basenu w Szczecińskim Domu Sportu będzie też nowa hala bokserska, sportowa i brodzik dla dzieci.
3: A tym tematem zainteresowała się nasza reporterka Anna Pałamar. Edukacja zdrowotna od 1 września obowiązkowym przedmiotem. W kolejnych faktach sprawdzimy, jak szkoły przygotowały się do tych zajęć. Wracamy o pierwszej. Bądźcie z nami.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tutaj Krzysztof Urbaniak, a wysłuchacie radio RMF FM. Najważniejsze informacje zawsze są z wami. Jak słyszeliście dzisiaj w faktach RMF FM, rosyjskie prowokacje wobec Europy nie są przypadkowe, tak uważa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W rozmowie z brytyjskim The Economist przekonuje, że działania Kremla, takie jak cyberataki, sabotaż czy wojna informacyjna, są elementem szerszej strategii testowania Zachodu. Zdaniem Sikorskiego Europa musi być gotowa na większe ryzyko, zamiast ulegać rosyjskim groźbom eskalacji. Jak na te ostrzeżenia patrzą wojskowi? O tym z naszym gościem, generałem Romanem Polko, byłym dowódcą jednostki specjalnej GROM, rozmawiał Tomasz Terlikowski.
1: Panie generale, zawsze od pytania, jak duże to może być ryzyko? To znaczy, bo jak słyszymy ryzyko, no to ryzyko to może być to, że ktoś, nie wiem, wyśle gdzieś drona albo coś podpali, ale ryzyko to może być także coś zdecydowanie więcej. A zatem co to jest ryzyko w tym kontekście?
2: Musiałbym spojrzeć do Wikipedii i sprawdzić. No, krótko mówiąc, w tym kontekście tak naprawdę to nie mówimy o czasie przyszłym, tylko mówimy o czasie teraźniejszym. Wojna hybrydowa przeciwko Zachodowi toczy się. Zachód już ją realizuje poprzez ataki rakietowe, dronowe, podpalenia, werbowanie agentów wpływu, flota cieni z wleczącymi się kotwicami, wysadzanie torów. No, mamy wiele elementów, które wskazują na tą wojnę terrorystyczną, na dywersję. Mamy udowodnione przypadki. No i teraz chociażby to, co też się działo w samych Niemczech, gdzie na lotnisku pojawiły się uzbrojone drony. Otóż problem polega na tym, że Rosja będzie chciała eskalować, ponieważ Putin w sytuacji takiej właściwie dla siebie bardzo trudnej, gdzie pokój w takim, gdzie nie może się pochwalić żadnym sukcesem, jest dla niego wyrokiem właściwie skazującym, bo z pewnością będzie odsunięty od władzy, no to próbuje eskalować tą wojnę, utrzymać tak, żeby ratować samego siebie.
1: No dobrze, ale co to znaczy, co może zrobić jeszcze Putin eskalując, tak żeby no, nie przekroczyć tego progu już absolutnie wojny kinetycznej? To znaczy, a może tego progu nie ma tak naprawdę, bo my się przyzwyczajamy do kolejnych działań?
2: Znaczy, może zrobić to, co do tej pory realizuje. No przede wszystkim ta wojna informacyjna. No ma tu tutaj w Polsce dużo pożytecznych idiotów, którzy właściwie już nawet rosyjskie trolle nie muszą się wysilać, bo wystarczy posłuchać czy poczytać wypowiedzi niektórych posłów. I otóż wtedy, kiedy eskaluje, kiedy rzeczywiście sieje ten strach, no to wówczas Europa, czy nawet takie w Polsce głosy słychać, jest mniej skłonne do udzielania pomocy Ukrainie. A Ukraina pozbawiona pomocy to jest Ukraina, która nie da sobie rady, która może ponieść klęskę w wojnie z Rosją. Rosja, przejmując zasoby Ukrainy, pewnie pójdzie dalej. No to jest chyba marzenie Putina, żeby Zachód, Europa zmusiły Ukrainę do kapitulacji, żeby przejąć ten obszar i żeby po prostu tą ofensywę rozszerzać. Wtedy mógłby rzeczywiście ogłosić sukces. Jak to będzie realizował? Zawsze to robił. Rzeczywiście minister Sikorski ma rację, bo to nawet przed pełnoskalową agresją na Ukrainę była ta doktryna Gerasimowa. Buduj wewnętrzne napięcia, eskaluj, podsycaj, działaj pod obcą flagą. No otóż to są te wszystkie elementy, które dostrzegamy w Polsce, ale dostrzegamy też w Europie i które mogą być realizowane na większą skalę. Jeżeli terroryści, te samotne wilki są w stanie zastraszyć Europę, to cóż to dopiero mówić o takich działaniach na infrastrukturę krytyczną, które tutaj mógłby w dużo większym stopniu niż aktualnie realizować Putin czy ta władza kremlowska, i tym naprawdę grozi Europie, bo zdolności bojowych, które byłyby w stanie dokonać takiego ataku, nie wiem, dywizjami pancernymi, lotnictwem, w tej chwili nie posiada. Ukraina te zdolności bardzo mocno Rosji ograniczyła, no ale broń słabych, właśnie terroryzm, dywersja, no to jest coś, co Putin rzeczywiście może nam wysyłać, tak jak rozpoczął to przed pełnoskalową agresją, czymś niespotykanym jak broń demograficzna, czyli bandyci pozyskani gdzieś tam w jakichś obszarach, przepychani razem z migrantami po to, żeby destabilizować Europę.
1: Dobrze, to jest jeden z elementów, ale rozumiem, że na przykład blackout, czy no, zniszczenie infrastruktury elektrycznej, a przynajmniej silne ograniczenie, także może być takim mechanizmem bardzo niebezpiecznym.
2: Wiesz, pojawiły się takie głosy. Warto tutaj pewne pojęcia też przy okazji wyjaśnić. Sabotaż to jest wtedy, jeżeli ktoś z firmy, w której pracuje, działa przeciwko własnej firmie. Dywersja to jest wtedy, kiedy ktoś działa z zewnątrz. W pojęciu dywersja oczywiście mieszczą się takie elementy jak właśnie takie działania na uderzenie na infrastrukturę krytyczną, czyli co to jest infrastruktura krytyczna? No to jest to, co stanowi podstawę naszego funkcjonowania. Wyobraźmy sobie życie zimą, na co skazani było wielu Ukraińców, bez prądu, bez dostępu do wody i bez internetu, bo to są dzisiaj elementy wrażliwe. No i blackout w Szczecinie już kiedyś mieliśmy. Ta infrastruktura jest tak sobie chroniona. No stąd też Putin właśnie tym naprawdę grozi, żeby właśnie uderzać w tego typu elementy, które spowodują, że ta opinia publiczna, która w dużej części udało się ją ustawić przeciwko Ukrainie, bo właściwie bardzo często w mediach słyszymy oskarżenia o tą wojnę, ale nie kierowane w stronę Rosji, tylko w stronę Ukrainy, no to warto zgodnie z tą propagandą kremlowską dalej iść w tym kierunku. Rosja przecież nie ma innego wyjścia. Jeżeli pomagamy Ukrainie, no to będziemy atakowani. Ukraina wciąga nas do wojny. Otóż no to jest narracja strachu, którą Putin buduje i która, jeżeli byłaby zakończona sukcesem, spowodowałaby, że działania wojenne przeniosłyby się na nasz obszar i to takie pełnowymiarowe, a nie takie jak teraz o charakterze hybrydowym.
0: To jeszcze nie koniec. Więcej o zagrożeniu ze strony Rosji opowiemy już po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.

0: Tutaj Krzysztof Urbaniak, słuchacie radia RMF FM i najważniejszych informacji, które dla Was mamy. Przed chwilą słyszeliście o możliwej eskalacji rosyjskich działań hybrydowych, od dezinformacji i dywersji po zagrożenia dla infrastruktury krytycznej. To wszystko w rozmowie Tomasza Terlikowskiego z generałem Romanem Polko.
1: Jak dzisiaj dobrze rozumiem, no to takim elementem może być również budzenie jeszcze silniejszej niechęci części środowisk polskich do Ukraińców, albo części środowisk ukraińskich wobec Polaków, co może doprowadzić do, no nie punktowych aktów agresji, skandalicznych i ściganych, tylko do jakichś, no nie chcę powiedzieć większych, no ale no, do przypadków śmiertelnych po prostu.
2: Dokładnie tak. I ta strategia była oczywista od początku tej wojny. Zresztą prezydenta Andrzeja Dudę też o tym ostrzegałem. Właściwie na samym początku, w 22 roku, kiedy była ta euforia i miłość do Ukraińców, że propaganda rosyjska będzie robiła wszystko, żeby skłócić nasze narody, ale nie przypuszczałem, że to aż tak daleko pójdzie i nie przypuszczałem, że również w rocznicę chociażby 1 września teraz, zamiast mówić o zagrożeniu ze wschodu, o tym, że w obliczu wroga musimy być zjednoczeni, tak jak radio nadawało 1 września 1939 roku, a więc wojna, no to my mamy, a więc wojna, a zamiast koncentrować się na tym zagrożeniu zewnętrznym, nagle 1 września dyskutujemy o reparacjach, dyskutujemy o tym, że ta druga strona jest niedobra, a my jesteśmy lepsi. No, toczymy wojnę polsko-polską, czy wręcz nawet boje o pamięć historyczną, która jest oczywiście ważna, zapominając, i tu jest najgorsze, o tym, co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski i dla świata. Dzisiaj tym zagrożeniem największym jest Rosja. Rosja, która morduje ludzi na Ukrainie, która, jeżeli nie będzie powstrzymana, po prostu, tak jak Hitler, pójdzie dalej.
1: Często mówi się tak, że, ale to bardziej w odniesieniu do krajów bałtyckich, jakiejś możliwości wykorzystania tam mniejszości rosyjskiej, no w Estonii na przykład, albo na Łotwie. Pytanie, czy tego typu, no nie mniejszość rosyjska, bo ona jest w Polsce dużo mniejsza, ale tego typu działania, na przykład jakieś lądowanie rosyjskiego helikoptera, rzekomo awaryjne na terenie Polski, to również może być plan, który Władimir Putin, jakieś zielone ludziki polskie wobec naszego kraju szykuje.
2: No takich scenariuszy z zielonymi ludzikami było dużo jeszcze przed pełnoskalową agresją. To tu nie mamy wątpliwości, że rzeczywiście łatwiej w krajach bałtyckich, gdzie jest ta mniejszość rosyjska, która właściwie nie wiadomo po której stronie, w Estonii, na Łotwie, po której stronie jest, ale pretekst, żeby dokonać jakiegoś ograniczonego działania czy ograniczonej interwencji, jeżeli Putin będzie chciał, to zawsze się znajdzie. Pewnie łatwiej byłoby mu to przetestować tam, gdzie ta bariera językowa nie istnieje, gdzie ta kultura rosyjska no łatwiej może przeniknąć w tamte obszary, czyli mam na myśli właśnie Łotwę, Estonię, trudniej w Polsce, no ale nie możemy tego wykluczać i to, jeżeli też jest kluczowa rzecz, jeżeli byłaby Łotwa czy Estonia zaatakowana, no musimy interweniować. To jest właśnie ten często błąd w myśleniu, że my patrzymy przez czubek własnego nosa, zapominając o tym, że gwarancją naszego bezpieczeństwa jest obrona kolektywna, wtedy, kiedy jesteśmy solidarni, kiedy jesteśmy razem. Gdy udaje się Putinowi podzielić nas chociażby z Ukrainą, ale też z naszymi partnerami, z niemieckimi, łotewskimi powiedzmy, czy z Litwy, no to już jest jego wygrana. To z pewnością tak naprawdę jest dla niego zachęta, żeby w tą nutę uderzać, żeby właśnie eskalować i sprawdzać, czy rzeczywiście w sytuacji trudnej będziemy razem.
1: No i to właśnie jest kluczowe pytanie, bo jak rozumiem, to chce przetestować Putin tym działaniem. To znaczy, czy Europa, w której AfD zmierza ku zwycięstwu wyborczemu, w którym Marine Le Pen i jej formacja no, jest coraz silniejsza, ona sama jest coraz silniejsza jako kandydatka na prezydenta, ona lub jej współpracownik Jordan Bardella, gdzie Donald Trump no, wykonuje różne gesty. Więc pytanie, czy Europa, czy Zachód, ten globalny Zachód jest gotów, żeby realnie przeciwstawić się takim punktowym akcjom, które mają rozbić tą jedność?
2: Myślę, że tak. Europa coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że NATO 3.0 to już jest konieczność. Zdaje sobie sprawę, bo jednak prezydent Trump tymi swoimi dość nieobliczalnymi działaniami no, obudził takie poważne myślenie o bezpieczeństwie w samej Europie. To pokłosiem jest też ten program SAFE, pokłosiem jest też, są też działania, które powodują, że Unia Europejska zaczęła się wreszcie zajmować własnym bezpieczeństwem i to nie w kontrze, ale razem z sojuszem NATO. No i przywódcom europejskim w trudnej sytuacji no, zdali sprawdzian, bo okazało się, że potrafią mówić jednym głosem, jednak skłonić prezydenta Trumpa do innego spojrzenia na to, na samą Rosję, na to, co się dzieje w Ukrainie. Dzisiaj już Witkow nie zmusza Ukrainy do kapitulacji, a na Alasce nie jest przed Putinem rozwijany czerwony dywan.
0: I tu kończymy tę rozmowę. Dziękujemy Tomaszowi Terlikowskiemu i generałowi Romanowi Polko. A my słyszymy się ponownie już za chwilę w radiu RMF FM. Jesteśmy zawsze z wami.

0: RMF FM zawsze z wami i na bieżąco śledzi najważniejsze wydarzenia. A teraz wracamy do gorącego tematu z Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa, uznając, że liczba ważnych podpisów poparcia jest niewystarczająca. Większość z niespełna 5,5 tysiąca zebranych podpisów została odrzucona z powodu błędu na karcie. Z Łukaszem Gibałą rozmawiał Tomasz Terlikowski.
1: Panie radny, jak pan skomentuje tę decyzję? Zaskoczony pan decyzją?
2: Tak, no mamy do czynienia z takimi bardzo archaicznymi i rygorystycznymi przepisami. Błąd polegał na tym, że w adresie brakuje słowa Kraków, no ale przecież te dane i tak były wystarczające, żeby zidentyfikować wyborców, no ale przepisy są tutaj jednoznaczne. Wiem, że na przykład problemy też ma moja kontrkandydatka, pani Piątkowska z Platformy, która ponad połowę kart przyniosła z błędem, tam brakuje z kolei słowa przedterminowych w razie wybory na prezydenta Krakowa, ale mam nadzieję, że w jej przypadku te podpisy przejdą, no bo ja uważam, że komisja nie powinna być aż tak bardzo rygorystyczna, no a my mamy 3 dni, żeby dozbierać brakujące podpisy, brakuje ich 1400, ruszyliśmy niezwłocznie ze zbiórką. No i muszę powiedzieć, że odbiór jest naprawdę wspaniały, ludzie masowo się podpisują, wczoraj do północy przychodzili do naszego biura, żeby tylko złożyć podpis.
1: No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Ma pan, no, 3 dni, jak sam pan powiedział, 1400 podpisów, ale lepiej mieć więcej. To doświadczenie uczy, że lepiej mieć 2000 niż 1400. Lepiej mieć 600 za dużo niż o 1 za mało. Zdąży pan?
2: No my sobie postawiliśmy cel, żeby to było nawet ponad 2000 podpisów. No i mamy na to 3 dni, więc to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Stąd też apel do wszystkich moich wyborców z Krakowa, jeśli ktoś jeszcze nie podpisał, żeby podpisał. Można to zrobić przy ulicy Królewskiej 67 w naszym biurze, ale też wiele punktów jest na mieście rozstawionych. Dokładna ich lista jest na moich social mediach i na stronie internetowej. I tak, ja jestem optymistą. Wierzę, że nam się uda, bo tak powiedziałem wczoraj, nawet po godzinie 23 mieliśmy kolejkę osób u nas w biurze, które chciały się wpisać. Takiego poruszenia, takiej emocji pozytywnej nie widziałem, nawet jak zbieraliśmy podpisy pod odwołaniem prezydenta, byłego już prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: A ile się udało zabrać już? Ma pan świadomość? Ile już jest? Ile jeszcze brakuje?
2: No tak jak powiedziałem, musimy zebrać grubo powyżej 2000 i moim zdaniem wykroczyliśmy już połowę tego, ale to jest rozsiane po wszystkich punktach, bo właśnie tego to jest, więc nie mam precyzyjnej liczby, ale sądzę, że to już jest na pewno powyżej 1000.
1: I ma pan pewność, że tym razem wszystko będzie okej? To znaczy, że wszystkie informacje już będą na tej karcie, czegoś nie będzie brakować?
2: No, takiej pewności nigdy nie mamy, to zawsze w ostateczności weryfikuje Komisja Miejska, ale na podstawie tego, jak zweryfikowała te podpisy, wiemy, jakie błędy zwracać uwagę, w związku z tym jestem głęboko przekonany, że teraz ten współczynnik odrzuceń i tak nie będzie wynosił zero, ale będzie nieporównywanie niższy niż przy tych pierwszych 5000 podpisów.
0: Dziękujemy za tę rozmowę. W Krakowie się dzieje, ale co dzieje się w Polsce i na świecie? Zostańcie z nami i dajcie głośniej, żeby nic was nie ominęło.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Będzie łatwiej o zakaz najmu krótkoterminowego. Posłuchajcie, co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu. Rosja chce zakończyć, a nie zamrozić konflikt na Ukrainie. Tak w stolicy Kirgistanu mówił Putin. Jednocześnie zapowiedział kolejne ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Edukacja zdrowotna w polskich szkołach w nowej formule. Rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym z kolejnymi zmianami. Ministerstwo Sportu i Turystyki złożyło poprawkę, która radykalnie zmienia postać przepisów. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu? Szczegóły poprawki zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy. Tym samym jest to powrót do rozwiązań, które miał wprowadzić rząd, bo przypomnijmy, w pierwotnym projekcie te przepisy już były. Potem zostały wykreślone, dziś znów wracają.
0: Chcemy zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie. Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę, mówił Władimir Putin na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jak przekazał Reuters, komentarze rosyjskiego przywódcy są jego najbardziej szczegółową wypowiedzią na temat wojny w Ukrainie od tygodni. Putin przyznał, że Rosja posuwa się naprzód na polu bitwy, a on nie ma wątpliwości, że wróg się załamie. Zapowiedział też zmasowane uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Informacje o mobilizacji w Rosji nazwał kompletnymi bzdurami. Zobaczymy, jaki będzie popyt, jaka będzie przepustowość, jaka będzie reakcja turystów, mówił w RMF24 Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od wczoraj TPN rozpoczął pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Chce w ten sposób sprawdzić organizację przyszłego systemu, w którym przewozy konne mają być połączone z transportem elektrycznym. Przypomnijmy, od wczoraj konie wożą turystów skróconą trasą tylko do Wodogrzmotów Mickiewicz.
2: Wsłuchujemy się zarówno w głos, ale też w potrzeby lokalnej społeczności. Oczywiście wiadomo, że przedstawiciele fiakrów chcieliby jeździć tak, jak jeździli, no bo dla nich to jest sytuacja znana, bezpieczna, ale na szczęście też otworzyli się na zmianę i chcą też tej reformy. W związku z tym dojdziemy do przodu.
0: Podkreślił Szymon Ziobrowski. Poznańskie szkoły są gotowe na zajęcia z edukacji zdrowotnej w nowej formule. Od 1 września ten przedmiot widnieje w planach lekcji jako obowiązkowy. Dyrektorzy zaznaczają, że nie powinno być kontrowersji i problemów w związku z prowadzeniem tych lekcji.
3: To o tym przedmiocie było dużo hałasu, natomiast myślę, że jest potrzebny. Uczniowie czekają na niego i myślę, że tam do wyboru są te pewne kwestie związane z erotyką, intymnością, natomiast te pozostałe na pewno bardzo się uczniom przydadzą, a ta drobna część będzie do wyboru.
4: W mojej szkole nie ma rewolucji, a dlatego że z każdej klasy dzieci chodziły na edukację zdrowotną, kiedy w zeszłym roku jeszcze był to przedmiot nieobowiązkowy. Faktycznie było to niewiele osób, także nauczyciel, który prowadzi, również będzie prowadził w tym roku szkolnym. No wiadomo, że będzie to już przedmiot obowiązkowy z wyłączeniem tego modułu o życiu seksualnym człowieka.
0: Mówili dyrektorzy Lechosław Rybka z 20. Liceum Ogólnokształcącego oraz Ewa Frąckowiak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu.
5: Fakty, opinie, komentarze.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
6: Panie ministrze, to było podpalenie w skarżysku kamiennej, mamy pewność już?
7: No, wiele na to wskazuje, dlatego że system monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny. Oczywiście od samego początku pracowali tam gasili pożar, strażacy, pracuje policja.
6: Są jacyś podejrzani? Już wiemy, co to mógł być, no bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam, zdjęcia, być może jakieś...
7: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany, ale w tej sprawie, tak jak powiadam, pracują wszystkie służby i pokazaliśmy już wielokrotnie, że służby potrafią skutecznie działać, więc pod kierownictwem prokuratora wszystkie polskie służby dokładają wszelkich starań, by tę sprawę rozwikłać.
6: Wspomniał pan o tym, panie ministrze, że to był przemysł obronny. Rozumiem, że to może sugerować jakiś wschodni rosyjski ślad.
7: No, w sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy, w zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę z aktami dywersji i sabotażu, których celem jest powstrzymanie wspierania przez te społeczeństwa, przez te państwa wspierania Ukrainy. Mieliśmy te zdarzenia na terenie naszego kraju z inspiracji rosyjskiej, czy realizowane na polecenie rosyjskie. Mieliśmy w wielu krajach, jak powiadam, w Niemczech, lotnisko w Lipsku.
6: To jest podejrzenie, ale dowodów, rozumiem, jeszcze nie mamy.
7: Nie, no to...
6: A takie fabryki jak ta są jakoś specjalnie chronione? No bo jeżeli to jest rzeczywiście infrastruktura obronna, to no, wydaje się, że powinna być bardziej chroniona.
7: Mamy drugi na terenach kolejowych, trzeci stopień, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, i z tego wynika podniesiony poziom gotowości, ale również czynności, które wykonują służby specjalne. Ochrona jest związana z najważniejszymi obiektami, takimi jak infrastruktura krytyczna, obiekty ważne, inne wpisane na listy wojewodów.
6: Ten był jakoś chroniony, czy nie? Dodatkowo?
7: Tak, no tam był, jeżeli chodzi o powiadomienie służb, to ono przyszło z firmy ochroniarskiej, która ma monitoring stały. Oni w środku nocy odnotowali zadziałanie systemu zabezpieczeń i poinformowali właściwe służby.
6: Czyli rozumiem, że nie było takiej specjalnej ochrony akurat tego obiektu przez służbę fizyczną?
7: Fizycznej nie było i z tego zdarzenia wyciągamy wnioski, kończąc tą myśl dotyczącą ochrony najważniejszych obiektów. Dla każdego takiego obiektu ustanawiany jest specjalny plan ochronny, opiniowany przez policję, i w związku z tym po każdym zdarzeniu dokonujemy przeglądu, czy wszystkie potrzebne, możliwe sposoby ochrony zostały użyte. Wiadomo, że przemysł obronny musi być w sposób szczególny zabezpieczony i właściciele, bo to jest firma prywatna, zarówno państwowy przemysł, jak i ten prywatny, będziemy formułować rekomendacje po tym zdarzeniu.
6: Już wiadomo, jakie mniej więcej chociaż?
7: No, z punktu widzenia ochrony tych kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w tym zakładzie.
6: Bogatsze to znaczy, co, powinien być na bieżąco tam jakiś pracownik ochrony, pracownicy ochrony?
7: Nie chcę tego przesądzać, ale z całą pewnością bogatsze w tym sensie, że poziom tej ochrony będziemy po prostu podnosić i nasze wsparcie, to znaczy służb państwowych, w szczególności policji, będzie też większe w zakresie ochrony.
6: To będą tam policjanci? Czy na stałe? Czy będą kontrolować okolice?
7: Zwiększyliśmy już intensywność kontroli obecności policyjnej w tych obiektach. Chcę przypomnieć, że po zdarzeniu na linii kolejowej od wielu miesięcy utrzymujemy trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego i Służba Ochrony Kolei i spółki kolejowe są wspierane przez wojsko.
6: Tak, ale
7: i przez
6: mówimy teraz o infrastrukturze obronnej.
7: Daję przykład kolei, tak, że wyciągnęliśmy wniosek i podnieśliśmy stopień ochrony w sposób zasadniczy i wyciągniemy również, znaczy nie tyle wyciągniemy wnioski, co w sposób oczywisty podniesiemy też poziom ochrony obiektów przemysłu obronnego.
6: Będziemy przedłużać kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Takie informacje podaje reporterka RMF FM z Brukseli.
7: Chociaż w sposób zdecydowany spadła nam presja migracyjna, znaczy w zasadzie granica białorusko-polska jest bezpieczna. W tamtym roku mieliśmy 20 tysięcy prób przekroczenia granicy, w tym roku to jest zaledwie 300. Utrzymujemy wszystkie narzędzia, które pozwoliły nam doprowadzić do tego, że polska granica jest bezpieczna. Więc tak, i strefa buforowa, czyli zakaz obecności osób nieuprawnionych w strefie bezpośrednio przy granicy państwowej utrzymujemy. Przedłużyliśmy ten zakaz przebywania. Utrzymujemy kontrolę na granicy z Niemcami i na granicy z Litwą. Jesteśmy...
6: Pół roku to jest ten czas, który będzie obowiązywać ten zakaz?
7: Tak. Jesteśmy... Po prostu utrzymujemy i będziemy w najbliższym czasie utrzymywać gotowość do reagowania na ewentualną zwiększoną presję migracyjną.
6: No dobrze, mamy tą granicę z Litwą. Ile osób zatrzymano? Znaczy, jakie są efekty działania tych kontroli wyrywkowych, ale jednak?
7: Od lipca ubiegłego roku Niemcy w ramach readmisji przekazali nam około 400, niespełna pewno 400 migrantów, czyli oni w ramach swojej kontroli zatrzymali 400 osób, które z Polski. A my przekazaliśmy na Litwę 1300, więc granica białorusko-polska, przez tę granicę nie przedostał się w tym roku nikt, natomiast mieliśmy przypadki, znaczy dużo w sumie tych przypadków, migrantów, którzy przekraczali granicę przede wszystkim białorusko-łotewską, białorusko-litewską, później przez Litwę podążali do Polski. Ta kontrola nasza na granicy z Litwą przynosiła bardzo dobre rezultaty. Przynosi bardzo dobre rezultaty. Litwa tutaj stosuje się do przepisów i odbiera tych migrantów, którzy przedostawali się do Polski z ich terenu i najkrócej mówiąc, we współpracy Łotwy, Litwy, Polski, ale i Niemiec powstrzymujemy również ten szlak migracyjny idący przez Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Punktualnie o drugiej kolejne fakty RMF FM zapraszam już teraz w imieniu Karola Płaczkiewicza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wracamy do Was z kolejną porcją najważniejszych informacji. Co najważniejszego wydarzyło się w świecie sportu? Radio RMF FM. Zawsze z Wami. Leo Messi kończy reprezentacyjną karierę. Argentyńczyk po raz ostatni wystąpił w narodowych barwach 19 lipca, kiedy Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią. Czy właśnie ten mecz miał wpływ na jego decyzję? O tym z Leszkiem Orłowskim, dziennikarzem Canal Plus Sport i tygodnika Piłka Nożna, rozmawiał Piotr Salak.
1: Twoim zdaniem ta decyzja Messiego o zakończeniu reprezentacyjnej kariery bardziej wynika z przegranego finału Mistrzostw Świata, czy bardziej z tego dramatu osobistego, czyli z odejścia ojca?
2: Na pewno jedno i drugie złożyło się na podjęcie przez Leo Messiego takiej decyzji. To była decyzja typu, że wszyscy się jej spodziewali, ale nikt nie dopuszczał do siebie takiej myśli, że Leo Messi zakończy reprezentacyjną karierę. Myślę, że zrobił to we właściwym momencie. Po pierwsze wyczuł, że do kolejnych Mistrzostw Świata nie ma sensu tego wszystkiego ciągnąć, bo wtedy schodziłby ze sceny jak Cristiano Ronaldo. Myślę, że przykład Cristiano Ronaldo też w jakiś sposób dał Leo Messiemu trochę do myślenia i przyspieszył decyzję o tym, by teraz w chwale ze sceny zejść w odpowiednim momencie jako wicemistrz świata, jako piłkarz, z którego nikt się nie śmieje, a wszyscy go podziwiają. Natomiast to tragedia rodzinna też na pewno z ojcem był bardzo związany, wpłynęła na jego ogólny nastrój, na jego samopoczucie, to jest rzecz oczywista, i na jego psychikę. Natomiast nie sądzę, żeby to był decydujący czynnik o tym, że on zakończył karierę reprezentacyjną. Piłkę przecież będzie grał dalej na poziomie klubowym, jest do tego zdolny, jak widać.
1: Lecho, ale pamiętasz, Leo Messi już kończył karierę, to był 2016 bodajże, po przegranym finale Copa America. Wtedy też wydawało się, że już w barwach Argentyny nie zagra. Twoim zdaniem będzie tak, że może się coś takiego stać, że Messi jednak powie, no dobra, to jednak wracam, prosiliście i będzie mi brakowało reprezentacji.
2: Nie, myślę, że to jest ostateczne pożegnanie Leo Messiego. Czym innym jest, gdy żegna się z reprezentacją zawodnik mający lat 39, a czym innym, gdy robi to zawodnik o dekadę młodszy, jeszcze przed 30, czy w jej okolicach. Wtedy wiadomo, że za tym nie kryje się ogólne zmęczenie.

0: wątpliwość tego, że Messi pod wpływem jakiegoś chwilowego impulsu zdecydował o staniu z reprezentacją. Zresztą sam przyznał, że dwa dni po finale Mistrzostw Świata już napisał ten list, a potem w zasadzie dodał tylko zdanie o tragedii rodzinnej, o śmierci ojca. Argentyna wspaniale żegna swojego bohatera. Alcat Buenos Aires nakazał iluminację wszystkich wielkich miejskich pomników w barwach narodowych Argentyny. Piłkarze wychodzący na lokalne mecze przywdziewają koszulki czy z transparentami wychodzą, dziękujemy ci dziesiątką i tak dalej, i tak dalej. Cała Argentyna może nie płacze, a jeśli tak, to jest to raczej łezka kręcąca się wokół, bo wszyscy wiedzą, że stało się to, co nieuchronne, co się musiało stać. Kariera piłkarska nie trwa wiecznie. Leo Messi dał reprezentacji Argentyny Mistrzostwo Świata, dał dwa srebrne medale mundialu, także sukcesy w Copa America, więc wszyscy wiedzą, że odchodzi najlepszy piłkarz w historii Argentyny i świata, chociaż zwolennicy Maradony oczywiście będą mieli inne w tej kwestii zdanie. Tak, no tutaj można długo by porównywać Messiego i Maradonę, choćby w tym aspekcie, że Maradona był kochany od początku przez całą Argentynę. Messi na miłość musiał zapracować. To była taka szorstka miłość, odwołując się do starego sloganu między kibicami argentyńskimi i Leo Messim, ale w tej chwili jest to miłość również gorąca jak ta, którą oni darzyli boskiego Diego. I tak są wszyscy wdzięczni Messiemu, że do tak późnego jak dla futbolisty wieku 39 lat karierę reprezentacyjną kontynuował jako piłkarz, który owszem w Argentynie kilkanaście pierwszych lat życia spędził, ale potem tak naprawdę żył w Hiszpanii, do rodzinnego kraju przylatywał na wakacje. Mógłby przecież kilka lat wcześniej z gry reprezentacji zrezygnować, koncentrując się na karierze klubowej. Więc jeśli były jakieś zastrzeżenia kibiców argentyńskich do Leo Messiego dawno temu, to teraz z pewnością nikt już ich nie ma.
1: Jak widziałem to, co robił ostatnio w Interze Miami, kiedy strzelił 4 gole w jednym meczu, to myślę sobie, że piłkarsko absolutnie Messi jeszcze nic nie traci. Rozumiem, że jeszcze będziemy się cieszyć jego obecnością na boisku.
0: Do 2028 roku ma kontrakt z klubem z MLS. No oczywiście wyczyny w takiej lidze jak Liga Piłkarska Stanów Zjednoczonych to należy dzielić przez 2, przez 4, przez 5. Jeśli chcielibyśmy je nałożyć na sukcesy w ligach europejskich. No ale jeśli ktoś ma ochotę, to może się do Miami wybrać i Messiego jeszcze na żywo zobaczyć. Natomiast no nie jest to wciąż liga do końca poważna, w której brylowanie oznacza, że jest się wielkim piłkarzem. W przypadku Messiego oznaczało, bo na mundial też przyjeżdżał nie przekonując wszystkich, nie wszyscy byli przekonani, gdy mundial się zaczynał, że Messi zagra wielki turniej. Wielu ekspertów spodziewało się, że właśnie Mistrzostwa Świata obnażą jego prawdziwą słabość i pokażą, że jego dokonania na amerykańskich boiskach klubowe o niczym nie świadczą. Stało się inaczej, więc pewnie gdyby grał nadal w reprezentacji, to jeszcze przez rok czy dwa też nie odstawałby poziomem od kolegów, że się tak wyrażę, a pewnie od wielu byłby lepszy. Ale to jest dobry moment. Jestem z Leo Messi, jestem z Argentyną. Cieszę się, że mogłem oglądać go przez tyle lat także w koszulce reprezentacji i uważam, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć pas.
2: Dziękujemy wam panowie. Rozmawiali Piotr Salak i Leszek Orłowski. Decyzję Leo już znacie, a po te i jeszcze więcej informacji zawsze możecie zaglądać do RMF FM. Jesteśmy z wami na bieżąco, a teraz czas na najlepszą muzykę.

0: RMF FM jest z wami cały czas i teraz wracamy do ważnego tematu z Podhala. Od dziś Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Wozy będą kursować z Polanicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza, a dalszą drogę turyści pokonają pieszo. Docelowo na dalszej części trasy mają pojawić się busy elektryczne. O szczegółach i założeniach pilotażu Tomasz Weryński rozmawiał z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymonem Ziobrowskim. Sprawdźmy, czego się dowiedzieliśmy w tej rozmowie.
1: Dlaczego zdecydowaliście się na skrócenie trasy właśnie do wodogrzmotów Mickiewicza?
2: No to jest konsekwencja listu intencyjnego, który podpisaliśmy wspólnie w lutym 2025 roku, a więc już ponad rok temu. Wtedy zasiedliśmy wspólnie pani minister Paulina Hennig-Kloska, Tatrzański Park Narodowy, wozacy, samorządy, czyli pan starosta, pan wójt. No i uznaliśmy, że nadszedł czas, żeby ten transport zreformować, żeby on wobec oczekiwań społecznych nabrał trochę innej formuły, żeby trochę nabrał charakteru atrakcji turystycznej, czyli bardziej stał się tą atrakcją, a mniej stał się środkiem transportu. I my sukcesywnie postanowienia tego listu intencyjnego realizujemy. Równolegle udało się pozyskać środki na zakup elektrycznych busów. Wczoraj dosłownie podpisałem umowę na dostawę tych pojazdów. No więc reformujemy się. Świat się zmienia, ta usługa, ten serwis też musi być zmieniony, zreformowany.
1: Dzisiaj nie ma jeszcze tych busów elektrycznych. Kiedy zobaczymy docelowy system łączący konie z transportem elektrycznym?
2: Dostawa będzie zrealizowana najpóźniej w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Tak jak wspomniałem, umowę podpisałem wczoraj, więc myślę, że przed rozpoczęciem kolejnego sezonu letniego cała ta usługa ruszy już pełną parą. No i to, że uruchamiamy też ten pilotaż, mam nadzieję, że będzie służyć temu, żeby ta usługa naprawdę już wtedy zadziałała w takim pełnym wymiarze, no bo liczymy na to, że te doświadczenia, dane, które zbierzemy teraz, no pomogą nam w tym, żeby ją stworzyć, ukształtować jak najlepiej. Mhm.
1: Ten pomysł ma być takim kompromisem między oczekiwaniami obrońców praw zwierząt a interesem górali, przewoźników?
2: No tak, no wiadomo, że tutaj każda ze stron miała zupełnie, mieliśmy różne oczekiwania, no ale życie polega na tym, że też w zarządzaniu parkiem narodowym, na tym, że trzeba te kompromisy osiągać. Trzeba pamiętać, że parki narodowe funkcjonują w pewnym otoczeniu społecznym i to otoczenie społeczne muszą uwzględniać, muszą je szanować, bo społeczność lokalna w różnych sytuacjach kryzysowych wspiera bardzo parki narodowe, czy to w Polsce, czy na świecie. Tak przynajmniej mnie uczono i opowiadano na różnych kursach, szkoleniach, w których uczestniczyłem za granicą, więc my jako Tatrzański Park Narodowy realizujemy ten element i po prostu wsłuchujemy się zarówno w głos, ale też w potrzeby lokalnej społeczności. Oczywiście wiadomo, że przedstawiciele fiakrów chcieliby jeździć tak, jak jeździli, no bo dla nich to jest sytuacja znana, bezpieczna, ale na szczęście też otworzyli się na zmianę i chcą też tej reformy. W związku z tym dojdziemy do przodu.
1: No właśnie, bo przewoźnicy obawiali się też, że skrócenie trasy oznacza dla nich mniejsze zarobki. Czy tutaj TPN będzie w stanie zagwarantować, że na tej zmianie nie stracą?
2: No zobaczymy. No między innymi dlatego realizujemy w tym momencie ten pilotaż. Zobaczymy, jaki będzie popyt, jaka będzie przepustowość, czy turyści będą, jak turyści będą też reagować na tą skróconą trasę, no bo wiadomo, że dla nich to też jest pewna nowość. No i jakby elementem całej tej układanki było to, że to właśnie busy elektryczne potencjalnie miały zrekompensować przychody, które te busy miały uzyskiwać, miały rekompensować ewentualne straty. No ale czy ta strata będzie, tego nie wiemy. Wydaje mi się, że przewóz z takim pojazdem zaprzęgowym jest na tyle atrakcyjny, jest czymś, czego no nie wszędzie można doświadczyć, więc liczymy na to, że ta kompensata nie będzie musiała być jakaś ogromna i że jednak turyści będą chętnie z przewozów konnych nadal korzystali. Ale zobaczymy, no trudno teraz wyrokować. Spokojnie realizujemy ten pilotaż. Czas pokaże, jakie działania trzeba będzie podjąć.
0: To był Tomasz Weryński, jego gość Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. A my nie zwalniamy tempa, słyszymy się już za chwilę przy kolejnych najważniejszych informacjach, oczywiście w RMF FM.

0: Krzysztof Urbaniak z tej strony, a wysłuchacie swojej ulubionej stacji RMF FM i teraz wracamy do tematu zmian w szkolnych stołówkach. Wraz z nowym rokiem szkolnym zmieniają się zasady dotyczące jadłospisów. Ma być więcej warzyw i owoców, mniej cukru i smażenia, a także obowiązkowe danie z warzyw strączkowych. Czy szkolne kuchnie są gotowe na te zmiany? Sprawdził to nasz reporter Piotr Bułakowski, który rozmawiał z Iwoną Łapińską, dyrektorką szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie. Posłuchajmy.
1: Na pewno zmiany są i to takie trochę budzące obawy naszej pani intendentki i pani, która układa jadłospisy. Między innymi tutaj jest to jedno danie bezmięsne, to zawsze ono takie było u nas. Dochodzą te strączki, do których będziemy musieli przekonać naszych uczniów. Myślę, że takie przepisy wyszukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
2: Szefowa kuchni ma ból głowy teraz, czy nie?
1: No troszkę się obawia, rzeczywiście taki niepokój występuje, widziałam, ale rozmawiałam, będziemy po prostu starali się dostosować te dania, tak żeby wszyscy coś tam jednak każdego dnia mogli zjeść.
2: Teraz rozumiem, że trzeba kupić produkty.
1: My w tej chwili musimy ruszyć, czyli cały ten pierwszy tydzień to będzie przygotowanie się do gotowania posiłków, które tutaj się odbywa na terenie szkoły. Zaprowiantujemy się, ustalimy jadłospis i od 7 września zapraszam do stołówki szkolnej.
2: Zastanawiam się, czy będziecie robili jakąś ankietę, na przykład dotyczącą nowych potraw, czy smakują?
1: To na pewno będziemy na bieżąco patrzyli, monitorowali, co uczniom smakuje i no tak.
2: A co zostaje na talerzach?
1: Co zostaje na talerzach i będziemy modyfikowali te jadłospisy, tak, żeby dzieciaki były najedzone.
2: Fakt, że będą musiały być dania bezmięsne, więcej warzyw i owoców, to dla was okej?
3: Okay? Tak, dla nas okej. Okay. No w sensie jakby lepiej dla uczniów, co nie? Więcej warzyw, owoców, więcej witamin.
2: Też. Ale macie pewnie swoje ulubione dania na stołówce.
3: Mamy. Spaghetti jak najbardziej na plus by było.
2: Podejrzewam, że z mięsem bolognese, tak?
3: Tak.
2: Jakie macie ulubione dania na stołówce?
4: Na pewno paluszki rybne z jakimiś ziemniaczkami mielonymi.
2: A u ciebie jak?
4: Rosół.
2: Więcej warzyw, więcej owoców na plus?
4: No tak, mi to pasuje.
2: A to nie jest tak, że dzieci nie lubią warzyw i owoców?
4: Nie, no ja lubię.
0: Dziękujemy za tę rozmowę. Z dyrektorką szkoły podstawowej nr 34 w Olsztynie, Iwoną Łapińską oraz uczniami rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. I jak już wiecie, RMF FM zawsze jest z wami i na bieżąco przygląda się najważniejszym wydarzeniom. Bądźcie blisko radia.

Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije godzina druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie ponownie zaatakowali obwód kijowski.